Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego.

Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych, wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego na komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do niego: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus zobaczył celnika imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On stał i poszedł za nim. Przepiękna postawa Mateusza, który jest dzisiejszym patronem dnia. Tak szybko, tak mocno zaufał Jezusowi, że podążył za nim natychmiast. Skoro tylko usłyszał, jak Jezus go powołuje. Mateusz potrafił pozostawić swoją dotychczasową pracę, zgromadzone środki materialne, zapewnioną przyszłość, aby stać się uczniem Zbawiciela. Nie zastanawiał się chyba nad tym, co powiedzą ludzie. Ci, którzy go znali jako celnika, który po prostu pobierał należności na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. W momencie powołania przez Jezusa nic innego się nie liczyło. Poza słowem Jezusa: pójdź za mną. Tak bardzo potrzebne są, także i w czasach nam współczesnych, takie osoby, które podobnie Jezusowi mogłyby zaufać i pójść za Nim, wskazaną przez Niego drogą powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, do pracy misyjnej, do posługi katechetycznej. Tak, potrzebne są nam i współcześnie takie osoby. Dlatego módlmy się również o to, by ci młodzi powołani przez Pana mieli podobne zaufanie jak święty Mateusz.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest poniedziałek, 21 września. Patryk Lubryczyński, dzień dobry. Witam serdecznie, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejne wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich, siódma, dziewiąta, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiamy te słuchaczy Radia Bobola i Radia Paloti FM. Dziś w Kościele Katolickim święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Imieniny obchodzą Mateusz, Hipolit, Dymitr. A jaka pogoda nas dzisiaj czeka? Dziś w województwie podlaskim przewaga zachmurzenia umiarkowanego i dużego, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie nie można wykluczyć słabych burz. Temperatura maksymalna od około 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porwisty. Warmińsko-mazurskie sporo chmur z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Na wschodzie regionu możliwe lokalne burze. Temperatura od 19 do 22 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty. Mazowieckie zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 do 25 stopni. W Warszawie około 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W pierwszej godzinie gościem poranka 7-9 będzie o 7.30 redaktor Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Zapytam pana redaktora m.in. jakie znaczenie dla autorytarnego rosyjskiego ustroju miały wczorajsze wybory do Dumy Państwowej w warunkach trwającej wojny i jakich decyzji Kremla po tych wyborach możemy się spodziewać. Po przerwie muzycznej zajrzymy do gazet. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: A poniedziałkowy przegląd prasy rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Demografia wyzwaniem dla biznesu. Ponad 3/4 firm zalicza negatywne efekty zmian demograficznych do najważniejszych wyzwań, wynika z badania Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita rozpoczyna dziś projekt Demografia – Gospodarka Pokoleń, w ramach którego regularnie będziemy pokazywać wpływ zmian demograficznych na gospodarkę i społeczeństwo oraz negatywne ryzyka z tym związane. Biznes przestał traktować demografię jako problem odległej przyszłości. Niedobory kompetencji, presja płacowa i starzenie się pracowników są odczuwalne już dziś, twierdzi Agnieszka Chłoń-Dominczak, profesorka i dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH, a także przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej. Komentując wyniki badania Rzeczpospolitej, które objęło 210 firm, w większości dużych spółek z różnych branż, pracodawcy nie tylko odczuwają już wpływ przemian demograficznych na swój biznes, szczególnie niedobór pracowników o specjalistycznych kompetencjach, ale i starają się do nich dostosować. Stale monitorujemy zmiany demograficzne jako pracodawca, zarówno pod kątem naszych pracowników, jak i pod kątem długofalowego rozwoju biznesu w Polsce i potencjału kolejnych inwestycji, mówi Anna Papka, członkini zespołu zarządzającego oraz dyrektorka do spraw relacji korporacyjnych i wpływów McDonald's Polska. Starając się ograniczyć skutki zmian demograficznych, firmy najczęściej wdrażają automatyzację, 75%. Częściej chcą ograniczać niedobory kadrowe za pomocą automatów, robotów i AI niż ludzi, w tym pracowników z zagranicy. Zatrudnia ich 31% firm, a co piąta ocenia, iż pozyskiwanie i utrzymanie zagranicznych pracowników będzie miało duże znaczenie dla jej rozwoju w perspektywie dekady. Widać jednak wyraźną dysproporcję między postrzeganym przez firmy znaczeniem przemian ludnościowych, a strategicznym przygotowaniem do tej zmiany. Podczas gdy 76% firm uważa demografię za jedno ze swych najważniejszych wyzwań, tylko 5,7% ma kompleksową strategię odpowiedzi na to zjawisko. Skoro nawet duży biznes tak rzadko podchodzi strategicznie do zmian demograficznych, to jak może wyglądać sytuacja w typowej polskiej firmie, która na pewno jest mniej świadoma ich skutków? Niepokoi się Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Uczestnicy badania nie tylko wypełnili naszą ankietę, ale też mogli wskazać działania, jakie powinna podjąć administracja publiczna, by ograniczyć negatywny wpływ zmian demograficznych na firmy i gospodarkę. Najczęściej podkreślali potrzebę wsparcia aktywizacji osób 50+ oraz grup wykluczonych, apelując też o uproszczenia i przyspieszenie procedur legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców, a także o wsparcie rozwoju kompetencji, w tym wzmocnienie szkolnictwa zawodowego oraz dzietności. W Polsce istnieje duża potrzeba powstrzymania spadku, a najlepiej odbudowy wskaźnika dzietności. Będzie to wymagało wytworzenia pozytywnej mody na posiadanie dzieci, a obok polityk publicznych dużą rolę mogą przy tym odegrać media, influencerzy, liderzy społeczni i pracodawcy, podkreśla Leszek Kąsek, ekonomista ING Banku Polskiego. Spór o 500 000 000 na reformę systemu ochrony zdrowia. NFZ planuje zatrudnić kilkaset osób, które miałyby pomóc w zmniejszeniu skali niektórych patologii w ochronie zdrowia. Brakuje jednak na to pieniędzy w budżecie. Dzięki zatrudnieniu dodatkowych 480 kontrolerów Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby lepiej wykrywać m.in. przypadki bilokacji lekarzy, czyli tzw. upcodingu, czyli sytuacji, w których lecznica wykazuje świadczenia w taki sposób, żeby dostać za nie więcej pieniędzy niż się jej należy. Na nowe etaty potrzeba około 500 milionów złotych w perspektywie najbliższych 10 lat. NFZ został jednak objęty tak zwaną stabilizującą regułą wydatkową, co oznacza, że począwszy od 2027 roku dodatkowe pieniądze przekazywane funduszowi z budżetu państwa nie mogą zwiększyć deficytu. W przyszłym roku ma do NFZ trafić z budżetu aż 41,5 miliarda złotych, a i tak wciąż będzie brakowało około 12 do 16 miliardów złotych. Ministerstwo Finansów negatywnie odniosło się do kosztów związanych z zatrudnieniem nowych osób, przekazując resortowi zdrowia, że powinien znaleźć na to pieniądze w ramach otrzymanych środków. Według Ministerstwa Finansów można to osiągnąć, ograniczając wydatki na badania medyczne lub likwidując podwyżki płacy minimalnej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W obu przypadkach wymagałoby to jednak zmiany odpowiednich ustaw. Pakiet zmian w ochronie zdrowia miał trafić do Sejmu w pierwszym tygodniu września. Tak się jednak nie stało, bo propozycje przygotowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, nie w Ministerstwie Zdrowia, nie zyskały pełnego poparcia koalicji rządzącej. Po wprowadzeniu kilku zmian rząd ma się nimi zająć we wtorek. I przechodzimy do dziennika Gazety Prawnej. Wojskowe ambicje Unii Europejskiej. Plan Ursuli von der Leyen dla obronności. Unia Europejska chce mieć więcej do powiedzenia w dziedzinie obronności. Plan przebudowy architektury bezpieczeństwa przedstawiła podczas wygłaszania orędzia o stanie Unii szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Pilnie potrzebujemy konsensusu co do sposobu reagowania na pewne incydenty. Te, które nie są agresją zbrojną, ale wyraźnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu narodowemu, mówiła von der Leyen. Temu miałby służyć nowy unijny mechanizm wzorowany na artykule 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który każdemu państwu pozwala zwołać konsultacje, gdy uzna ono, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Takim forum miałaby się stać nowa inicjatywa Europejska Rada Bezpieczeństwa. Wysoki deficyt obniżył nam rating. W tym i w przyszłym roku deficyt finansów publicznych będzie wynosił około 7% PKB. Przełoży się to na dalszy wzrost długu publicznego w relacji do PKB, przewiduje agencja ratingowa Moody's. W piątek obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Dotychczas agencja oceniała Polskę minimalnie lepiej niż dwie inne główne firmy wydające ratingi. Dla opozycji cięcie to argument, że rząd prowadzi złą politykę. Traktujemy te decyzje poważnie, ale spokojnie, skomentował minister finansów Andrzej Domański. Wiejskie dożynki z mandatami od fiskusa to już tradycja. Głośno stało się ostatnio wokół mandatów nałożonych przez skarbówkę podczas małopolskich dożynek. Oburzenie działaniami fiskusa wyrazili już samorządowcy i niektórzy posłowie. To zamach na kulturę regionalną, grzmią. Skarbówka ma jednak argumenty. Mandaty zostały wystawione za naruszenie przepisów o ewidencjonowaniu sprzedaży w kasie fiskalnej. Odpowiedź resortu finansów jest za każdym razem ta sama. Krajowa Administracja Skarbowa nie działa bez podstaw prawnych, a sprzedawcy, którzy nie ewidencjują obrotu, są słusznie karani. Nie ma też potrzeby zmian przepisów podatkowych pod kątem imprez plenerowych. Małoletni w sieci mają być lepiej chronieni. Zadbać o to mają same platformy. Ograniczenie dostępu najmłodszych do mediów społecznościowych i przeniesienie odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo na platformy to plan Komisji Europejskiej na podniesienie poziomu ochrony najmłodszych użytkowników mediów społecznościowych. Założenie KIDS Aktu, czyli unijnego rozporządzenia mającego w sposób radykalny podnieść bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni cyfrowej, przedstawiły pod koniec zeszłego tygodnia Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, oraz Henna Virkkunen, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej do spraw suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji. Tymczasem polski ustawodawca rozpoczął już pracę nad zmianami w prawie, które również mają pomóc lepiej chronić małoletnich w sieci. I tu stawiamy kropkę, teraz czas na muzykę i słyszymy się ponownie o 7.30.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest redaktor Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakie znaczenie dla autorytarnego rosyjskiego ustroju miały weekendowe wybory do Dumy Państwowej w warunkach trwającej wojny?
2: Wydaje się, że przede wszystkim, czego zresztą należało się spodziewać, tu chodziło o potwierdzenie mandatu społecznego na rzecz polityki, którą realizuje Putin, dlatego że partia rządząca, Jedna Rosja, szła do wyborów pod hasłami związanymi ze zwycięstwem, z potrzebą jedności. No i w tym sensie te wyniki będą interpretowane publicznie jako wyraz poparcia Rosjan dla dotychczasowej polityki ich prezydenta.
1: A jak pan by zinterpretował to zwycięstwo, chociaż oczywiście to są warunki niedemokratyczne, to te wyniki mogą być sfałszowane, ale zwycięstwo jednej Rosji 57,54, czy to jest wysoki stopień według pana poparcia dla reżimu Putina?
2: No, trudno tutaj z tych danych wnosić, jak rzeczywiście kształtuje się poparcie dla Putina, dlatego że to nie są dane wiarygodne. Znaczy jest bardzo wiele informacji mówiących o tym, że no po prostu fałszowano te wybory. Do tego, do takiej interpretacji skłania też, no tak abym powiedział, niespotykana frekwencja, bo wybory trwały 3 dni. Można też było głosować elektronicznie za pośrednictwem internetu. No i na przykład na terenach okupowanych, czyli w Donbasie, ta frekwencja już pierwszego dnia osiągnęła 90%. To raczej nie skłania do myślenia, iż tu wszystko było w porządku, wręcz przeciwnie. Poza tym wszystkie partie, które choć cień opozycyjności chciały prezentować, na przykład Liberalne Jabłko, zostali kandydaci tej formacji usunięci z list wyborczych, więc w tym sensie jak rzeczywiście wygląda poparcie, tego do końca nie wiemy, natomiast można tutaj się zastanawiać, jakie były intencje władzy, które tak narysowały te wyniki. No, one są dość oczywiste, mianowicie Jedna Rosja będzie miała większość konstytucyjną, no bo tam jest jeszcze kwestia oczywiście tak zwanych jednomandatowych okręgów, ale tutaj w 208 liderują kandydaci tej formacji na 225 bodajże. W związku z tym będzie to interpretowane jako jednoznaczny wyraz poparcia dla dotychczasowej polityki Putina i opowiedzenie się Rosjan za kontynuowaniem wojny, no aż do zwycięstwa.
1: A pan uważa, że na przykład liderom Jabłoko grożą jakieś mordy polityczne po tych wyborach?
2: Nie uważam, dlatego że to gdyby to trochę oczywiście zależy od ich postępowania. Natomiast mordy polityczne grożą przedstawicielom emigracji rosyjskiej. Takie już działania były demaskowane przez służby państw zachodnich, w tym i Stanów Zjednoczonych. Tutaj te rosyjskie FSB podejmuje tego rodzaju przedsięwzięcia. Natomiast w Rosji ta opozycyjność Jabłoka i Jablińskiego samego nie jest aż tak znowu wielka. Poza tym to nie jest partia, która w ogóle ma jakiś cień szans na narzucenie wyzwania obozowi władzy. To zupełnie inaczej się rozkładają nastroje w Rosji. No ale to nie zmienia faktu, że nawet takie, powiedziałbym, uznawana i koncesjonowana opozycja, ona też poza jedną radą w Nowgorodzie, tam jeden z kandydatów się jakoś utrzymał i pewnie zostanie deputowanym lokalnego przedstawicielstwa. Natomiast generalnie w całej Rosji ta partia nie ma znaczenia.
1: A jakich decyzji Kremla po tych wyborach możemy się spodziewać? Bo mówi się na przykład o dużej mobilizacji, jak pan uważa?
2: No, tu są różne spekulacje. Mówi się o mobilizacji w dwóch turach, gdzieś po 300 tysięcy żołnierzy w każdej z nich, czyli w świetle tej interpretacji teraz ta mobilizacja miałaby objąć 300 tysięcy ludzi i pewnie wiosną kolejne 300 tysięcy. Administracja wojskowa już przeprowadziła przygotowania gotowości do tego rodzaju działania. Zresztą wtedy, kiedy był w Moskwie szef CIA Radcliffe, to Putin tego dnia podpisał 3 tajne dekrety. Nikt nie wie, jakiej treści, to tylko wnosi się o tym, że on je podpisał z faktu, że kolejne numery, że tak powiem, zostały zarezerwowane, bo Rosjanie publikują na stronie rządu wszystkie kolejne dekrety i ustawy. W związku z tym jakieś działania Rosja podejmie i najprawdopodobniej będzie to może nie tak głośno anonsowane jak poprzednim razem, ale jakaś formuła mobilizacyjna, dlatego że rosyjskie siły zbrojne tracą więcej ludzi dziennie niż są w stanie w trybie takim ochotniczym przyciągnąć do siebie. W tym sensie Rosjanie zaczynają już odczuwać brak kadr i jest bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju działania podejmą.
1: Wczoraj też, wie pan, przeczytałem taką informację, że rosyjski kanał Volia przekazał, że jesienią 2026 roku cywilne szpitale w północno-zachodniej części kraju mają udostępnić od 16 do 20 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy. Jak pan to interpretuje?
2: Rosjanie podejmują już od pewnego czasu całą, powiedziałbym, sekwencję czy serię działań o charakterze prowokacyjnym, które są skierowane przeciwko państwom NATO, szczególnie w tym obszarze. No jeszcze w miesiącu lipcu na przykład zamknęli wszystkie przejścia graniczne na granicy z Finlandią. Teraz ogłosili na granicy z Estonią, w Narwie, godzinę policyjną po swojej oczywiście stronie. Prowadzą manewry na Białorusi, w których to manewrach się symuluje przebicie do Kaliningradu czy Królewca przez tak zwany przesmyk królewiecki. Białorusini zresztą też w ostatnim czasie, współdziałając z Rosjanami, podjęli cały szereg rozmaitych działań, które mogą być odczytywane jako dość prowokacyjne. Na przykład uruchomili taką nieużywaną od dziesięcioleci linię kolejową, która prowadzi z Białorusi na Litwę i dalej w stronę Druskiennik. Oni oczywiście uruchomili tę część białoruską, no ale to jest linia, która umożliwia dowożenie zaopatrzenia już bezpośrednio w rejon nadgraniczny, co by sugerowało, że jakaś forma właśnie przygotowania logistycznego też ma miejsce. Więc jest cała sekwencja czy seria działań o charakterze prowokacyjnym i to wynika w gruncie rzeczy z sytuacji, w której rosyjskie siły zbrojne znalazły się na Ukrainie. Bo w tej fazie wojny najprawdopodobniej, wydaje mi się to dość czytelne, Rosjanie będą dążyli do eskalacji. Ta eskalacja, ona może oczywiście obejmować i będzie obejmowała intensyfikację uderzeń przeciwko celom ukraińskim, ale nie można wykluczyć, że też będzie podjęta próba osłabienia wsparcia dla Ukrainy, czyli jakiejś formy zastraszenia przede wszystkim sojuszników Ukrainy. I w tym sensie państwa bałtyckie są tutaj dogodnym celem, ale również Polska, to trzeba mieć tego świadomość.
1: A jak pan właśnie mówi o eskalacji, to dlaczego następuje eskalacja ataków rosyjskich na zachodnią Ukrainę? Czy to tylko chodzi o zastraszanie państw NATO?
2: Nie, tu chodzi o coś moim zdaniem zupełnie innego. Otóż na froncie sytuacja jest relatywnie stabilna. Znaczy te zmiany, które tam mają miejsce, one nie mają wymiaru strategicznego. To są równowaga sił tutaj, można powiedzieć, decyduje o sytuacji. A to z kolei skłania Rosjan do atakowania z dystansu, czyli intensyfikowania nalotów i wprowadzają oni też nowe rodzaje broni, no na przykład turboodrzutowe drony Geran, które stosują w dużej liczbie. W sierpniu to było ponad 2800 sztuk tego rodzaju broni, podczas gdy w czerwcu raptem kilkaset, czyli tu mamy siedmiokrotny nawet wzrost, jak obliczyli specjaliści, wzrost użycia tego rodzaju systemów, które umożliwiają właśnie atakowanie celów na zachodniej Ukrainie. Wydaje mi się, że Rosjanom chodzi o to, żeby po pierwsze, niszcząc infrastrukturę miejską, doprowadzić do sytuacji takiej przymusowej autoewakuacji ludności cywilnej z dużych miast. Ta ewakuacja też ma być utrudniona, bo Rosjanie atakują i stacje benzynowe, i linie kolejowe, a linie kolejowe na Ukrainie przewożą tygodniowo 600 tysięcy osób. W związku z tym te uderzenia na lokomotywy i pociągi mają doprowadzić też do sytuacji, kiedy ta ewakuacja będzie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pod ogniem. Rosjanom chodzi o to, żeby było możliwie dużo ofiar wśród ludności cywilnej, bo uważają, że w ten sposób zmuszą rząd Zełenskiego do jakichś negocjacji. I oni chcą pozbawić Ukrainy sanktuarium, znaczy chcą doprowadzić do sytuacji, że zachodnia część Ukrainy, tak jak wcześniej była takim miejscem, gdzie ludzie mogli się schronić, działał też przemysł pracujący na rzecz wojny, no to teraz oni będą koncentrować swoje uderzenia właśnie na tej części Ukrainy, właśnie po to, żeby pozbawić Kijów tego rodzaju opcji. I ja bym się spodziewał również w związku z tym uderzeń, które mogą mieć miejsce we wschodnich obszarach państw z Ukrainą graniczących. Też i przejścia graniczne są atakowane systematycznie przez stronę rosyjską, czy to na granicy z Mołdawią, czy z Rumunią. Mówię oczywiście o granicy Ukrainy z tymi państwami. No i też w związku z tym to niedawne uderzenie w nieopodal Polski, to może się powtarzać w najbliższym czasie.
1: Wie pan, też tak jak rozmawiam z ludźmi i mówiłem, że będę rozmawiał z panem, to a znowu będziecie nas straszyć wojną. I chciałem pana spytać, co jest tak naprawdę dla nas jako Polski prawdziwym zagrożeniem, a co takim straszeniem opinii publicznej przez polityków i nas też dziennikarzy na temat właśnie wojny z Rosją?
2: No wydaje mi się, że podstawowym zagrożeniem są właśnie takie głosy, których pan wspominał, dlatego że oczywiście można się uczyć post factum, znaczy można się przygotowywać do zagrożenia wtedy, kiedy takie incydenty będą się powtarzały. No na przykład na terenach wschodniej Polski będą atakowane te tereny, czy to przy użyciu systemów rakietowych, czy dronów dalekiego zasięgu. Można wtedy dopiero się zacząć przygotowywać, a można to robić przed czasem i minimalizując w ten sposób i szok psychologiczny, i ewentualne straty. Mam tu na myśli nie tylko straty materialne. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że jakaś wielka wojna to nie jest ta opcja, na którą Putin będzie stawiał. Znaczy, jeżeli spodziewamy się wielkiej mobilizacji, dziesiątek tysięcy ludzi i tysięcy sztuk sprzętu pancernego, które zaatakują państwa NATO, to jest scenariusz mało prawdopodobny. Ja spodziewałbym się intensyfikacji uderzeń z dystansu, czyli intensyfikacji użycia dronów dalekiego zasięgu, w tym i odrzutowych, które są w gruncie rzeczy taką dość uproszczoną, to są dość uproszczone systemy rakietowe, w połączeniu z intensywną propagandą, w połączeniu z akcjami sabotażowymi, ma na celu zdestabilizowanie sytuacji, no i pojawienie się, bo Rosjanie zawsze realizują cel polityczny, oni nie uderzają po to, dlatego że są z natury wojowniczy, tylko oni chcą coś osiągnąć, a tym celem politycznym, no jest pojawienie się takiej umownej partii pokoju, czyli siły politycznej, która będzie mówiła, po co pomagać, po co angażować się po stronie ukraińskiej. Lepiej siedzieć cicho, lepiej dogadywać się z Rosjanami albo przyjąć w ogóle rosyjską optykę czy rosyjskie żądania. Temu mają służyć tego rodzaju operacje.
1: Na szczęście chyba, jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, to jeszcze takie partie są w mniejszości do tej pory.
2: No, zdecydowanie w mniejszości, ale ja raczej mówię o nastawieniu opinii publicznej. To się może bardzo szybko zmieniać. U naszego zachodniego sąsiada, czyli w Republice Federalnej Niemiec, partia, która otwarcie mówi o konieczności porozumienia się z Rosją i powrotu do formuły współpracy, wygrywa kolejne wybory landowe, może poza Berlinem, ale i w Mecklenburgii, Przedpomorzu i w Saksonii-Anhalt AfD, bo o tej partii mówię, wygrało ostatnio dość zdecydowanie wybory. W związku z tym to nie musi być tak, że my jesteśmy odporni na tego rodzaju pokusy. Może się okazać, a przecież wybory mamy w przyszłym roku, że bez głosów tej umownej partii porozumienia z Rosją nie będzie można sformować rządu w Polsce i to już wystarczy do wywierania wpływu. To tutaj nie chodzi o generalny zwrot polityczny, tylko pewną korektę kursu. Rosji już wystarczy korekta kursu, jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała albo będzie otrzymywała z opóźnieniem czy z trudnościami to wsparcie sprzętowe czy finansowe, które od Zachodu dzisiaj dostaje.
1: A no i właśnie ile jest w stanie jeszcze wytrzymać Ukraina?
2: Nie pan, to tego nikt nie wie, dlatego że gdybyśmy stosowali taką normalną miarę, to wytrzymałość Ukrainy pewnie już powinna się jakiś czas temu skończyć. Ale właśnie na tym polega ta mgła wojny, o której pisał Clausewitz, że w momencie rozpoczęcia agresji nikt nie wie, jak się będzie zachowywać druga strona i jak odporna na presję wojskową ona się okaże. No to jest trochę sytuacja przypominająca pod tym względem wojnę koalicji amerykańskiej z Wietnamem Północnym, który miał przecież też potencjał znakomicie mniejszy niż Stany Zjednoczone i sojusznicy amerykańscy, jednak był w stanie przez wiele lat prowadzić nierówną wojnę, którą ostatecznie wygrał. Więc w tym sensie nie wywodziłbym z tego, że jest pewne, iż Ukraina wojnę wygra, bo tutaj pewności takiej nie ma. Natomiast jeszcze może się okazać, że Ukraina jest państwem znacznie bardziej odpornym, niż nam się to może wydawać.
1: Zełenski też planuje omówić teraz, w dniach 21-23 września w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Takie też są doniesienia agencji medialnych. Czy spotkanie według pana w Nowym Jorku może być przełomowe?
2: To trochę zależy od tego, jak będą egzekwowane te tak zwane sankcje z piekła rodem, o których mówi Donald Trump, który podpisał w miniony piątek tą ustawę imienia nieżyjącego senatora Grahama. Ona przewiduje nałożenie sankcji na państwa, które kupują od Rosji surowce, w tym i surowce energetyczne, nawet do 100% wartości. No i to teraz będziemy widzieć, jak tego rodzaju mechanizm zacznie działać. Jeśli chodzi o kwestię tak zwanego reżimu energetycznego, no to Zełenski proponował już jakiś czas temu i Donald Trump oczywiście również tego rodzaju krok. Rosja się póki co nie chciała na niego zgodzić. W związku z tym tutaj trudno przesądzać, czy teraz będziemy mieli do czynienia z jakimś przełomem.
1: Gościem poranka 7.09 był redaktor Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7.09. Rozmowa poranka.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Kończymy pierwszą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. W drugiej godzinie o 8.15 przeprowadzę rozmowę ze Stanisławem Tyszką, europosłem Konfederacji, współprzewodniczącym frakcji Europy Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim o najważniejszych wydarzeniach politycznych w kraju i w Unii Europejskiej. A o 8.40 porozmawiam z ojcem Stanisławem Tasiemskim, wiceprezesem Katolickiej Agencji Informacyjnej, tłumaczem tekstów papieskich.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest już 8:09, poniedziałek, 21 września. Patryk Lubryczyński, zapraszam na drugą godzinę poranka rozgłośni katolickich 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. A już za kilka minut porozmawiam ze Stanisławem Tyszką, europosłem Konfederacji, współprzewodniczącym frakcji Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Poproszę pana posła o komentarz do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym oraz o komentarz do orędzia o stanie Unii. A o 8:40 gościem poranka 7:09 będzie ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, tłumacz tekstów papieskich. Spytam ojca Stanisława Tasiemskiego o to, co mówi nam o tej pielgrzymce, program wizyty Leona XIV oraz dlaczego Leon XIV wybrał akurat Francję na swoją podróż apostolską. Dziękuję, do usłyszenia.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: piąta. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7.09 jest Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji, współprzewodniczący frakcji Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Na ile według pana realny jest scenariusz, w którym władza zdecyduje się na siłowe rozwiązanie w kwestii Trybunału Konstytucyjnego?
2: Także my mamy od 10 lat, panie redaktorze, sytuację kuriozalną wręcz, jeżeli chodzi o najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dlatego że mamy dualizm prawny. Jedna strona konfliktu partyjnego między PO a PiS nie uznaje jednych sędziów, jednych orzeczeń, a druga drugich. Cywilizowane państwo rozwinięte miałoby poważne problemy z funkcjonowaniem gospodarki w takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, czy to w Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Niemczech. Polacy są przez wieki wręcz przyzwyczajeni do funkcjonowania przy państwie słabym, przy państwie o słabych instytucjach. I tylko dlatego, wydaje mi się, sobie z tym radzimy, uciekając w inne sposoby rozwiązywania konfliktów, choćby na tym poziomie gospodarczym. Natomiast jakby nie wchodząc w zawiłości prawnicze, powód jest prosty. Powód polega na tym, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk chce mieć swoich sędziów, sędziów partyjnych, sędziów na telefon. No i Konfederacja apeluje z kolei od wielu, wielu lat o reset konstytucyjny, o wybranie tych instytucji na nowo, dlatego że jesteśmy przekonani, że Polacy zasługują na sprawny wymiar sprawiedliwości. Natomiast czy dojdzie do siłowego rozwiązania? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, to się dzieje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to pewnie jest jakaś próba. To jest, myślę, cyrk, który zniechęca większość Polaków do rządzących. I do opozycji głównej również też.
1: Czyli według pana ten spór już nie rozwiąże prawo, a jedynie wola polityczna zwaśnionych stron?
2: To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej głównych graczy. Żeby się cofnąć o krok, żeby zgodzić się na to, żeby w Polsce mógł funkcjonować wymiar sprawiedliwości. To zależy od woli Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
1: A co musiałoby się stać, żeby PiS z Koalicją Obywatelską mogły dojść do porozumienia?
2: Musieliby odejść na emeryturę Kaczyński i Tusk. Znaczy po prostu ja nie wierzę, że ci panowie w tym wieku są w stanie się zmienić. Oni będą zawsze dążyli do zbijania punktów na niekończącym się konflikcie. No życzę im jak najszybszej emerytury politycznej i myślę, że to byłoby dobre dla Polski.
1: Jednocześnie też rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nie uznając de facto istnienia Trybunału, a jednocześnie zgłasza do niego sędziów. Gdzie tu logika?
2: No chce mieć swój Trybunał. No Kaczyński chciał mieć swój Trybunał, Tusk chce mieć swój Trybunał. To jest prosta sprawa.
1: A czy to właśnie, jak pan uważa, czy pan się zgadza z opinią profesora Ryszarda Piotrowskiego, który na przykład mówi, że na podstawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent może nie przyjąć ślubowania, jeśli ma zastrzeżenia, że sędzia nie spełnia wymagań formalnych?
2: Nie zgadzam się.
1: A dlaczego się pan nie zgadza?
2: Uważam, że prezydent nie, z punktu widzenia prawnego nie ma prawa ingerować w wybór dokonany przez Sejm. Co nie zmienia faktu, że no, bardzo krytycznie podchodzę do wyboru pana Berka, no, bo to jest oficer polityczny Tuska oczywiście. Tak, tak samo jak PiS wybierał swoich sędziów.
1: A spodziewa się pan, że w przypadku Macieja Berka też dojdzie do kolejnego odbioru ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta?
2: Mogą zrobić taki manewr, tak.
1: Tylko to też, panie pośle, to też nie będzie zgodne z prawem, prawda? Bo to też nie ma tego
2: nie.
1: Prawa, że można przed Sejmem składać takie ślubowanie.
2: Nie, to ślubowanie w Sejmie było aktem całkowicie kuriozalnym, no, cyrkowym. I bezsensownym. Myślę, że rządzący tutaj sobie bardzo mocno zaszkodzili, również w środowisku prawniczym. No, panie redaktorze, myślę, że tak, to jest po prostu niekończąca się wojenka popisu, no, bardzo, bardzo szkodząca Polakom, dlatego że to się ostatecznie przekłada na to, że nie ten wymiar sprawiedliwości źle funkcjonuje i Polacy nie otrzymują orzeczeń w ważnych dla nich sprawach, czy to gospodarczych, czy to spadkowych, czy każdych innych, w tak szybki sposób, jak mogliby uzyskiwać.
1: A czy według pana, jeśli prezydent sprawdza teraz te formalne wymagania Macieja Berka, czy też nie powinien sprawdzić tych formalnych wymagań od czterech pozostałych sędziów, których nie przyjął ślubowania?
2: No więc widzi pan, no tutaj otwieramy pole do kolejnych konfliktów, do kolejnego paraliżu. Dlatego mi się wydaje, że no jest prawo, jest też pewien zwyczaj. Wydaje mi się, że prezydent nie powinien w to ingerować. No.
1: Rozumiem. To teraz chciałem przejść do spraw europejskich. Też dużo w mediach polskich, na przykład w debacie u pani redaktora Agnieszki Gozdyry, pana też koledzy partyjni muszą odpowiadać, dlaczego pan, jeszcze drugi kolega europoseł, jesteście w jednej frakcji z antypolską nastawioną do Polski AfD. I jakby pan odpowiedział, czy pan nie przeszkadza te antypolskie nastawienia AfD?
2: Ale AfD nie jest nastawiona antypolsko. W ogóle w polskiej debacie publicznej bardzo mało dziennikarzy w szczególności wiedzą na temat tego, jak wygląda niemiecka scena polityczna. Ja przypomnę tylko, że to koalicjanci Tuska, czyli CDU pod wodzą Angeli Merkel, budowali Nord Stream 2. Partie niemieckie generalnie są wszystkie prorosyjskie. Natomiast Polska zazwyczaj nie odgrywa dużej roli w myśleniu Niemców o Europie. Mi się bardzo dobrze współpracuje z AfD na poziomie Parlamentu Europejskiego, dlatego że mamy szeroki wspólny mianownik. Chodzi o sprzeciw wobec centralizacji władzy w Unii Europejskiej, czyli odbieranie kompetencji państwom członkowskim, sprzeciw wobec Zielonemu Ładowi, ETS-owi, ETS-2. Tutaj po prostu walczymy o to, żeby Polacy nie musieli płacić tak wysokich cen za energię, za prąd. No i sprzeciw wobec masowej migracji. A AfD rośnie w Niemczech ze względu właśnie na to, że Niemcy mają dosyć niekontrolowanej masowej imigracji i gigantycznych problemów, które z niej wynikają.
1: Ale panie europośle, też AfD postuluje reset relacji z Rosją. Czy według pana realizacja tej polityki nie zagraża bezpieczeństwu też Polski?
2: W jaki sposób?
1: Że AfD chce zniesienia sankcji gospodarczych wobec Rosji, naprawy na przykład gazociągu Nord Stream.
2: To jest tak. Mamy bardzo wiele wspólnego, jeżeli chodzi o nasze relacje z AfD na poziomie pracy w Parlamencie Europejskim. Natomiast są oczywiście różnice, tak jak z większością partii niemieckich. Tak? I my tego nie ukrywamy. Co nie zmienia faktu, że walczymy o to, co jest bezpośrednim interesem Polaków w tej chwili. Jak się potoczy konflikt z Ukrainą, to zobaczymy. No. I ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby dalej rozbrajać Polskę na rzecz Ukrainy. Ukraina by w ogóle nie istniała, gdyby nie polska pomoc w ciągu ostatnich 4 lat. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, że my oddajemy pociski do patriotów, a to w tym momencie następuje po raz kolejny, no to bardzo mocno zagrażamy stanowi obronności Polski. Jeżeli chodzi natomiast bezpośrednio o to, co pan pyta, czyli o relacje z Rosją, no to powtarzam, wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie.
1: A też w programie AfD jest takie ultimatum, że jeżeli propozycje reform w Unii Europejskiej nie będą możliwe do zrealizowania w obecnych warunkach, to partia będzie dążyć do wystąpienia Niemiec z Unii. No i panie europośle, no też wiemy, jak wyglądają elity, prawda, w Unii Europejskiej, że raczej większość to są elity liberalno-lewicowe. i że to wyjście Niemiec z Unii, gdyby wygrała AfD, jest bardzo realne.
2: Znaczy tak, AfD ma bardzo ograniczone szanse w tym momencie rządzenia na poziomie federalnym w Niemczech, dlatego że mam wrażenie, że niektórzy dziennikarze nie rozumieją tego, że Niemcy są państwem federalistycznym i to, że przejęli władzę są bliscy przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt, której mieszka 2,5% mieszkańców Niemiec, no to w żaden sposób nie przybliża ich do władzy na poziomie federalnym.
1: Znaczy ja to rozumiem, oczywiście, tak, tak.
2: Ja wiem, że pan to rozumie, nie rozumieją tego inni dziennikarze nakręcający w tym momencie histerię, taką mam wrażenie.
1: No, okej, dlatego daję panu głos, prawda, daleko, żeby pan mógł się powiedzieć w tej kwestii.
2: Słucham?
1: Bardzo
2: mi się podoba to, co oni mówią, bo obecna struktura Unii Europejskiej jest bardzo groźna dla Polski. To jest sprzeczna z naszymi interesami. My oczywiście geopolitycznie jesteśmy poniekąd zmuszeni do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, natomiast jeżeli regulacje unijne powodują, że ponad połowa ceny prądu dla polskich przedsiębiorstw to jest system ETS, to jest coś, co bardzo mocno uderza w naszą konkurencyjność. I w konkurencyjność polską, i w konkurencyjność Unii Europejskiej. Unia Europejska przez obłąkaną politykę klimatyczną popełnia wręcz gospodarcze samobójstwo. Przenosi się produkcja do Chin i Indii, gdzie ceny energii są niższe, gdzie jest mniej regulacji. Ten biurokratyczny potworek brukselski powoduje, że Unia Europejska jest że Europa jest w ogóle coraz słabsza. A jeszcze roszczą sobie pretensje do odbierania kompetencji krajowych i mówiła o tym w swoim raporcie o stanie Unii pani von der Leyen, do gromadzenia coraz większej władzy w Brukseli, czyli dążą do budowy superpaństwa. My jesteśmy przeciw temu. Jeżeli w tym momencie AfD wychodzi i mówi, że jeżeli nie zmieni się sytuacja w Unii Europejskiej, to oni wyjdą, to mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba, dlatego że my chcemy zmienić Unię Europejską. My chcemy powrócić do tego, czym ona była na samym początku, czyli do po prostu obszaru swobodnego handlu, swobodnej wymiany kapitału, osób, towarów i tak dalej. To był pomysł dobry. Ten potworek zachęcający do imigracji niekontrolowanej, otwartej, którym jest Bruksela obecnie i podnoszące nam ceny prądu, to jest coś, co jest sprzeczne z interesami państw członkowskich, w tym przede wszystkim Polski.
1: Ale czy to jest w ogóle realistyczne według pana? Bo tak jak wspominałem wcześniej, czy na tyle instytucje unijne by mogły się zmienić, żeby to, co państwo postulujecie, zostało wprowadzone, tak? Można powiedzieć cofnięcie tej integracji, prawda? Bo ta integracja cały czas się raczej rozwija, jest kolejne jakieś elementy są poszerzane tej integracji.
2: Tak, centralizacja się pod pretekstem kolejnych kryzysów typu, prawda, pandemia. Unia Europejska, ta jej czapa w postaci komisji rozszerza swoje kompetencje. Jest to możliwe, że to się zmieni, że zawrócimy to we właściwym kierunku w momencie, jak nastąpi zmiana polityczna w państwach poszczególnych członkowskich, a jesteśmy tego blisko. Dlatego, że niedługo wybory we Francji i to może być element, który bardzo znacząco wpłynie na sytuację na europejskiej scenie politycznej.
1: A jak pan wspomniał też o orędziu, o stanie Unii, to Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak pan ocenia pomysł szefowej Komisji Europejskiej?
2: Negatywnie. To jest próba tworzenia takiego NATO bis, tak? W momencie, kiedy 60% wydatków w ramach NATO na obronności to są Stany Zjednoczone i bez Stanów Zjednoczonych NATO nie byłoby w stanie efektywnie funkcjonować.
1: A jak właśnie ewentualnie utworzenie tej Europejskiej Rady Bezpieczeństwa by wpłynęło na nasze relacje z Waszyngtonem?
2: No negatywnie właśnie, to jest taka próba gry na nosie w tym momencie Trumpowi. Natomiast niezależnie kto tam rządzi w Stanach, to nie można abstrahować w ramach NATO od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że Stany Zjednoczone według swojej strategii obronności coraz bardziej się przesuwają na Indo-Pacyfik, Pacyfik powiedzmy, w tym momencie są zajęte idiotyczną wojną na Bliskim Wschodzie, podnoszącą nam ceny na stacjach i przez to troszeczkę mniej uwagi zwracają na Europę i oczekują od europejskich sojuszników, że będą w większym stopniu dbać o własne bezpieczeństwo. Natomiast no, to nie jest powód, żeby tutaj tworzyć jakieś alternatywne rady. Przy czym ja uważam, że z tego nic nie będzie. No, to jest taka typowa biurokratyczna inicjatywa.
1: A według pana to też nie jest skutek, troszkę taka odpowiedź na politykę Waszyngtonu, który chce, żeby Europejczycy przejmowali coraz większą odpowiedzialność za obronę Europy?
2: No okej, tak, tylko że to się sprowadza, panie redaktorze, do namacalnych spraw, czyli no, do polityki przemysłowej w zakresie obronności i do kwestii tego, ile wydajemy na zbrojenia. A tutaj cały czas są problemy. No, Polska jest oczywiście liderem z niektórymi państwami wschodniej flanki, natomiast wiele państw zachodniej Europy cały czas tutaj no, nie wydaje tyle, na ile się dogadaliśmy w ramach NATO.
1: A jak pan
2: no i przede wszystkim, no i cały czas kulą u nogi jest to oczywiście te ceny prądu, tak? Te ceny energii. No bo to jest też coś, co nas również w przemyśle obronnym bardzo mocno ogranicza.
1: A jak pan odczytuje też te ruchy Waszyngtonu, że z jednej strony ma powstać u nas stała baza wojsk amerykańskich, a z drugiej strony Amerykanie chcą zredukować swoją obecność w Europie o około 40 tysięcy żołnierzy?
2: Odczytuję to jako rozgrywanie sojuszników przez Waszyngton. Znaczy, no, jeżeli i słusznie, że pan redaktor zwraca na to uwagę, dlatego że jeżeli w Polsce powstanie baza kosztem baz na zachodzie Europy, to też nie do końca my powinniśmy być z tego zadowoleni, tak? No bo to, jeżeli ta obecność Amerykanów będzie ostatecznie mniejsza, to też to wpłynie globalnie na jakoś na nasze pewnie bezpieczeństwo. Ale mi się w ogóle nie podoba mówienie o tej bazie amerykańskiej, pompowanie tego za bardzo i mówienie, jak to mówią przedstawiciele koalicji rządzącej, jako jakiejś polisie ubezpieczeniowej. No to nie jest żadna polisa. My musimy być sami się szykować do obrony i nie patrzeć jako na zbawienie na naszych sojuszników, dlatego że no, powinniśmy pamiętać naszą historię.
1: A jeszcze też był ciekawy wątek właśnie w tym orędziu o stanie Unii. Ursula von der Leyen chce uczynić z Arktyki jeden z flagowych projektów współpracy Unii Europejskiej z Kanadą. Czy według pana to chęć takiego włączenia się w rywalizację mocarstw właśnie z Chinami USA?
2: No to taka retoryczna chęć, pewnie tak. Natomiast no, żeby mieć ambicje mocarstwowe realne, no to trzeba mieć siłę. A Unia Europejska, mimo gigantycznego rynku, 500 milionów osób, no nie potrafi z tego skorzystać, dlatego że sama sobie robi krzywdę.
1: W jaki sposób sobie robi krzywdę?
2: No wierząc w chorą ideologię klimatyczną i to wierząc całkowicie jednostronnie. Przecież wszystkie potężne państwa świata zwiększają emisje, starają się minimalizować koszty energii, która jest potrzebna do rozwoju produkcji przemysłowej, czy teraz do rozwoju technologii w ramach sztucznej inteligencji, co jest, prawda, największą rewolucją naszych czasów, a Unia Europejska się kurczy. Unia Europejska wypycha przemysł, wypycha postęp technologiczny poza swoje granice. No to jest smutne. Unia Europejska pod obecnymi rządami dąży do tego, żeby być takim skansenem, żeby być miejscem, gdzie tam turyści zagranicy czasami przyjadą, a u nas zostaną emeryci i imigranci z Afryki i z Azji. No, i to chcemy powstrzymać. Ugrupowania prawicowe, między innymi moja grupa w Parlamencie Europejskim, Europa Suwerennych Narodów, no i liczę na to, że to się uda w momencie, jak ludzie nie tylko w Polsce, ale w Europie przejrzą na oczy, że ten europejski organizm brukselski jest bardzo głęboko chory.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest przede wszystkim kwestia taka ideologiczna, tak? Też jeśli chodzi o tą politykę klimatyczną, którą wprowadza Unia.
2: No absolutnie. No, w tym raporcie o stanie Unii pani von der Leyen nie odniosła się w ogóle do systemu ETS i ETS2. A my, ja w tej dyskusji apelowałem o to, że oni natychmiast powinni system ETS zawiesić, a z systemu ETS2 się wycofać. ETS2, przypominam, to jest kolejny podatek, który ma wejść od 2028 roku od ogrzewania i paliw. On podniesie ceny benzyny na naszych stacjach o kolejne 50-60 groszy. Ona tego w ogóle nie widzi. Znaczy, no, nie ma problemu, prawda? Bardziej mówiła o kwestii zasobów własnych nowych Unii Europejskiej, czyli właśnie próbie budowy tego superpaństwa. No, chcą 44 miliardów euro rocznie wyciągać z nowych podatków od dużych przedsiębiorstw, elektroodpadów, tytoniu, czy od udziałów właśnie w systemie ETS. Czy tego CBAM-u, czyli to jest taki europejski podatek graniczny węglowy. No i takie są ambicje w tym momencie komisji. No, zwiększamy swoje kompetencje kosztem państw członkowskich, nie przejmujemy się rosnącymi kosztami energii, nie przejmujemy się imigracją, dlatego że ważnym elementem ostatnio debaty w Europie jest to, co się wydarzyło w Ceucie, czyli inwazji imigrantów z Maroka. Natomiast Maroko jest mocno wspierane przez Komisję Europejską. Są setki milionów dotacji. I oni tego w ogóle nie dostrzegają, pani von der Leyen, że oni finansują państwo, które wpycha w tym momencie, chcąc zdestabilizować granice zewnętrzne europejskie imigrantów.
1: Gościem poranka 7.09 był Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji, współprzewodniczący frakcji Europy Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: 7.09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym ostatnim gościem w poranku 7:09 jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, tłumacz tekstów papieskich. Szczęść Boże, ojcze.
2: Witam, szczęść Boże. Teraz już tak dużo tych tekstów papieskich nie tłumaczę, ale w każdym razie staram się zgłębiać to, co się dzieje w Watykanie.
1: Ale wciąż watykanista.
2: Tak, oczywiście.
1: W dniach 25 do 28 września Leon XIV odbędzie wizytę apostolską do Francji. Jak reagują na nią Francuzi?
2: To jest już chociażby same reakcje, to znaczy, że chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidywano pierwotnie, choćby na mszę świętą na Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzy są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. Ostatnim papieżem, który odprawiał mszę świętą w stolicy Francji, był w 2008 roku Benedykt XVI, a więc upłynęło już bardzo wiele czasu i to no, wszystko pokazuje, że Francja oczywiście zmagając się z różnymi wyzwaniami czasów, sekularyzacji, ciągle jednak pragnie powracać do swoich korzeni. Nie jest tylko tą Francją laicką, o której często słyszymy w mediach.
1: Z drugiej strony też z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP wynika, że ponad połowa Francuzów nie ma wyrobionego zdania na temat Leona XIV i jak ojciec uważa, z czego to może wynikać?
2: No, po pierwsze pamiętajmy, że dla Francuzów takim papieżem, który miał ogromne znaczenie i zresztą bardzo wyraźnie widzimy już to choćby także i w obecnej pielgrzymce Leona XIV, są podróże apostolskie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak święty Jan Paweł II, pierwszego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i tutaj może dodajmy, że w ogóle w oficjalnych tych enuncjacjach dotyczących tej papieskiej wizyty bardzo wyraźnie podkreśla się, że jest to zarówno pielgrzymka do Francji, jak do UNESCO, ponieważ UNESCO jest jak gdyby oddzielnym bytem, jest instytucją Narodów Zjednoczonych. A więc będzie i wizyta w UNESCO, ale także pierwszego dnia już Leon XIV uda się do Bazyliki Notre Dame. A więc te porównania nasuwają się troszkę same z siebie. Trzeba pamiętać, że święty Jan Paweł II również ostatnią swoją pielgrzymkę apostolską odbył do Francji, odbył do Lourdes. Także Leon XIV tam się uda. W 2004 roku, w czasie tej ostatniej pielgrzymki w sierpniu, Jan Paweł II był już bardzo słaby. I prawdę mówiąc, kiedy tak śledziłem tę pielgrzymkę w mediach, I na ekranie miałem nadzieję, a może stanie się cud, może Ojciec Święty właśnie z Lourdes powróci pełen sił. No oczywiście to jest takie trochę pewnie dziecinne i naiwne, ale mamy tę świadomość, że ta pielgrzymka Leona XIV jest w dużej mierze powrotem do tego przesłania świętego Jana Pawła II, a więc Paryż, Lourdes i Metz. Metz, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest specjalny punkt programu przewidziany jako spotkanie do korzeni Europy, to miejsce urodzenia Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Więc w ten sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
1: A czy program pielgrzymki to także odpowiedź stolicy apostolskiej na największe problemy francuskiego kościoła?
2: To nie jest tak, że największe problemy. Myślę, że oczywiście jest to, każdy kraj ma swoje problemy, swoje no chociażby spolaryzowane społeczeństwo, a więc będzie i spotkanie z ubogimi, ale też przezwyciężenie w jakimś sensie laickości. Tutaj może warto zauważyć, że bardzo starano się, żeby prezydent Macron bardzo starał się o to, żeby ta pielgrzymka miała też taki charakter państwowy, no, chciał wyeksponować siebie. Natomiast bardzo wyraźnie Stolica Apostolska unika takich rzeczy, jak na przykład odmówiono wspólnej kolacji, czy czegoś takiego jak legia honorowa dla papieża, właśnie żeby podkreślić charakter duszpasterski. Natomiast rzeczywiście przewidziany jest taki punkt bardzo ciekawy, to jest spotkanie w sobotę 26 z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji, chodzi o prowincję, Francuzi nazywają to Île-de-France, czyli region paryski, katechumenami i neofitami. I to się ma dziać w Instytucie Katolickim w Paryżu. Wiemy, że no, w ostatni rok to jest rekordowa liczba osób dorosłych, które przyjęły chrzest. Pomimo tego, że Kościół oczywiście musi stawiać laicyzacji i różnym wydarzeniom, jednak okazuje się, że wiara katolicka jest bardzo pociągająca. I to zgromadzenie regionalne stara się też odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc tym, którzy przyjęli wiarę, żeby potem w tej wierze wzrastali, żeby to nie było tak, że dochodzimy do sakramentów bardzo ważnych, istotnych, to jest początek życia chrześcijańskiego, ale potem jest ciąg dalszy. A więc także na to pytanie zapewne Ojciec Święty podczas tego spotkania będzie miał okazję co nieco powiedzieć. Ale właśnie też w Instytucie Katolickim, który mieści się w dawnym klasztorze karmelitanów, będzie Ojciec Święty modlił się przy resztkach, relikwiach męczenników rewolucji francuskiej. To też jakieś odniesienie się właśnie do tej koncepcji radykalnego wykorzenienia religii z życia i prześladowania Kościoła. Będą to więc bardzo różne kolory tej pielgrzymki. Może tyle możemy się tego możemy oczekiwać.
1: A też Leon XIV przyjeżdża krótko po przyjęciu we Francji ustawy o eutanazji. Spodziewa się ojciec, że Leon XIV odniesie się w trakcie pielgrzymki do eutanazji we Francji?
2: Nie zapominajmy, że hasłem tej pielgrzymki jest to, aby mieli życie, aby świat miał życie. I to wręcz to przesłanie jest wpisane w całą pielgrzymkę, nie tylko w jedno wydarzenie. Oczywiście dziennikarze oczekują, że może szczególnie zabrzmi to w Lourdes, miejscu, gdzie przybywają chorzy z całego świata. Wartość również ludzkiego cierpienia. Tutaj Ojciec Święty przecież jest bardzo jednoznaczny. Ale proszę pamiętać, że Francja szuka też jak gdyby swojej drogi. Jeżeli mówiliśmy o tym zainteresowaniu przekraczającym oczekiwania, no to też zauważmy, że jeden z kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Bruno Retailleau, republikanin, proponuje, żeby do konstytucji wpisać korzenie judeochrześcijańskie Francji. A więc no, jest takie trochę przeciąganie liny. Kim my jesteśmy? Może trochę też te smaczki gdzieś się pojawią, ale oczywiście to jest też takie spojrzenie, wybaczcie Państwo, takie spojrzenie dziennikarskie. I dziennikarze bardzo lubią takie rzeczy wychwytywać. Bez wątpienia Ojciec Święty będzie zwracał się do Francuzów niezależnie od ich poglądów, od ich stopnia zaawansowania w wierze, od ich pochodzenia. To jest, myślę, dosyć istotne. I może też świadectwem tego, że jest to pielgrzymka również, która poruszy kwestię dialogu międzyreligijnego, jest przewidziane spotkanie międzyreligijne w Metz. No, Francuzi mają znaczącą mniejszość muzułmańską, a więc to także temat, który w tej pielgrzymce się pojawi.
1: A czym charakteryzuje się Kościół katolicki we Francji?
2: To jest kościół w dużej mierze no, bardzo bogaty kulturowo. Czasami słyszymy o tym, że Francja laicka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy na media, akurat wczoraj obchodziliśmy Dzień Środków Społecznego Przekazu, no to we Francji jest znaczący dziennik katolicki, La Croix, jest telewizja katolicka KTO na bardzo dobrym, wysokim poziomie i także oczywiście radia, które funkcjonują i właśnie takie radia ogólnokrajowe, czyli jest taka świadomość, że nie myślimy tylko w kategoriach, żadna diecezja nie jest w stanie unieść no, takiego obowiązku, jakim są media, a więc zdolność do tego, żeby katolicy tworzyli chociaż bardzo różne media, to jednak do tego, że ich głos jest bardzo czytelny. To jest kościół, który też jest no, związany z elitami społecznymi. Często, jeżeli patrzymy na biskupów, to są ludzie, którzy wywodzą się z rodzin arystokratycznych wręcz, albo przynajmniej szlacheckich. A więc ludzie, którzy na przykład pokończyli elitarne szkoły, zanim wstąpili do seminarium. Mają głębokie doświadczenie życiowe. Były arcybiskup Paryża Michel Petit przez 15 lat pracował jako lekarz, zanim wstąpił do seminarium. Więc to bogate doświadczenie życiowe, osadzenie w elitach społeczeństwa też kształtuje ten kościół, który właściwie całemu światu przez wieki dawał wielki wkład intelektualny.
1: Też jakoś się wspomniał o prasie, to amerykańska prasa katolicka National Catholic Register pisze, że liczba nawróceń rośnie nieprzerwanie od kilku lat we Francji. Z czego wynika ten trend w laickim i sekularyzowanym państwie, jakim jest Francja?
2: To jest odpowiedź na pytanie, kim my jesteśmy w tym społeczeństwie pluralistycznym. Francuzi zadają sobie pytanie, to jest, przepraszam bardzo, moja osobista opinia, tak. Co to znaczy być Francuzem? I tutaj no, przypomina mi się wypowiedziane pewnie ze 30 lat temu zdanie pewnej starszej pani, ale właśnie z takiej bardzo szlachetnej rodziny francuskiej, która mówiła, my prawdziwa Francja. Ta prawdziwa Francja dla wielu Francuzów właśnie ze względu na to i bogactwo, i na wielką tradycję, i to osadzenie, to jest świadomość tego, że to jest Francja świętych. O tym mówił zresztą święty Jan Paweł II po raz pierwszy w Notre Dame. I to jest może też wielkość tego kraju, czyli przeciwstawienie Francji gilotyn rewolucyjnej, laickiej, wyrzucającej, męczącej ludzi wierzących, Francji, która bardzo wyraźnie wierzy w Boga.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Kończymy poranek rozgłośni katolickich 7:09. Dziękuję Państwu za uwagę. W imieniu Bartka Święcińskiego zapraszam na wtorkowy poranek o 7:09. A jeżeli mają Państwo chęć wrócić do naszych porankowych rozmów, to są one na stronie www.7:09.pl. Warto też zasubskrybować nasz kanał na YouTube i w wolnej chwili odsłuchać sobie wszystkie rozmowy. Audycję zrealizował Konrad Abramowicz, poranek prowadził Patryk Lubryczyński. Życzę Państwu dobrego dnia, dużo radości i Bożej obecności w tym, co przed nami. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
7: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: A przed nami ostatnie dwa dni lata. Jest poniedziałek, 21 września. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Kasia Polewko w studiu Radia Nadzieja również. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry Państwu i Ciebie też witamy po dwóch tygodniach przerwy.
1: Tak, odpoczynku, więc z nową energią wkraczam w ten jesienny czas, chociaż jeszcze dwa dni lata przed nami, ale to takie lato trochę na słowo, bo jeśli chodzi o pogodę, to już 16 stopni i dziś, i jutro, i w środę też, więc te dwudziestki bardzo rzadko się będą pojawiały w najbliższym czasie.
2: To my potrzebujemy od Ciebie tej urlopowej energii, bo chyba o lecie to już wszyscy żeśmy zapomnieli, patrząc na moją kurtkę i na pogodę i na brak słońca.
1: To wyciągamy kocyki, zaopatrujemy się w jakąś dobrą kawę, jakiś może do tego miód smaczny i cóż, cytrynka. Film, książka. Jesień ma też swoje dobre strony.
2: I musimy to przetrwać, chcąc, nie chcąc, niestety.
1: Przyszło przywyknąć, jak to mawia klasyk w jednej z polskich komedii. No dobrze, Kasiu, 9.30 rozmowa z gościem dnia. Ty ją poprowadzisz. Kto w poniedziałek będzie gościem w naszym studiu?
2: Dzisiaj będzie politycznie. Będzie to poseł Bogumiła Olbryś i za oknem chłodno, ale w polityce, jak zawsze wiemy, chyba nie ma takiego okresu, żeby było zimno. Zawsze jest gorąco, więc będzie politycznie. Będziemy rozmawiać o najnowszych doniesieniach, które mówią o tym, że rzekomo za spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim na organizowanym dziś w USA forum ekonomicznym było trzeba płacić od 25 do nawet 100 tysięcy dolarów. O najnowszym wicemarszałku Sejmu, którym został Marcin Horała z Rozwoju Plus, a nie kandydat Prawa i Sprawiedliwości Marcin Ociepa, o cenach paliw i także o organizowanym w sobotę kongresie młodych w Augustowie. Tam do młodych przemawiał prezes Jarosław Kaczyński, byli czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, więc o tym wszystkim będziemy mówić. Zapraszam Państwa serdecznie.
1: Zaczynamy 9.30, zapraszamy do słuchania i do oglądania. Teraz dobra muzyka, a za kilka chwil, za 7 minut zrobimy konkurs.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

No i robimy konkurs. Do wygrania jest książka dla dzieci. Bardzo urocza, bogato ilustrowana. Zatytułowana jest Podaj rękę. Opowieść o szczęściu i pomaganiu. Bohaterami tej opowieści są Shop Vincent i Lev Leon. Najlepsi przyjaciele chcą razem wyruszyć na pełną przygód, daleką wyprawę w poszukiwaniu szczęścia, ale już na początku podróży spotykają w lesie małego Liska, który zgubił swoich rodziców. Shop decyduje, że trzeba plany zmienić, aby maluszkowi pomóc, bo kiedy ktoś pomocy potrzebuje, to nie można się wahać. Książka wydana przez wydawnictwo Jedność to opowieść o radości płynącej z pomagania, łatwa do zrozumienia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Polecamy ją jak najbardziej do wspólnego czytania po przedszkolu, czy też po pierwszych klasach szkoły podstawowej. Pierwsza osoba, która się dodzwoni do studia Radia Nadzieja, oczywiście książkę otrzyma. Proszę szybko chwytać za słuchawki telefonów 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A do naszego studia jako pierwsza dodzwoniła się pani Barbara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Barbaro, lato się kończy. Jak pani minęło? Bo to już ostatnie dwa lata. Jakie lata? Dwa dni. Dobrze by było mieć dwa lata.
1: No, jak zwykle bardzo szybko lato mija.
0: Także, czuje pani wtedy taką trochę nostalgię, jak się jesień rozpoczyna? Bo tak czuję taki klimat u nas w redakcji też. Te dni coraz krótsze.
1: No staje właśnie taka nostalgia. Ale trzeba kupić się, prawda, co latem się wydarzyło.
0: Ale jeszcze jest dobra wiadomość, że mamy cztery pory roku. Nie każdy na świecie ma takie szczęście. Pani Barbara, kto będzie czytał tę piękną opowieść o szczęściu i pomaganiu?
1: No, mój wnusio Miłoszek, który za kilka dni kończy 4 lata.
0: A, no to idealnie. Myślę, że idealnie w takim razie trafimy z tą opowieścią i z tą pięknie ilustrowaną książką. Pani Barbaro, wszystkiego dobrego. Życzymy na ten rozpoczęty tydzień.
1: Dziękuję ślicznie. Również pozdrawiam.
0: A to jest Radio Nadzieja w poniedziałek. Dziś 21 września, 12 minut po godzinie 9, o 9.30. Oczywiście, co Państwo pewnie doskonale wiecie, rozmowa z naszym gościem dnia.

Coraz więcej słońca w regionie, ale bądźmy przygotowani dziś również na przelotne opady deszczu w drugiej części dnia. Temperatura maksymalna dziś nie będzie przekraczała 16 stopni. Wtorek i środa to będą słoneczne dni, także na termometrach maksymalnie do 16 stopni. Od czwartku bądźmy przygotowani znów na przelotne opady deszczu, a temperatura nie będzie przekraczała 15 stopni. O 9.30 rozmowa z gościem dnia zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.

0: Nasz gość dnia.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, radiosłuchacze. Witam serdecznie.
1: Czy wierzy pani w najnowsze doniesienia o tym, że za spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w trakcie zaplanowanego na dziś w USA forum ekonomicznego było trzeba zapłacić od 25 do nawet 100 tysięcy dolarów?
2: Pani redaktor, drodzy radiosłuchacze, ja jestem przerażona tymi różnymi doniesieniami, które tak ciągle dyskredytują naszego wspaniałego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Jest to oczywiście ściema, jest to bujda, przekonfabulowanie faktów, które gdzieś tam ktoś coś usłyszał, ktoś nie, coś nie zrozumiał i tak dalej. Chyba cały czas obserwujemy totalny atak na naszego pana prezydenta ze strony rządzących. I jakiekolwiek rzecz, która ma miejsce gdzieś w przestrzeni medialnej, natychmiast zostaje tak skonstruowana i tak przekształcona, żeby zdyskredytować pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba nam wszystkim naprawdę nie o to chodzi. No, znaczy większości nam nie o to chodzi, bo pan prezydent naprawdę jest człowiekiem, który tak bardzo kocha swoją ojczyznę i tak bardzo się stara dla ojczyzny i dla nas Polaków, że trochę taktu i doczytania, do dobrze zorientowania się, o co chodzi de facto, to wypadałoby, a nie wrzucać to w przestrzeń właśnie w social media i robić z tego wielkie łaj, tak?
1: Tylko, że takie doniesienia są zawsze bardzo dwuznaczne, dlatego, że pewnie są tacy, którzy powiedzą, nie, to nie może być prawda, ale pewnie gdzieś tam u niektórych pojawi się te ziarno niepewności, a może jednak to była prawda.
2: Pani redaktor, no właśnie, no, przestrzeń medialna jest ogromną siłą. Mówią, nie jeden polityk mówi, że jesteście numer jeden a propos struktury władzy. I coś w tym jest. Warto, żeby media, które lubią fakty, media, które nie lubią kłamstw i dezinformacji, informowały właściwie. Najpierw dowiedzieć się, o co de facto chodzi, a później rzucać to w przestrzeń, gdzie odbierają to ludzie, którym też zależy na tym, aby w naszej ojczyźnie był spokój. Tego niepokoju i tych dramatów mamy dużo. Przerażające ceny paliw, przerażające też ceny żywnościowe, spadające drony non-stop na ziemię polską i słabe ogarnięcie z tymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem naszym. Z tymi sprawami rząd się powinien zająć, a nie szukaniem jakichś takich przyczynek i nie do końca informacja dotycząca właśnie tych jakich opłat. No, nigdy czegoś takiego nie było i wydaje mi się, że na pewno też nie będzie. To jest tak, no, pan nasz prezydent jest takim człowiekiem, który, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To nastąpiła jakaś dezinformacja totalna i bzdura.
1: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo wspominane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale też tej wschodniej ściany naszego kraju, to po tych ostatnich doniesieniach i po tym, co się działo tuż przy granicy, tak naprawdę mieszkańcy i Podkarpacia, i Lubelszczyzny słyszeli alerty, były te spadające drony, rakiety 3-4 kilometry od naszej granicy. Co pani wtedy czuła? Co pani myślała? Pojawił się niepokój?
2: Tak, lęk nawet. Okazuje się, że ponad 20 dronów odszukanych jest w granicach 16. Drony lub jakieś elementy, które świadczą o tym, że to jest jakiś sprzęt dronopodobny, czy no, rzecz, która jest niebezpieczna dla człowieka. Tak, szczególnie Lubelszczyzna. Tam było 16 różnych wydarzeń, gdzie spadały te drony rosyjskie najprawdopodobniej. Ale i w województwie mazowieckim taka sytuacja miała miejsce, i w województwie warmińsko-mazurskim, i w województwie łódzkim. Więc zobaczcie państwo, że zasięg działalności tej naszego, no, w tym momencie antybezpieczeństwa jest dość szeroki i już sięga tak, no, województwo łódzkie to jest środek naszej ojczyzny. Także nie tylko pogranicze, ale i te wydarzenia, które mają miejsce, no, już tak w tych województwach w centrum. Pani redaktor, Właśnie, rząd powinien bardzo mocno tym tematem się zająć. Jakieś zabezpieczenia antydronowe, z tym jest bardzo krucho. Informacja dla mieszkańców. Są jakieś alerty, ale okazuje się, że mieszkańcy nie mają do końca wiedzy, gdzie mają się udać. Niezbyt do końca są wyjaśnione sprawy w takich newralgicznych miejscach, jakim są szpitale, szkoły. To, co słyszałam od kolegów właśnie z Lubelszczyzny, to w szkołach dzieciaki, no szczególnie te młodsze, no to ogromny płacz, niepokój, lęk. I niektóre szkoły wyprowadzały dzieciaki do piwnic, niektóre tylko odsuwały i zabezpieczały okna. No, różne postępowanie. Procedura powinna być ujednolicona, że w razie alertu powinno być to i powinno to być przekazane. Zamiast się zająć dietą planetarną pani minister edukacji i minister zdrowia, bo to akurat poszło od ministra zdrowia ta dieta planetarna, to powinni się zająć właśnie takimi sprawami. Do szkół powinny pójść mocne programy i akcent na szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu informacji, gdzie mają się udać, jak mają postępować dzieci, żeby wyćwiczyć w nich taki odruch bezpieczeństwa.
1: A może my wszyscy jako Polacy powinniśmy przejść takie szkolenia? Gdzieś tam na tym szczeblu już samorządowym powinno to być organizowane.
2: Tak, oczywiście. Są przecież działy zarządzania kryzysowego i mało o tych sprawach słyszymy. Uważam, że powinno to być bardzo mocno zaakcentowane i rząd naprawdę ma dużo do pracy, a nie zajmowanie się ciągle osobą pana prezydenta, który swoje zadania wykonuje naprawdę solidnie. A oni niech się wezmą do pracy i niech zajmują się tym, co dla nas Polaków jest ważne. Bezpieczeństwo, dobra informacja a propos ochrony przed tymi. Zobaczcie państwo, w ogóle nie mamy pewności, czy dosłownie dziś, jutro i tak dalej znów nie będzie jakiegoś ataku dronowego. No kto ma taką pewność? Nikt
1: rząd
2: nie
1: mówi
2: ma
1: o tym, żeby się na to przygotować.
2: Mieliśmy posiedzenie Sejmu w piątek i no niestety premier przedstawił też niepokojącą informację, tak?
1: A jakie były reakcje, jaka była reakcja kolegów, koleżanek, parlamentarzystów po tych słowach?
2: Zdziwienie, bo rząd najpierw powinien właśnie o tych sprawach, o których przed chwilą mówiliśmy, dobre procedury zabezpieczające Polaków przed ewentualnymi atakami jakimikolwiek, czy dronowymi, czy jakimikolwiek atakami. Mnóstwo było ataków dotyczących mediów, prawda? Dotyczących dezinformacji tej cyberprzestrzeni. Te procedury powinny być dobrze skonstruowane. Niby jest ten poradnik, no i cóż, gdzieś tam każdy pewnie gdzieś położył ten poradnik bezpieczeństwa, i czy w domu, czy gdzieś, ale ludzie są w pracy, młodzież jest w szkołach, więc gdzie czego szukać? To powinno być wyćwiczone jako taki odruch bezwarunkowy.
1: Obowiązkowe szkolenia dla każdego?
2: Dokładnie, obowiązkowe szkolenia dla każdego.
1: Jest pani za takim pomysłem?
2: Powrót do służby obowiązkowej dla młodego pokolenia, prawda?
1: Jednym
2: właściwie z krajów, którzy nie... Popieram. W obliczu takiej sytuacji, która geopolitycznej, której obecnie się znajdujemy, uważam, że powinna być wznowiona ta służba obowiązkowa, wojskowa.
1: W województwie podlaskim my wiedzielibyśmy, jak się zachować, czy podobnie jak na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu?
2: Pani redaktor, no nie wiem, można by zadać, gdybyśmy mieli jakiegoś obserwatora dzisiaj w studio, to moglibyśmy zadać to pytanie, czy jest przygotowane, bo ja na tą chwilę nie czuję się przygotowana jako dorosła osoba, która kiedyś w okresie szkoły średniej mieliśmy taki przedmiot jak, ojejku, uciekło mi w tej chwili z głowy, ale właśnie dotyczące obronności, gdzie uczone było nawet, a propos, wychodziliśmy na strzelnicę, ulicę, strzelanie, właśnie bardzo mocny akcent na zakres pierwszej pomocy, były te elementy ćwiczone. Teraz, gdy za granicą mamy już czwarty, praktycznie piąty rok wojny, to cały czas jest w powijakach, a rządzący ciągle tylko szukają jakiegoś pretekstu w stosunku do opozycji, wytykają jakieś tam rzeczy, które nie do końca mają miejsce, ciągle atakują pana prezydenta za jakieś tam drobiazgi, przezywają, wyzywają. No proszę państwa, niech oni się skoncentrują na tym, że jest drożyzna paliwowa, że przerażające ceny paliw. Dzisiaj wiemy, że za ropę trzeba zapłacić praktycznie ponad 9 zł, za benzynę ponad 8 zł. No a obiecanki premiera Tuska były 5,19. No wszyscy się uśmiechają i mówią, no 5,19, ale chyba za pół litra benzyny lub jakiegoś oleju napędowego. Jest jesień, dzisiaj jest wyjątkowo zimno. Za moment opał, prawda, na zimę. Pamiętamy, co było z opałem, że ceny po prostu bardzo wzrosły w trakcie zimy, bo zima okazała się dość sroga. Przez prawie miesiąc mieliśmy dość niskie temperatury. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie dalej, więc te zabezpieczenia i ta ochrona nas, rodaków, powinna istnieć, a nie ciągle zajmowanie się osobą pana prezydenta, który za swoje zadania wykonuje bardzo dobrze. Rządzący niech się zajmą sprawami szkoleń, sprawami ochrony, właśnie tej ochrony paliwowej. Skoro zrobili to na przykład dwa ostatnie tygodnie sierpnia, można było obniżyć podatek z VAT z 23% do 8%.
1: Tylko, że to są ogromne koszty dla państwa.
2: Ogromne koszty dla państwa, no ale rząd właśnie przez nieobniżenie tego podatku z tych 23%, chociażby do tych 8, co było przez te dwa tygodnie, no to łupi Polaków. Łupi, bo z kieszeni naszej ciągnie na co? Na deficyt, na dziurę budżetową. Deficyt ponad 300 miliardów złotych. No i chcą w jakiś sposób, ciągle sięgając do kieszeni podatnika, ciągle chcą pieniążków, aby te deficyty pokryć. A deficytów trzeba szukać może w innych źródłach, chociażby zająć się służbą zdrowia i takich kominowych kwot nie płacić za, często gęsto, za niewykonywanie swoich obowiązków, bo nakładanie się godzin pracy i za wszystkie te godziny pracy panu Kasprzykowi zostały wypłacone pieniądze, jakieś horrendalne pieniądze. Wiemy, w przestrzeni to była kwota 1,6 mln, ale wiemy, że było jeszcze więcej takich osób w Polsce, którzy zarabiali takie niebotyczne kwoty. No to powinno być zrobione z tym porządek, prawda? To jest istotne, no, zbulwersowanie środowiska, naszego środowiska polskiego, tak? Każdy spojrzał, no jak to możliwe? Ja będąc dyrektorem nie wyobrażałam sobie, żeby pokrywały się w szkole, w siatce płac, żeby się pokrywała jedna minuta, nie mówiąc o godzinie i tak dalej. To byliśmy kontrolowani i tak dalej i słusznie, no bo to musi mieć ład i skład i porządek. A tu, no, był totalny bałagan. I dlatego wymyślono, żeby likwidować szpitale powiatowe. No nie, zróbmy porządek właśnie w tej strukturze finansowej wśród chociażby lekarzy.
1: Pani poseł, mnóstwo tych wątków się pojawiło, ale tak, przejdźmy do tego, co dokładnie w waszym ugrupowaniu w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Horała, zaproponowany przez Klub Rozwój Plus nowym wicemarszałkiem Sejmu, pokonał waszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Marcina Ociepę. To jest kolejny cios dla waszego ugrupowania?
2: Funkcja wicemarszałka powinna być przeznaczona dla największego klubu, wtedy największego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo tak zostało ustalone, tak jest w regulaminie. I tak miało być. Mało tego, gdy grupka posłów odłączyła się właśnie do Rozwoju Plus, to jeszcze był moment, że pan Morawiecki powiedział, że pana Marcina Ociepę poprą.
1: Ale
2: minęło kilka tygodni. No i niestety wystawiono swojego kandydata.
1: Ale to był kandydat wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, więc tutaj z tego sejmowego punktu widzenia wszystko się zgadza.
2: Wcześniej była proponowana pani Elżbieta Witek, pani redaktor. I niestety koalicja rządząca nie wyraziła zgody na tego wicemarszałka w postaci pani Witek. O panu wymienionym, bo ja staram się nie wymieniać tego nazwiska, żeby nie robić temu panu reklamy, to nie, wiem, że było narzucane przez rządzący, były narzucane jakieś nazwiska, że zaakceptują tą czy tą osobę. Były, taka lista była. Ale Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło zgody na to, żeby rządzący narzucali, skoro z innych ugrupowań wicemarszałkowie byli niezawiśle wybrani przez na przykład Konfederacja i tak dalej, no to i Prawo i Sprawiedliwość mogło swojego przedstawiciela po prostu przedstawić i żeby był wicemarszałkiem.
1: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dało się rozegrać jak dzieci. Daliście się rozegrać? Chyba trochę tak. Skoro nie
2: widzi pani, lojalność i taka polityczna uczciwość, no niestety tej grupki posłów, którzy się odłączyli od Prawa i Sprawiedliwości, no nie jest mocną stroną. Nie jest mocną stroną. A przerażający jest fakt, że,
1: to nie jest tak, że
2: kandydat rozwoju...
1: Że to Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło tę grupkę?
2: Nie,
1: tak
2: absolutnie.
1: Jak pani
2: nie używajmy w ogóle
1: momentem?
2: Pani redaktor tego słowa. To była ich decyzja. Dosłownie ich decyzja. Nikt nikogo nie wyrzucał. Ja to demontuję i mówię po stokroć. Nikt nikogo nie wyrzucał. Absolutnie nie. Przerażającym jest fakt, że po głosowaniu piątkowym okazało się, że było porozumienie z koalicją rządzącą. Więc osoby, które były przez lata w Prawie i Sprawiedliwości, osoby, które sprawowały bardzo wysokie funkcje, jako często bardzo młodzi ludzie, dostali wszystko, dostali złotą tacę, wspaniałe funkcje. No i niestety okazało się, że lojalność to nie jest ich dobra strona. Odeszli na własne życzenie. Z jakimi przesłankami, dlaczego odeszli, to trzeba by było im zadać to pytanie. Ja lojalnie zostałam tu, gdzie jestem. Zakusy i propozycje pewnie było dla większości posłów z PiS-u, ale właśnie ogromna grupa posłów powiedziała nie, bo lojalność i praca w tym ugrupowaniu, w którym się rozpoczęło tą pracę, jest czymś naturalnym. I tylko
1: to
2: dokończę,
1: się...
2: pani redaktor. I dla mnie to było przerażające, jak zobaczyłam głosy, 259 chyba 9 głosów zdobył kandydat rozwoju. Ale wie pani co? Ja jestem kobietą, nauczycielem i mówię, jest nadzieja, jest optymizm, ponieważ Konfederacja przy liczbie głosów, czy przy liczbie osób z Konfederacji, 16 jest posłów Konfederacji, aż 12 posłów, włącznie z panem Krzysztofem Bosakiem, zagłosowała za naszym kandydatem, czyli panem Marcinem
1: Ociepą.
2: Ociepą, może Ociepa, bo to taka odmiana, ale nieważne, w każdym razie pan Marcin Ociepa był kandydatem naszym, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i dostał wspaniałe wsparcie ze strony Konfederacji. Co,
1: a 25%...
2: buduje, co buduje właśnie ten pozytywny akcent.
1: A 25% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to najnowszy sondaż, to zdaniem pani poseł zadowalający wynik?
2: 25. Pani redaktor, co sondażownia, to inne procenty. Wiemy, co się działo. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o naszym zacnym prezydencie, panu Karolu Okrasa.
1: Karol Nawrocki,
2: przepraszam.
1: I smacznie pani, będzie na koniec.
2: Tak, tak, smacznie będzie na koniec o diecie może. Przepraszam za przejęzyczenie. Pani redaktor, jest to, mógłby być wyższy, o tak powiem, ten wynik, ale tak jak powiedziałam,
1: może gdyby
2: że
1: nie doszło
2: co do tego rozłamu, to są inne wyniki. Powiem pani redaktor, że jest mi miło słyszeć, że w środowisku osób prawicowych źle został spostrzeżony ten ruch Rozwoju Plus i odejście od Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę został zanegowany i ludzie patrzą na to z taką no, z taką mizantropią, to takie najwłaściwsze może będzie słowo, albo i gorzej, bo nie akceptują tego ruchu, nie akceptują tego posunięcia. Także jest nadzieja. Mnie cieszy właśnie fakt, że Konfederacja głosowała za naszym kandydatem.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek. Mamy jeszcze jeden temat. W Augustowie, w sobotę, został zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Młodych 2026. O czym rozmawialiście?
2: O przyszłości Polski, o tym, że trzeba się wsłuchiwać w głos młodego pokolenia, które jest ukształtowane w kraju, który właśnie Zjednoczona Prawica dała pakiety socjalne, gdzie młodzież ta obecna i może się rozwijać, może doskonalić swoje pasje, zainteresowania. Jest ogromne wsparcie. Gdy ja byłam młodą dziewczyną, takiego wsparcia nie było. Są stypendia, gdzie młodzież może się rozwijać właśnie w tym kierunku i naukowym, sportowym, artystycznym, w różne drogi, jakie tylko kto ma jakieś predyspozycje osobowościowe, może się w tym kierunku rozwijać dzięki właśnie wsparciu poprzez różne granty, stypendia.
1: To A jest o co bardzo podali twórcze. Młodzi
2: I to ludzie. Zawdzięczamy właśnie Zjednoczonej Prawicy, bo to Prawo i Sprawiedliwość te pakiety socjalne uruchomiło w stosunku do młodego pokolenia i to jest takie rozwojowe. Młodzież pytała o przeróżne sprawy. Widziałam bardzo fajne porozumienie z panem młodych ludzi, z panem prezesem Kaczyńskim.
1: A no właśnie, chciałam o to zapytać. To, co mówił do młodych prezes Jarosław Kaczyński, to do nich trafiało? Bo to jest różnica pokoleń. Więc
2: tak, pani redaktor,
1: nie wiem, czy nie jest
2: spotkanie było planowane
1: trudno
2: na
1: znaleźć
2: godzinę.
1: Wspólny język.
2: A czas, który poświęciliśmy na to spotkanie, to było oscylowało około 3 godzin. Więc zobaczy pani redaktor, że sam ten czas świadczy o tym, jak duże było zainteresowanie, jak młodzież naprawdę, i byłam bardzo dumna, ja zerknęłam raz dosłownie na komórkę, a młodzież, komórki były schowane i naprawdę była skoncentrowana, zasłuchana w rozmowę.
1: Da się znaleźć wspólny język przy takiej różnicy pokoleń?
2: Do tego, żeby znaleźć wspólny język, potrzebna jest właśnie rozmowa, potrzebne jest wsłuchiwanie się w głos młodego pokolenia i to było. To w tym Augustowie ja, jako nauczyciel, bardzo mocno zaobserwowałam. I taka radość, taki entuzjazm. Były tam różne gry, zabawy, takie, które właśnie nie elektroniczne, ale w taki sposób trochę inny. Młodzież naprawdę się zintegrowało, to było wspólne ognisko, także takie elementy, te, które ja pamiętam z młodości, elementy harcerskie. Bardzo dobrze, że takie spotkania się odbywają, bo młodzież ma szansę poznać różne oblicze, bo czasami właśnie jest, no przy całym szacunku do mediów, jeszcze raz to podkreślę, ale czasami są przekłamania, czasami jest właśnie ta dezinformacja na temat, no kto ma większą siłę, obecnie rządzący takową posiadają, no to te przekłamania i medialne dotyczące czy pana prezydenta, dotyczące danego ugrupowania, chociażby naszego, bardzo często są. Ja wczoraj też miałam przeurocze spotkanie w Śniadowie z paniami. Były też elementy dotyczące spraw związanych z kosmetyką, ale porozmawialiśmy o Polsce i też spotkanie miało być raczej krótkie, a przedłużyło się też na dłuższy czas, bo bardzo mocno osoby były zainteresowane o to, co właśnie pani redaktor mi pytała. Ludzie są ciekawi, dlaczego nastąpił taki ten przejście tej grupki posłów do innego ugrupowania. Wyjaśniłam.
1: Dzisiaj
2: ale w sposób taki bardzo tolerancyjny, bo daj Boże, że te osoby kiedyś razem może właśnie podejmiemy ten zacny zaszczyt i obowiązek, żeby Polska była Polską.
1: Czyli nie mówi pani nie.
2: W stosunku
1: kolego.
2: Do?
1: Nie, z Rozwoju Plus.
2: Nie mówię nie. Ludzie popełniają błędy. Może to był błąd, może ten błąd będzie naprawiony. Zobaczymy, czas pokaże. Ważne, żebyśmy
1: to ciekawe, czy oni to rozpatrują.
2: Walczyli o rzeczy, które są istotne. Właśnie o te szkolenia,
1: błędu.
2: Właśnie o te sytuacje antydronowe, etc., bo tu bezpieczeństwo jest tym tematem naczelnym i najistotniejszym w obecnej sytuacji.
1: Poseł Bogumiła Olbryś była naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Dziękuję. Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie.

0: Minęła 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Szef MON leci do Stanów Zjednoczonych i będzie rozmawiał o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Drugi etap łomżyńskich bulwarów został już wykonany w około 60%. Aktywne kolno na 5. Wczoraj odbył się kolneński meeting lekkoatletyczny. Polski rząd zabiega o stałą obecność wojsk amerykańskich. Rozmowy w tej sprawie będzie prowadzić w Waszyngtonie wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON leci do Stanów Zjednoczonych jutro, ma spotkać się w tej sprawie z sekretarzem wojny Pete Hegsethem. Poseł Lewicy, były wiceszef MSZ-u Andrzej Szejna liczy na to, że w trakcie rozmów w USA padną konkretne deklaracje. Polityk przyznał, że duże znaczenie dla prowadzonych negocjacji na temat stałej bazy USA w naszym kraju mają relacje prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa.
2: I tu kilka ciepłych słów o panu prezydencie Karolu Nawrockim, ponieważ jego dobre relacje z prezydentem Trumpem powodują, że starania rządu, te operacyjne, które trwają już od wielu miesięcy, dotyczące już konkretnych miejsc, w których mogłaby zostać umiejscowiona baza amerykańska, mają jego ogromne wsparcie i słowa również Donalda Trumpa pod adresem Karola Nawrockiego są uzasadnione.
1: Prezydent Trump w wpisie w True Social zamieszczonym w miniony czwartek ogłosił, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to wkrótce zostanie ogłoszona ostateczna decyzja co do lokalizacji bazy wojsk USA w Polsce. Chwalił przy tym dobre relacje z prezydentem Nawrockim.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Około 60% prac drugiego etapu łomżyńskich bulwarów zostało już wykonanych, przekazuje łomżyński ratusz. Wykonane są już nasypy, zakres robót spory związany z budową dróg dojazdowych, parkingów, postawiona jest już część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży. Do tego wykonane zostały wszystkie kwestie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie robił większe wrażenie, jeżeli chodzi o efekt wizualny. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
4: Będzie wbudowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków i też już rampa i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie.
1: Termin realizacji inwestycji przypada na przełom września i października przyszłego roku. W przyszłym tygodniu miasto ma ogłosić wykonawcę trzeciego etapu łomżyńskich bulwarów. Po ukończeniu wszystkich prac mają one liczyć około 2,5 kilometra. Odpowiedzialni za rozesłanie zaproszeń z rzekomym cennikiem spotkań z prezydentem Nawrockim powinni ponieść konsekwencje, ocenia Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Według publikacji Newsweeka, przed rozpoczynającym się dziś w Stanach Zjednoczonych Polish American Economic Summit rozesłano zaproszenia z informacją o pakietach sponsorskich zapewniających spotkanie z prezydentem Nawrockim. Koszt spotkania miał wynosić od 25 do 100 tysięcy dolarów. Kancelaria prezydenta twierdzi, że to fake news. Adrian Zandberg powiedział, że nie powinno to tak wyglądać.
5: Państwo to nie jest prywatne przedsięwzięcie, które może decyzję o tym, z kim będzie się spotykać głowa państwa, sprywatyzować i przekazać jakiemuś podmiotowi, który będzie sprzedawać na tego typu spotkania bilety. Jeżeli prawdą byłoby to, że to jest kupowanie spotkań jeden na jeden z prezydentem, no to uważam, że osoby odpowiedzialne za dopuszczenie do tego nawet na poziomie administracji prezydenckiej powinny ponieść odpowiedzialność, bo to jest też kwestia po prostu autorytetu państwa.
1: Adrian Zandberg zaznaczył także, że w Polsce nadal jest problem z oddzieleniem lobbyingu od działalności politycznej.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Sportowe emocje zawitały wczoraj na Stadion Miejski w Kolnie. Odbył się tam kolneński meeting lekkoatletyczny pod hasłem Aktywne Kolno na 5. W programie znalazły się konkurencje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na bieżni liczyły się szybkość i wytrzymałość. Młodzi zmierzyli się w biegu na 60 metrów, natomiast starsi na 100 metrów. Dorośli mieli do wyboru krótkie sprinty lub dłuższe dystanse. Nie zabrakło także rywalizacji w pchnięciu kulą. Na miejscu była nasza reporterka Wiktoria Małsz.
6: Wystawiam mieszkańcom Kolna i powiatu piątkę, ponieważ mamy ponad 200 osób.
7: Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
6: Bo mamy też, można powiedzieć, międzynarodową obsadę, bo na 300 metrów pobiegnie znana mistrzyni Maroka.
8: Witamy Państwa na mitingu. lekkoatletycznym. Aktywne kolno na 5.
9: Anna Kicińska. Pchnięcie kulą i rzut dyskiem. Bardzo ładny stadion. Pierwszy raz tutaj startuję, ale na pewno wrócę. Pierwsze miejsce. Jestem zawodniczką akurat z Lublina.
10: Artur Duda, przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Mamy możliwość tutaj spotkać nie tylko profesjonalistów, ale też każdego, kto troszkę odrobinę serca w rywalizację wkłada.
11: Ja zazwyczaj w tanecznik biorę, ale w szkole na przykład często chodzimy do lasu. Ostatnio właśnie biegaliśmy 600 metrów w szkole. Ja się nie stresuję, tylko pod koniec nogi odpadają zazwyczaj, jak się biegnie.
12: Dzisiaj wszyscy biegamy!
13: No bo szybko biegamy, bo gramy w klubie sportowym Orzeł Kolno.
14: No i w sumie ja to jakby biegam, aby reprezentować Kolno.
1: Na zakończenie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal i słodka przekąska.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie 13 stopni, 16 stopni to prognozowana temperatura maksymalna. Zachmurzenie umiarkowane, ale będzie się chmurzyć w drugiej części dnia. Możliwe są wtedy przelotne opady deszczu. W nocy 9 stopni, jutro słonecznie i do 16 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
15: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
16: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
15: Po reklamie.

12 minut po godzinie 10, a skoro dziś poniedziałek, to zapraszamy Państwa na lekcję historii w radiu, czyli audycję z cyklu Tak było już za 3,5 minuty.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej. W każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji historycznej Tak Było. Ja nazywam się Paweł Majewski, moim gościem jest dzisiaj pani Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Nadzieja.
1: Porozmawiamy sobie o bardzo smutnej rocznicy, która za nami dosłownie kilka dni temu, 17 września, minęła kolejna rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 1939 rok, 17 września, na mocy wcześniej podpisanego tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Związek Sowiecki wkroczył do Polski, która wtedy, przypomnijmy, broniła się przed atakiem III Rzeszy od ponad 2 tygodni. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiać o bitwach, dzisiaj nie będziemy rozmawiać o kwestiach militarnych, kwestiach politycznych. Chciałem, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak ta okupacja sowiecka, która trwała na terenach również tutaj województwa podlaskiego, czy historycznego północnego Mazowsza, do 1941 roku, do lipca, kiedy to Niemcy ruszyli z ofensywą na Związek Sowiecki. No właśnie, czym była właściwie ta okupacja dla zwykłych ludzi, dla zwykłych Polaków, którzy wtedy 17 września 1939 roku obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości z sowieckimi czołgami?
2: Panie redaktorze, na pewno był to dla wszystkich szok, ponieważ nasze wojsko broniło się przecież z armią niemiecką i tu nagle mieszkańcy naszej ziemi dowiadują się, że zostaliśmy zaatakowani z drugiej strony.
1: Taki cios w plecy.
2: Przysłowiowy cios w plecy, tak. I od tej chwili rozpoczęły się już właśnie represje. Zostali aresztowani żołnierze, którzy byli w niewoli. Zostali aresztowani urzędnicy państwowi, leśnicy, ponieważ oni bardzo dobrze znali topografię, więc byli również zagrożeniem, gdzie mogliby się żołnierze nasi ukrywać. I cała elita jakby została wywożona, tak? Do końca 1939 roku zostali wywiezieni do łagrów i obozów śmierci mężczyźni, a w 1940 roku rozpoczęły się już niestety wywózki rodzin tych właśnie osób.
1: Te represje były takie bardzo szerokie. Tak jak pani wspomniała, zaczęło się od inteligencji. Ta inteligencja, która skończyła bardzo tragicznie w Katyniu i w innych miejscowościach. Słynne ludobójstwo, ponad 20 tysięcy zamordowanych, ale to nie wszystko niestety. No, Związek Sybiraków wie o tym dosłownie najlepiej, bo niestety wywózki na Sybir, wywózki również do Kazachstanu, tysięcy Polaków, ale...
2: Milionów, nawet ponad.
1: Można nawet powiedzieć o milionach, tak. Ale chyba nie tylko to było najgorsze, bo cała ta polityka sowiecka była skierowana na to, żeby polską państwową polską narodowość zniszczyć. Przecież tak naprawdę trzeba wspomnieć o kolektywizacjach rolnictwa i przede wszystkim o szkolnictwie, tak naprawdę chodziło o to, żeby tą polskość ze szkół wyrugować, z dnia na dzień właściwie.
2: Tak, oczywiście. Już dzieci nie mogły mówić w języku polskim, ponieważ były karane. Właśnie były takie represje, ludzie byli zastraszeni bardzo, wszyscy się bali. Wykonywali jak zwykle swoje codzienne czynności, pracowali, ale każdy się obawiał, każdy się bał tej kontroli, tego nadzoru ciągłego właśnie i rodziny oficerów, rodziny właśnie elity, wielcy gospodarze, tak, ziemscy, bali się, bo jednak dochodziły ich takie te wiadomości, że jednak zostaną deportowani, zostaną zesłani na Sybir.
1: A taka zwykła przemoc żołnierzy Armii Czerwonej wobec ludności, też dużo o tym słyszymy, nawet po latach jeszcze w różnych filmach jest to pokazywane. Czy to rzeczywiście było aż tak brutalne?
2: No, panie redaktorze, no trudno jest mi właśnie w tej kwestii się wypowiedzieć, ponieważ moja rodzina została zaraz jakby wywieziona, tak? Więc raczej nie słyszałam tego, ale po wojnie już tak właśnie były te represje, były zabierana, żywność była zabierana z domów, osoby były zabierane również do jakiejś pracy. Także nie było żadnego szacunku, byliśmy jakby pod butem, pod władzą, pogardzani. To trzeba właśnie podkreślić, że pogardzani z taką pogardą, że my, Polaczki, tak, właściciele tutaj wielcy, a teraz jesteście nikim, jesteście właśnie taką służbą. Byliśmy bardzo pogardzani, wszystko było odbierane ludziom.
1: No tak, bo to nie tylko była taka nienawiść narodowościowa, ale też nienawiść klasowa.
2: Tak, klasowa.
1: Ci Ukraińcy, Białorusini byli uważani za takich obywateli w ich mniemaniu za obywateli drugiej kategorii i oni, kiedy Sowieci przychodzili, początkowo byli z tego zadowoleni. Witano Sowietów bardzo dobrze jako gospodarzy. Również też część ludności żydowskiej zresztą była pozytywnie nastawiona do tej okupacji, więc można powiedzieć, że na początku to tak wyglądało właściwie, że po prostu wszyscy na tych terenach zwrócili się przeciwko Polakom.
2: Tak, panie redaktorze, no tak jak później się dowiedziałam właśnie w Jedwabnem, to przecież Żydzi witali z kwiatami, z transparentami Sowietów, tak, wojsko sowieckie, ponieważ oni się bardzo bali właśnie Niemców.
1: Właśnie z punktu widzenia Żydów to jest to oczywiście zrozumiałe moim zdaniem, bo mieli wtedy straszną alternatywę, oni już wiedzieli, czym są Niemcy, no i dla nich ci Sowieci rzeczywiście byli wyzwolicielami, ale trzeba też powiedzieć, że no w Polsce, dla nas, dla Polaków, od początku było wiadomo, czym ta okupacja sowiecka jest, chociaż oni mówili, że chodzi o wyzwolenie jakby wschodnich ziem zamieszkanych przez rosyjskojęzyczną ludność. Dla nas było od początku wiadomo, że nadciąga coś równie złego, albo jeszcze gorszego niż hitlerowcy. I to chyba było powszechne takie przekonanie w polskim społeczeństwie.
2: Ludzie byli poniżani, ludzie byli szantażowani, ludzie byli ciągle kontrolowani. Jeśli były jakieś donosy na jakąś rodzinę, więc od razu były rewizje.
1: A jak wyglądały właśnie te wywózki w takim kontekście, że kiedy już Sowieci przychodzili do takiej rodziny? Czy w ogóle był czas, żeby się spakować, żeby się jakoś do tego wyjazdu przygotować? Czy po prostu przychodzimy po was, macie 5 minut, żeby z nami się zabrać i do tych bydlęcych wagonów?
2: Panie redaktorze, najbardziej taka drastyczna była ta wywózka 10 lutego. Ludzie w ogóle nie byli jeszcze wtedy przygotowani. Nie spodziewali się może, o tak to nazwijmy, tej wywózki. I to była bardzo drastyczna, to była zima, to była bardzo mroźna zima u nas. No i wiadomo, że ta pierwsza wywózka to była wywózka, jak to mówili Polacy, na białe niedźwiedzie. Nikt się nie spodziewał, że stamtąd ktokolwiek wróci. No i niestety, jak się okazało, później statystyki mówią o tym, iż właśnie z tej wywózki najwięcej osób zmarło na Sybirze. A odnośnie aresztowań, no te aresztowania odbywały się najczęściej godzina druga w nocy, trzecia, więc taka godzina, kiedy mocno śpimy i łomot do drzwi i aresztowanie, to znaczy aresztowanie, no na pewno wcześniej jeszcze była taka rewizja, żeby dać dokumenty, że zawsze już byli przygotowani i coś zarzucali, tak, że ty jesteś szpiegiem, że ty jesteś donosisz, że i od razu chcieli dokumenty, więc to był też strach, wchodzili pod bronią, więc jeśli człowiek jest taki wybudzony, przed chwilą zasnął i się nagle budzi i stoi nad nami jakiś żołnierz i mama krzyczy, wszyscy płaczą, to po prostu jak ja o tym nawet mówię, to już po prostu głos mi się łamie.
1: A ci ludzie to przeżyli.
2: Tak, ponieważ tak, ta rewizja, to szukanie tych dokumentów, tak jak wspominała moja mama, to wszystko było poprzewracane, to wszystko po prostu tak, te dzieci wystraszone.
1: Z czego to się brało? Czy to było takie naturalne zło ze strony Sowietów? Czy oni po prostu naprawdę na ludność polską patrzyli jako na tych polskich panów, jako tych takich kapitalistycznych wyzyskiwaczy, jak to oni w tej swojej komunistycznej ideologii mieli? To była właśnie niechęć do narodu polskiego, czy niechęć do Polaków jako do właścicieli, powiedzmy, ziemskich, do elit? Czy to też dotykało zwykłych ludzi? Bo przecież jest masa też takich świadectw, że wcale nie tylko szlachta jakby ucierpiała na tych sowieckich represjach.
2: Myślę, że to takie ogólne było, ogólne właśnie taka niechęć do Polaków. I to też te aresztowania, czas tego przygotowania do tej wywózki zależał też od osób, które właśnie aresztowały, tak? Od tych NKWD-zistów, bo niektórzy naprawdę mieli, jakby możemy powiedzieć, odrobinę takiego serca i jeszcze podpowiadali, żeby kobiety na przykład wzięły maszynę, czy coś takiego, żeby tam na tym Sybirze jeszcze jakoś w jakiś sposób dorobić.
1: Tak, więc byli różni ci różni Sowieci. To tak, nie można też tak powiedzieć, że wszyscy byli potworami.
2: Nie wszyscy. Niektórzy dawali naprawdę pół godziny, godzinę, podpowiadali co wziąć, że ubranie, żeby ciepłe wziąć, żeby żywność na 2 tygodnie wziąć. Także nie możemy to mówić, jakby nie możemy równą miarą powiedzieć, że wszyscy dawali tam tylko ten naprawdę 10-15 minut. Ale byli i tacy okrutni.
1: A jakbyśmy mieli teraz podsumować, to czy ta okupacja sowiecka, wojenna była gorsza niż okupacja niemiecka dla ludności cywilnej? Jak pani to ocenia? Wiadomo, że no tutaj w naszych regionach odpowiedź jest jednoznaczna. No ale tak gdybyśmy mieli spojrzeć z perspektywy całej Polski, która okupacja była okrutniejsza?
2: Panie redaktorze, tak jak wiemy później właśnie ze statystyk, okupacja niemiecka to były przede wszystkim wywózki ludności na roboty do pracy. I tutaj możemy powiedzieć, że z tych robót wróciło na 10 osób wywiezionych, wróciło 9. Jedna nie wróciła, ewentualnie dwie. A z okupacji sowieckiej na wywiezionych 10 osób wróciła tylko jedna.
1: Czyli w ogóle odwrotne proporcje.
2: Tak, ogromne. Tak, panie redaktorze, ja właśnie robiłam spis ludności wywiezionej z naszych terenów i naprawdę w niektórych miejscowościach z rodziny 9-osobowej, 8-osobowej wróciły tylko pojedyncze osoby. Także ogromna tragedia, ogromne i musimy pamiętać i musimy mówić o tym, co przeżyli Sybiracy, bo przecież 50 lat nie mogliśmy o tym mówić. Nasi rodzice, nasza mama, moja mama nie mogła nam mówić, opowiadać i my musimy pamiętać, tak jak pan Andrzej Duda na otwarciu Muzeum Pamięci Sybiru w 2021 roku, to był rok jeszcze pandemii, ale powiedział, zwrócił się do dzieci Sybiraków, że dzieci i wnukowie Sybiraków to również Sybiracy i my mamy wielki moralny obowiązek mówić o tym, co się wydarzyło.
1: A my jako Polacy mamy wielki moralny również obowiązek, żeby o tych tragediach Sybiraków i nie tylko Sybiraków, tragediach wszystkich ofiar sowieckiej okupacji pamiętać. O tym dzisiaj właśnie rozmawiałem z moim gościem. Była z nami pani Danuta Komorowska, prezes Łomżyńskiego Oddziału Związku Sybiraków. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: ciągu kilku lat, drodzy Państwo, chorych na nowotwory głowy i szyi może wzrosnąć o 1/5, tak szacują lekarze. Ryzyko zachorowania rośnie u osób nadużywających alkoholu, a także palących papierosy. Coraz więcej jest przypadków spowodowanych zakażeniem wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mówi otolaryngolog profesor Karolina Dżaman.
1: HPV do tej pory kojarzyliśmy głównie z rakiem szyjki macicy, natomiast my wiemy, że część wirusów HPV również odpowiada za nowotwory, głównie w zakresie gardła środkowego. To będą nowotwory języka, nowotwory migdałków, które właśnie spotykamy u osób, które ani nie palą papierosów, ani nie stosują alkoholu, a jednak ze względu na infekcję HPV są narażone na nowotwory głowy i szyi.
0: Od dziś do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach w Polsce można zapisywać się na badania profilaktyczne. Lista placówek jest dostępna na stronie internetowej głowaiszyja.pl, a w Polsce co roku na nowotwory głowy i szyi zachoruje aż 11 000 osób.

A za nami ostatni weekend lata, drodzy Państwo. Przed nami jesień, która rozpocznie się już w najbliższą środę. W tym tygodniu nie spodziewajmy się temperatur powyżej 20 stopni, a więc jakaś lekka kurtka albo ciepły sweter są już jak najbardziej wskazane. Za to słońca nie zabraknie we wtorek i w środę. Na termometrach zobaczymy do 16 stopni. Pod koniec tygodnia nawet do 19, ale to będzie taka przeplatanka, trochę słońca, trochę deszczu, a nocą temperatura już wyraźnie poniżej 10 stopni.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Bartek Święciński.
1: Bezpieczny weekend na terenach przygranicznych. Nierealna pomoc, ale kolejny element walki z prezydentem. Tak o ustawie o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych mówi senator PiS Anna Bogucka. Jutro w Łomży autobusami MPK pojedziemy za darmo. Weekend na terenach przygranicznych minął bez incydentów i sygnałów alarmowych. W miniony czwartek rosyjski dron spadł około 4 km od przejścia granicznego w Dorohusku. Wtedy wydano alerty dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, a we wielu miejscach, w tym w Chełmie, zawyły syreny.
2: W sobotę na terenie obu województw strażacy prowadzili dla mieszkańców treningi reagowania na sygnały.

0: Sygnały alarmowe i komunikaty. Marcin Oskierko z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie podkreśla, że odpowiednie procedury bezpieczeństwa są bardzo ważne.
1: Rosyjskie ataki coraz bardziej obejmują zachodnią część Ukrainy oraz cele położone kilka kilometrów od polskiej granicy.
0: Z badań uczelni przeprowadzonych wraz z VAT-em wynika, że lubelscy samorządowcy wysoko oceniają współpracę ze Strażą Graniczną i Policją. Zmieńmy sposób myślenia o wschodnich województwach, apeluje ekspert.
1: Jest to pierwsza linia rozpoznawania zagrożeń, reagowania, budowania odporności dla całego kraju,
0: a także wschodniej flanki NATO.
2: Premier Donald Tusk powiedział w Sejmie, że w najbliższych tygodniach spodziewane jest nasilenie rosyjskich ataków na Ukrainę, także przy granicy z Polską. Dodał, że według służb wywiadowczych możliwe są też przypadkowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Senat zajmie się w tym tygodniu ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane w ten sposób środki rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw na stacjach. Senator PiS Anna Bogucka mówiła, że ta ustawa to nie jest realna pomoc Polakom, ale kolejny element walki z prezydentem.
4: Wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk, kiedy był w opozycji, mówił, że on zna się na rządzeniu, on wie, jak obniżyć cenę paliwa i to jest tylko jedna decyzja, by to paliwo było po 5,19. A teraz nie robi tego, no bo po prostu wiadomo, że te zyski, bo tu są, trzeba powiedzieć, że ponad 40% ceny z tego paliwa, to jest cena VAT-u, akcyzy, więc on po prostu ratuje budżet.
2: Prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. W tym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego.
3: Najnowsze informacje z regionu.
2: Jutro w Łomży autobusami MPK pojedziemy za darmo. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w granicach administracyjnych miasta. To okazja, by zostawić auto na parkingu i do pracy, szkoły czy na zakupy wybrać się komunikacją miejską. Łomża stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, mówi prezes MPK w Łomży Andrzej Modzelewski.
5: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
2: Europejski Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, promujące przyjazne środowisku sposoby podróżowania. Siatkarze huraganu Śniadowo szykują się na spotkanie z brytyjskim rywalem. Już w najbliższą sobotę zmierzą się zespołem Legend Volleyball Club. Dla gospodarzy będzie to okazja do sprawdzenia formy po intensywnych tygodniach przygotowań do nowego sezonu. To spotkanie zapisze się na kartkach historii klubu, mówi prezes KS Śniadowo Piotr Dryka.
6: To jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsce mecz taki międzynarodowy. A nasza drużyna seniorska zagra mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików.
2: Początek meczu o godzinie 19 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: 14 stopni na termometrach w regionie teraz, zachmurzenie umiarkowane. Ale w drugiej części dnia możliwe są przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 16 do 17 stopni, w nocy spadnie do 9. Jutro więcej słońca i na termometrach do 16 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: czujemy już oddech jesieni na plecach, a jeśli jesień, to niestety sezon przeziębieniowo-grypowy, chłodniejsze dni, mniej słońca i większa liczba kontaktów w zamkniętych pomieszczeniach sprzyjają infekcjom. Jak podkreślają specjaliści, w tym czasie warto zadbać o naszą odporność. Dietetyk Agnieszka Cuch radzi, aby na naszych talerzach w tym czasie nie zabrakło warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, a także źródeł białka. Połowa września to już ostatni dzwonek, aby w pełni skorzystać z żywności, jakie daje nam natura.
1: To już jest ostatni dzwonek, żeby tą naszą odporność wzmocnić. Zawsze jest dobry czas, żeby zacząć dbać o siebie, więc tym bardziej, jeżeli do tej pory nie dbaliśmy, tak, nie zwracaliśmy uwagi na to, co jest na naszym talerzu, to warto jeszcze dziś właśnie zwrócić uwagę. Zaczął się sezon na typowo jesienne owoce, które są bardzo bogate w witaminę C, na przykład papryka, dynia, śliwki, jabłka, gruszki. Teraz jest właśnie sezon na te owoce, które są bardzo bogate, przede wszystkim dobrze znaną, myślę, wszystkim witaminę C.
0: Eksperci przypominają, że dieta nie zastąpi podstawowej profilaktyki, a ta dieta i codzienne nawyki mogą pomóc nam lepiej przygotować organizm na sezon jesiennych i zimowych infekcji. A to jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja już 10 minut po 11.

0: before you go.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

a przed nami w Radiu Nadzieja nowość od Sanach, piosenka zatytułowana Cichosza. I jak zapowiada artystka, ta piosenka ma otwierać nowy rozdział w jej twórczości, zapowiadać bardziej dojrzały kierunek, chociaż cały czas oczywiście będą tutaj i są elementy charakterystyczne dla jej muzyki. Co ciekawe, piosenka Cichosza doczekała się teledysku, a u boku Sanach wystąpił Maciej Musiał. Artyści zaprezentowali w klipie przygotowany specjalnie na tę okazję układ taneczny. A więc w Radiu Nadzieja teraz nowość, Sanach i Cichosza.

0: Kończy się lato, powoli kończy się wrzesień, ale nad Bałtyk także można się wybrać jesienią. Okazuje się, że jesień nad Bałtykiem ma swoich wiernych fanów. Chociaż jest już po głównym sezonie i na typowo plażowe upały nie ma co liczyć, to na przykład w takich międzyzdrojach jest cały czas sporo turystów.
1: Mniej ludzi, o wiele przyjemniej się czas spędza. My bardzo kochamy jesień nad morzem, wiosnę i jesień, bo jest mniej ludzi.
2: Zakorzystać, póki dzieci są w wieku przedszkolnym.
1: Tak jest, przedszkolny i szkolny, już tutaj zeróweczka nasza. Cieszycie się, że jesteście nad morzem?
3: Tak.
2: Kto usprawiedliwienie napisał?
1: No oczywiście, że mama.
2: Co tu jest teraz cudownego?
3: Mało ludzi, albo mniej może. Pies może biegać, piękna pogoda, ciepło.
2: Co pani będzie robić?
3: Spacerować, jeść rybę i się cieszyć plażą i wschodami, i zachodami słońca.
0: Sezon nad morzem się nie skończył, chociaż tak jak w lecie, wiele zależy od pogody, mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek.
4: Liczymy oczywiście na złotą polską jesień, bo to zdecydowanie by pomogło, żeby wszystkie kwatery, lokale, hotele były zapełnione w 100%. Wchodzimy też mocno w okres konferencji, to też napędza nasz rynek wewnętrzny. No jestem przekonany o tym, że tak patrząc na lata ubiegłe, gdzieś do połowy listopada powinniśmy jeszcze tutaj przyjmować sporo gości.
0: Mówił burmistrz Międzyzdrojów, a nad morze przyjeżdżają teraz oczywiście inni goście. Przeważają seniorzy, rodziny z małymi dziećmi, a także studenci.

A to była Lenka na antenie Radia Nadzieja. Za chwilę Bon Jovi, później Wilki, a następnie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Katarzyna pisze do mnie bardzo długi, bardzo kompetentny list na temat odczulania. Pisze, że odczulanie oczywiście jest w języku polskim już od jakiegoś czasu, że jest to termin z zakresu psychiatrii, psychologii, a także neurobiologii, gdzie to odczulanie jest zabiegiem potrzebnym, zwłaszcza jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy. A w językach innych specjalistycznych, a także w języku potocznym raczej skłonni byliśmy mówić o odwrażliwianiu, jeżeli coś było zbyt wrażliwe. Można też uniewrażliwiać, czynić niewrażliwym coś. Przyrostki dodajemy do słów, czasem tworząc takie słowa, których w słowniku jeszcze nie ma, ale które mogłyby się pojawić. Ale pani Katarzyna pisze o środowisku jeździeckim, że tam zapanowała moda na odczulanie i wprowadzone są szkolenia treningu koni z zagranicznymi trenerami, najczęściej w języku angielskim, i jest to prawdopodobnie, jak sądzi pani Katarzyna, to odczulanie jest tłumaczeniem desensitization, czyli desensytyzacji. Przyznam, że sam stosuję to słowo desensytyzacja, trochę pod wpływem psychologów, kiedy mówię o tym, że słowa się desensytyzują i tracimy na nie wrażliwość i szukamy coraz to mocniejszych słów na określanie jakichś zjawisk. I ta desensytyzacja brzmi uczenie i czasami przekonująco. Ale czy to znaczy, że odczulanie byłoby niepoprawne? Wydaje mi się, że nie. Jest czymś innym niż znieczulanie, prawda, które bywa miejscowe albo całościowe, ale jednak chwilowe. Ale to odczulanie jest zbudowane zupełnie poprawnie, choć odczulić jeszcze nie mamy. Ale cóż stoi na przeszkodzie? Nie widzę w tym nic bardzo zdrożnego. Pani Katarzyna proponuje, żebyśmy desensytyzację traktowali jako słowo podstawowe. No ale czy niedobrze jest czasem jednak poszukać polskiego słowa? Choćby i było to słowo, do którego trudno nam się przyzwyczaić. Pani Katarzyna pyta na koniec, czy należy przymknąć oko i zaakceptować tę naturalną ewolucję języka polskiego. I pociesza mnie ten przymiotnik naturalna, który pani Katarzyna sama wprowadza. Tak, język naturalnie ewoluuje i może odczulanie się przyjmie.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i śmierć, do chwały

0: Aby zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Jan Paweł II. Pielgrzym pokoju.
2: O niepojęte i niezgłębione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność, że wszechmocna miłość Boga jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże Miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Sportowe emocje zawitały wczoraj na Stadion Miejski w Kolnie. Odbył się tam kolneński miting lekkoatletyczny pod hasłem Aktywne Kolno na 5. W programie znalazły się konkurencje dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Na bieżni liczyły się szybkość i wytrzymałość. Młodsi zmierzyli się w biegu na 60 metrów, starsi na 100 metrów. Dorośli mieli do wyboru krótkie sprinty albo dłuższe dystanse. Nie zabrakło także rywalizacji w pchnięciu kulą, a więcej w naszej relacji.
1: Wystawiam mieszkańcom Kolna i powiatu piątkę, ponieważ mamy ponad 200 osób.
2: Alicja Szymańska, dyrektor Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
1: Bo mamy też, można powiedzieć, międzynarodową obsadę, bo na 300 metrów pobiegnie znana mistrzyni Maroka.
3: Witamy Państwa na mitingu lekkoatletycznym. Aktywne kolno na 5.
4: Anna Kicińska. Pchnięcie kulą i rzut dyskiem. Bardzo ładny stadion. Pierwszy raz tutaj startuję, ale na pewno wrócę. Pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że się napędzamy, bo wszyscy jesteśmy na jednej kadrze. Jeździmy na jedną kadrę. Ja jestem zawodniczką akurat z Lublina. Oni wszyscy są z Białegostoku, ale jeździmy na te same obozy i fajnie się wszyscy napędzamy.
5: Artur Duda, przewodniczący Rady Powiatu Kolneńskiego. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Mamy możliwość tutaj spotkać nie tylko profesjonalistów, ale też każdego, kto troszkę odrobinę serca w rywalizację wkłada.
6: Ja zazwyczaj w tanecznik biorę, ale w szkole na przykład często chodzimy do lasu. Ostatnio właśnie biegaliśmy 600 metrów w szkole. Ja się nie stresuję, tylko pod koniec nogi odpadają zazwyczaj, jak się biegnie.
7: Dzisiaj wszyscy biegamy!
8: No bo szybko biegamy, bo gramy w klubie sportowym Orzeł Kolno.
9: No i w sumie ja to jakby biegam, aby reprezentować Kolno.
10: Sport jest fajny, ponieważ możemy się spotykać z innymi, grać wspólnie w piłkę i sprawia nam to radość.
11: No, taka rywalizacja daje mi satysfakcję.
12: Ja zacząłem biegać, odkąd gram w Orle Kolno. Od 4 lat. Znaczy jak miałem 4 latko.
13: Ja jak biegam, staję się bardziej odporniejszy i mniej choruję.
0: A na zakończenie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal, a także słodka przekąska. Już 23 minuty po godzinie 12.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje na dziś pierwsze w tym półroczu opady śniegu, ale spokojnie ma on spaść w Tatrach i to w wysokich partiach gór. Także w Beskidach, w Tatrach ma przybyć około 10 cm śniegu. Dlatego też dziś najchłodniej będzie na Podhalu, tylko około 9 stopni w ciągu dnia. Najcieplej na zachodzie kraju około 17 stopni, u nas też prawie tyle, bo maksymalnie do 16.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Około 60% prac drugiego etapu łomżyńskich bulwarów zostało już wykonanych, przekazuje łomżyński ratusz. Wykonane są nasypy, spory zakres robót związany z budową dróg dojazdowych, parkingów. Postawiona jest część konstrukcji budynku, który będzie pełnił funkcję obsługi plaży. Do tego wykonane zostały wszystkie kwestie związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Teraz będziemy wchodzili w etap, który będzie już robił wrażenie, jeśli chodzi o efekt wizualny. Przekonuje wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
1: Będzie budowane już boisko do beach soccera, które będzie również służyło siatkówce plażowej i do piłki ręcznej plażowej. Będziemy w najbliższych dniach już mieli efekt wykonania ścieżek rowerowych, dróg dojazdowych. Mamy już spory zakres slipu, który będzie służył do wodowania kajaków i też już rampa i schody, które będą służyły dostępowi do plaży, która będzie znajdowała się właśnie w tym miejscu, w którym była do tej pory plaża, no ale oczywiście już ta infrastruktura będzie na dużo bardziej zaawansowanym poziomie.
0: Zastępca prezydenta miasta informuje, że prace idą zgodnie z planem.
1: Na ten moment nie widzimy żadnych symptomów, które by wskazywały na to, że termin realizacji tej inwestycji, który przypada na przełom września i października 2027 roku, aby ten termin był zagrożony. Postęp prac przebiega w sposób bardzo sprawny i wszystko wskazuje na to, że inwestycja będzie zrealizowana w terminie.
0: W przyszłym roku miasto ma ogłosić wykonawcę trzeciego etapu łomżyńskich bulwarów. Po ukończeniu wszystkich prac mają one liczyć około 2,5 kilometra.

0: Słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek 21 września, już za 9 minut, godzina 13. A o 13 zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego wydania wiadomości.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

wróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów.

0: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Tylko w godzinę 25 razy złamano przepisy. Ostrołęccy kierowcy nie uważają na przejazdach kolejowych. Dziś w USA ważne rozmowy na temat stałej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Sezon grzybowy w pełni, królują kurki i podgrzybki. Kierowcy na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie uważają na przejazdach kolejowych. W zeszłym tygodniu policjanci kontrolowali przejazdy za pomocą drona. Okazało się, że tylko w ciągu kilku godzin przepisy złamało 25 kierowców, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Wielu z nich jedynie zwolniło, po czym wjechało na przejazd bez należytego upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym kierowca i pasażerowie samochodu mają niewielkie szanse na uniknięcie tragedii. Pociąg ze względu na swoją masę i długą drogę hamowania nie może się zatrzymać w miejscu.
1: Policjanci zapewniają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane także z wykorzystaniem policyjnych dronów.
2: Kierowcy lekceważący przepisy na przejazdach kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją policjantów. Wobec takich osób nie będzie taryfy ulgowej. Prosimy o ostrożność, zatrzymywanie się przed znakiem stop oraz dokładne upewnienie się, czy można bezpiecznie wjechać na przejazd.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości.

0: Kości 300 zł. Na konto każdego z nich dopisano również 8 punktów karnych.
1: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Ważne rozmowy szefa MON za oceanem o stałej obecności amerykańskich wojsk. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wylatuje jutro do Waszyngtonu. Spotka się tam z szefem Pentagonu Pitem Hicksetem. Główny temat rozmowy to stała obecność wojsk USA w Polsce.
2: Polskie władze za oceanem prowadzą zmasowaną akcję dyplomatyczną. W Nowym Jorku jest już prezydent Karol Nawrocki. Za chwilę w USA pojawi się szef MSZ-u Radosław Sikorski, a od środy serię spotkań rozpocznie w Waszyngtonie minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Cel główny, stała baza wojsk amerykańskich w Polsce.
3: Więc spodziewałbym się informacji wkrótce. Mam nadzieję, że dobrych.
2: Mówił wiceszef MON-u Cezary Tomczyk, a jeden z prezydenckich doradców Błażej Poboży przypomina, grunt pod dobre negocjacje już jest. W ubiegłym tygodniu przywódca USA ogłosił, że decyzja o bazie nad Wisłą zapadnie szybko.
4: Jest dobry fundament, tak odbieram tą deklarację z prezydenta Donalda Trumpa. No i teraz rząd ma pole do działania.
2: Na początku września w Polsce była delegacja administracji USA. Goście zza oceanu oglądali kilka lokalizacji pod przyszłą bazę. Najczęściej wymienia się okolice Poznania i Powidza.
0: O szczegółach mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Podatnicy mogą mieć dziś problem z dodzwonieniem się do fiskusa. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska wyjaśnia, że powodem są prace serwisowe.
5: W związku z planowanymi pracami serwisowymi mogą wystąpić krótkotrwałe utrudnienia w dostępności do infolinii Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko wystąpienia przerw jest minimalne, jednak informujemy o takich możliwościach z wyprzedzeniem, kierując się zasadą ostrożności i dbałości o komfort naszych klientów.
0: Sprawy związane z podatkami można też załatwić między innymi przez internet na stronie podatki.gov.pl.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: Podgrzybki, kurki, maślaki, prawdziwki. W lasach sezon grzybowy w pełni. Miłośnicy leśnych wypraw ruszyli w poszukiwania najpiękniejszych okazów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski przypomina jednak o ważnej zasadzie. Nie jesteś pewny gatunku, nie zbieraj.
6: Musimy mieć wiedzę, nie tylko tam, gdzie się znajdujemy i jak wrócić do samochodu, ale tą wiedzę, co zbieramy. Jak mówi takie znane już chyba przysłowie, może już taki suchar, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz, prawda? Więc musimy wiedzieć, co zbieramy. Jeżeli nie znamy tych grzybów, to nie zbierajmy tego.
0: Nadleśniczy zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
6: Ale pamiętajmy też o tym, by nie niszczyć tych grzybów, których też nie znamy, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że to trujący to psiak, to go nogą można kopnąć, po co on tu rośnie? Lepiej niech w to miejsce rośnie grzyb jakiś jadalny. Pamiętajmy też, że to, co jest jadalne dla nas, nie jest jadalne dla innych. I odwrotnie, co nie jest jadalne dla nas, jest jadalne dla innych. Dla wielu zwierząt ten przysłowiowy muchomor chociażby, czerwony w białe kropki, jest na przykład jadalny dla wiewiórek. A myślę, że wszyscy lubimy wiewiórki i dobrze, żeby miały co zimą zjeść również, prawda? Więc nie niszmy tych grzybów.
0: Idąc na grzyby, pamiętajmy, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i poinformować bliskich o przybliżonej godzinie powrotu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: I zgodnie z naszymi zapowiedziami w drugiej części dnia opady deszczu przelotne będą się pojawiały. 14 stopni teraz to już jest prawie temperatura maksymalna. Jutro więcej słońca, będzie do 16 stopni, a w nocy temperatura spadnie do 8.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
10: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
9: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
11: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
8: Po reklamie.

0: już jutro. Włącz autobusami MPK pojedziemy za darmo 22 września. Przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w granicach administracyjnych miasta. To okazja, aby zostawić auto na parkingu i do pracy, szkoły czy na zakupy wybrać się komunikacją miejską. Włącz stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, podkreśla prezes MPK Włomży Andrzej Modzelewski.
1: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
0: Europejski Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, który promuje przyjazne środowisku sposoby podróżowania. Jest 21 września, poniedziałek, 11 minut po godzinie 13. Już zbliżamy się do pierwszego dnia jesieni, który będzie w najbliższą środę. Dziś obchodzimy Dzień Służby Celnej, Światowy Dzień Osób z Chorobą Alzheimera. Wspominamy dziś też świętego Mateusza, apostoła i ewangelistę.

0: Badajmy się, drodzy Państwo, nim będzie za późno. 66% chorych na nowotwory głowy i szyi trafia do lekarza w trzecim i czwartym stopniu zaawansowania, mówi profesor Wojciech Golusiński, chirurg, otolaryngolog z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Tymczasem wczesne wykrycie raka zwiększa szanse na wyleczenie. Dlatego nie należy lekceważyć niepokojących objawów, jeśli trwają dłużej niż 3 tygodnie, wskazuje profesor Golusiński.
1: Przewlekła chrypka to jest ból gardła, to są dolegliwości podczas połykania, to jest guz na szyi, to jest jednostronna niedrożność nosa, krwawa wydzielina z nosa i co jest ważne, zmiany w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takie przebarwienia, takie białe plamy albo czerwone, albo jakieś owrzodzenia.
0: Pani Violetta zachorowała na nowotwór migdałka rok temu. Po infekcji na jej szyi pojawił się guzek.
2: Laryngolog powiedział, że to jest ślinianka zapchana. Piaskiem, kamyczkiem i dalej funkcjonujemy. A się okazało po USG, że to jest zmiana między śliniankami. W dalszej diagnozie, że to jest rak migdała.
0: Pod hasłem właściwa diagnoza, właściwe leczenie we właściwym czasie zainaugurowano po raz 14 tydzień profilaktyki głowy i szyi w Polsce. Z okazji tej właśnie w 18 ośrodkach można wykonać bezpłatne badania w kierunku nowotworów głowy i szyi. Lista placówek jest dostępna na stronie www.głowaiszyja.pl.

0: Senat zajmie się w tym tygodniu ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pozyskane w ten sposób środki rząd chce przeznaczyć na przywrócenie programu obniżającego ceny paliw na stacjach. Senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka mówi, że ta ustawa to nie jest realna pomoc Polakom, ale kolejny element walki z prezydentem.
1: Wszyscy pamiętamy, jak Donald Tusk, kiedy był w opozycji, mówił, że on zna się na rządzeniu, on wie, jak obniżyć cenę paliwa i to jest tylko jedna decyzja, by to paliwo było po 5,19. A teraz nie robi tego, no bo po prostu wiadomo, że te zyski, bo tu są, trzeba powiedzieć, że ponad 40% ceny z tego paliwa to jest cena VAT-u, akcyzy, więc on po prostu ratuje budżet.
0: Senator Anna Bogucka podkreśla, że prezydent wniósł do Sejmu własny projekt ustawy, który ma skutkować obniżeniem cen paliw. Wprowadza on limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
1: Pan prezydent wskazał już w pierwszym projekcie ustawy wady i błędy i jednocześnie uwagi, jakie należy poprawić w tej ustawie. Mało tego, Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swój projekt ustawy. Pan prezydent teraz też tak, PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, też przedstawił projekt ustawy i wystarczy po ten projekt sięgnąć i obniżyć ceny paliwa.
0: A w tym tygodniu ceny paliw na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr w przypadku benzyny 95 i 9 zł w przypadku oleju napędowego.

Papież Leon XIV w listopadzie odwiedzi trzy kraje Ameryki Łacińskiej. Watykan opublikował szczegółowy program najdłuższej jak dotąd podróży apostolskiej obecnego papieża. Od 6 do 17 listopada Leon XIV będzie w Urugwaju, Argentynie i Peru. Pierwszym przystankiem będzie Montevideo w Urugwaju. Papież odwiedzi także inne miasta, odprawi msze i spotka się m.in. z młodzieżą, a także przedstawicielami świata edukacji. Następnie uda się do Argentyny, gdzie poza Buenos Aires odwiedzi także Sanktuarium Maryjne i Cordobę. Zaplanowano także wizytę w lokalnym więzieniu. Najdłuższa część podróży odbędzie się w Peru, kraju szczególnie związanym z Leonem XIV, który przez wiele lat pełnił tam posługę. Papież odwiedzi m.in. Limę, Cusco, a także Amazonię. Do Watykanu powróci 17 listopada.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
0: Po reklamie.
2: Gramy Twoją muzykę.

Ponad 1 000 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych otrzyma 16 placówek z województwa podlaskiego, placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi. Więcej powiemy w wiadomościach o 14:00.

0: Na zegarach 14 zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Orlen sprzeda na Ukrainę paliwa wartości $500 milionów. Podlaskie placówki skorzystają z nowego programu Aktywny żłobek, sale sensoryczne. Jutro w Łomży komunikacja miejska za darmo. Orlen w przyszłym roku ma sprzedać na Ukrainę paliwa wartości $500 milionów. Odpowiednie memorandum o polski koncern podpisał z ukraińskim Naftohazem. Zawarto też wstępne umowy dotyczące dostarczania na Ukrainę skroplonego gazu ziemnego.
2: Jak poinformował ukraiński państwowy koncern Naftohaz, podpisany z Orlenem memorandum opiewające na $500 milionów pozwoli Ukrainie zwiększyć stabilność dostaw paliw w warunkach światowego kryzysu naftowego. Jak czytamy, dokument umożliwia również rozpoczęcie dostaw ukraińskiej ropy naftowej do rafinerii w Europie Środkowej w celu jej przetwarzania. Według ukraińskich mediów chodzi tu o transport ukraińskiej ropy rurociągiem do Czech, gdzie zostanie ona poddana przeróbce w należącej do Orlenu rafinerii Unipetrol. Naftohaz przekazał też, że podpisane memorandum przewiduje również dostawy na Ukrainę z Polski skroplonego gazu ziemnego w pierwszym kwartale 2027 roku. Wartość dostaw gazu to około $200 milionów. Memoranda podpisano podczas zakończonego w niedzielę szczytu karpackiej ósemki w ukraińskim obwodzie iwano-frankowskim.
1: O szczegółach mówił Paweł Buszko.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Ponad 1 000 000 złotych na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych otrzyma 16 podlaskich placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi. To 11 żłobków prowadzonych przez samorządy oraz 5 niepublicznych instytucji. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywny żłobek, sale sensoryczne. Jak mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, ten program pozwala na dodatkowe podniesienie jakości świadczonych usług przez placówki.
4: To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w

0: przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
1: Dofinansowania otrzymały między innymi dwie placówki w gminie Sokoły. Cieszę się, że gminy wiejskie mają możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań, mówi wójt Radosław Choiński.
2: 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami, czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać. Dzięki tego rodzaju dofinansowaniom wychodzimy naprzeciwko potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców. To już trendy, nie tylko, że medycyna idzie do przodu, ale właśnie rozwój i edukacja najmłodszych pokoleń.
1: Wsparcie otrzymały też między innymi 3 żłobki w Łomży, 1 w Grajewie, a także w gminie Łapy.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Peryferie kultury czy kultura na peryferiach. Pod takim hasłem ruszył cykl spotkań i warsztatów skierowanych przede wszystkim do młodzieży z łomżeńskich szkół średnich. W programie znalazły się m.in. spotkania poświęcone takim Polakom jak Bolesław Leśmian, Czesław Miłosz czy Adam Mickiewicz, mówi Jolanta Święszkowska z Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
4: I my postanowiliśmy jako Dom Kultury zamienić się w takie mobilne centrum kultury. Mobilne w tym sensie, że pojawiamy się i będziemy pojawiać się w łomżyńskich szkołach z prelekcjami, z warsztatami, z takimi wydarzeniami tematycznymi. Przyjadą do nas różne osoby z Polski. Będzie to dla młodzieży okazja, żeby poznawać treści edukacyjne, które wpisane są, drodzy Państwo, w podstawę programową. Będziemy wchodzić z prelekcjami typu, czy Adam Mickiewicz był wampirem, żeby zainteresować młodzież postacią naszego wieszcza.
1: W najbliższy piątek młodzież weźmie również udział w warsztatach poetyckich pod hasłem Uwaga Poezja, podczas których będzie mogła spróbować własnych sił w pisaniu wierszy. Szczegóły spotkań i zbliżających się wydarzeń dostępne są na stronie internetowej MDKDŚT w Łomży. Jutro w Łomży właśnie autobusami MPK pojedziemy za darmo. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w granicach administracyjnych miasta. To okazja, aby zostawić auto na parkingu i do pracy, szkoły czy na zakupy wybrać się komunikacją miejską. Łomża stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, podkreśla prezes MPK Andrzej Modzelewski.
5: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
1: Europejski Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, promujące przyjazne środowisku sposoby podróżowania.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
6: A w drugiej części dnia bądźmy przygotowani na przelotne opady deszczu, z którymi mamy też do czynienia teraz w regionie. 15 do 16 stopni to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 8, jutro za to więcej słońca i do 16 stopni na termometrach.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
8: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
7: Po reklamie.

0: Od grzybki, kurki, maślanki, prawdziwki w latach sezon, lasach sezon grzybowy już jest w pełni. Miłośnicy leśnych wypraw ruszyli w poszukiwaniu najpiękniejszych okazów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski przypomina jednak o ważnej zasadzie. Nie jesteś pewny gatunku? Nie zbieraj.
1: Musimy mieć wiedzę, nie tylko tam, gdzie się znajdujemy i jak wrócić do samochodu, ale tą wiedzę, co zbieramy. Jak mówi takie znane już chyba przysłowie, może już taki suchar, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz, prawda? Dobra. Więc musimy wiedzieć, co zbieramy. Jeżeli nie znamy tych grzybów, to nie zbierajmy tego.
0: Nadleśniczy zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
1: Ale pamiętajmy też o tym, by nie niszczyć tych grzybów, których też nie znamy, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że to trujący to psiak, to go nogą można kopnąć, po co on tu rośnie? Lepiej niech w to miejsce urośnie grzyb jakiś jadalny. Pamiętajmy też, że to, co jest jadalne dla nas, nie jest jadalne dla innych. I odwrotnie, co nie jest jadalne dla nas, jest jadalne dla innych. Dla wielu zwierząt ten przysłowiowy muchomor chociażby, czerwony w białe kropki, jest na przykład jadalny dla wiewiórek. A myślę, że wszyscy lubimy wiewiórki i dobrze, żeby miały co zimą zjeść również, prawda? Więc nie niszczmy tych grzybów.
0: Idąc na grzyby, pamiętajmy także, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i poinformować bliskich o przybliżonej godzinie powrotu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad systemem powiadamiania o zagrożeniach, który będzie informował o niebezpieczeństwach niezależnie od ustawień telefonu i zainstalowanych na nim aplikacji. Sergiusz Parszowski z Obserwatorium Bezpieczeństwa wyjaśnia, jak mają być przekazywane wiadomości.
1: To jest bardzo dobry kierunek, to jest ta technologia Cell Broadcast, która nie wymaga od mieszkańca, od użytkownika zainstalowania jakiejś aplikacji. Ta technologia, że niezależnie od tego, czy ktoś się zainstalował, czy nie zainstalował, nam po prostu telefon wyświetla odpowiedni komunikat, niezależnie czy jest wyciszony, czy jest w stanie czuwania. To jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć.
0: Dominik Mikołajczyk z Info Security wskazuje, że tego typu powiadomień nie da się wyłączyć i mają one być dodatkowym źródłem informacji o zagrożeniu z powietrza, które dotrą do użytkowników na określonym obszarze.
2: Ta technologia pozwala, mówiąc kolokwialnie, na przejęcie naszego telefonu, urządzenia, czyli informowanie i alarmowanie ludności niezależnie od zainstalowanej aplikacji, niezależnie od tego, czy ktoś przeczyta, czy nie przeczyta SMS-a.
0: Oprócz prac nad tym systemem, MSWiA testuje także nową aplikację, która ma pozwolić na szybsze przekazywanie informacji o zagrożeniach. Ma nie tylko informować o niebezpieczeństwach, ale też podpowiadać użytkownikom, jak zachować się w sytuacji kryzysowej.

0: Kierowcy na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie uważają na przejazdach kolejowych. W zeszłym tygodniu policjanci kontrolowali przejazdy za pomocą drona. Okazało się, że tylko w ciągu godziny przepisy złamało 25 kierowców, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
1: Wielu z nich jedynie zwolniło, po czym wjechało na przejazd bez należytego upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym kierowca i pasażerowie samochodu mają niewielkie szanse na uniknięcie tragedii. Pociąg ze względu na swoją masę i długą drogę hamowania nie może się zatrzymać w miejscu.
0: Policjanci zapewniają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane także z wykorzystaniem policyjnych dronów.
1: Kierowcy lekceważący przepisy na przejazdach kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją policjantów. Wobec takich osób nie będzie taryfy ulgowej. Prosimy o ostrożność, zatrzymywanie się przed znakiem stop oraz dokładne upewnienie się, czy można bezpiecznie wjechać na przejazd.
0: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł. Na konto każdego z nich dopisano także 8 punktów karnych.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

Zbliżamy się do godziny 15 za 3,5 minuty. Fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej o 15. Koronka do miłosierdzia Bożego z Państwa udziałem. Naszych słuchaczy zapraszamy serdecznie, aby włączać się do modlitwy na antenie naszego radia, dzwoniąc od 15 pod numer 512 123 502 i 512 123 503.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Dziś odwiedziła mnie pewna świecka osoba, przez którą miałam wielkie przykrości, która nadużyła mojej dobroci, kłamiąc wiele rzeczy.

Zacząłem z nią rozmawiać łagodnie, a kiedy zapragnęła rozmawiać ze mną sam na sam, w ten czas dałam jej jasno poznać jej smutny stan rzeczy w sposób bardzo delikatny. Widziałam jej głębokie wzruszenie, choć kryła przede mną. W tej chwili weszła osoba trzecia, więc rozmowa nasza sam na sam została zakończona. Osoba ta prosi mnie o szklankę wody i jeszcze dwie rzeczy inne, a to chętnie jej uczyniłam zadość. Jednak gdyby nie łaska Boża, nie w stanie bym była tak z nią postąpić. Kiedy odeszły, dziękowałam Bogu za łaskę, która mnie wspierała w tym czasie.

0: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką do Miłosierdzia Bożego. Numery telefonów 512 123 502, 512 123 503.
2: Wybiła godzina 15, godzina miłosierdzia, z tej strony ksiądz Łukasz i zapraszam do modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pońskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Zapraszamy pierwszą osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Bóg zapłaci za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłaci, zapraszamy kolejną osobę.
2: Ojcze Wszechwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać i zapraszamy kolejną osobę.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Zapraszamy.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki,
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
0: Bóg zapłać. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale, módl się za nami. Bóg zapłać za wspólną modlitwę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W minioną niedzielę obchodzony był Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją dziś przed mediami i wszystkimi, którzy przekazują informacje. Jak podkreślił, w czasach coraz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji, szczególnie ważne jest, by w centrum komunikacji nadal pozostawał człowiek.
2: W dobie coraz bardziej wkraczającej tak w życie społeczne, jak i indywidualne, tak zwanej sztucznej inteligencji, rzeczywiście musimy mieć pełną świadomość, że człowiek, ku któremu się zwracamy, ma konkretne oblicze. Nie jest on dobrze zaprogramowaną maszyną, która jedynie przywłaszcza sobie ludzkie twarze i głosy. Dlatego nie powinniśmy zastępować drugiego człowieka maszyną posługującą się algorytmami, lecz powracać do komunikacji opartej na osobowym spotkaniu.
1: Ksiądz Leszek Gęsiak skierował również życzenia do dziennikarzy. Podkreślił, że odpowiedzialna praca w mediach powinna opierać się na gotowości do słuchania drugiego człowieka, także wtedy, gdy różnią nas poglądy czy doświadczenia.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W najbliższy czwartek w Łomży rozpoczną się rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym. Spotkania są skierowane do osób, które chcą zatrzymać się nad swoim życiem, pogłębić relacje z Bogiem, a także poszukać odpowiedzi na pytania o szczęście, sens i potrzebne zmiany. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
3: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
1: Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Małżeństwo rodzi życie. Pod takim hasłem w najbliższy weekend na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymi przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
4: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche i myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi i na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny.
1: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego na komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do niego: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus zobaczył celnika imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On stał i poszedł za nim. Przepiękna postawa Mateusza, który jest dzisiejszym patronem dnia. Tak szybko, tak mocno zaufał Jezusowi, że podążył za nim natychmiast. Skoro tylko usłyszał, jak Jezus go powołuje. Mateusz potrafił pozostawić swoją dotychczasową pracę, zgromadzone środki materialne, zapewnioną przyszłość, aby stać się uczniem Zbawiciela. Nie zastanawiał się chyba nad tym, co powiedzą ludzie. Ci, którzy go znali jako celnika, który po prostu pobierał należności na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. W momencie powołania przez Jezusa nic innego się nie liczyło. Poza słowem Jezusa: pójdź za mną. Tak bardzo potrzebne są, także i w czasach nam współczesnych, takie osoby, które podobnie Jezusowi mogłyby zaufać i pójść za Nim, wskazaną przez Niego drogą powołania do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, do pracy misyjnej, do posługi katechetycznej. Tak, potrzebne są nam i współcześnie takie osoby. Dlatego módlmy się również o to, by ci młodzi powołani przez Pana mieli podobne zaufanie jak święty Mateusz.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Kierowcy na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie uważają na przejazdach kolejowych. W zeszłym tygodniu policjanci kontrolowali przejazdy za pomocą drona. Okazało się, że tylko w ciągu kilku godzin przepisy złamało 25 kierowców. Mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Wielu z nich jedynie zwolniło, po czym wjechało na przejazd bez należytego upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym kierowca i pasażerowie samochodu mają niewielkie szanse na uniknięcie tragedii. Pociąg ze względu na swoją masę i długą drogę hamowania nie może się zatrzymać w miejscu.
1: Policjanci zapewniają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane także z wykorzystaniem policyjnych dronów.
2: Kierowcy lekceważący przepisy na przejazdach kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją policjantów. Wobec takich osób nie będzie taryfy ulgowej. Prosimy o ostrożność, zatrzymywanie się przed znakiem stop oraz dokładne upewnienie się, czy można bezpiecznie wjechać na przejazd.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł. Na konto każdego z nich dopisano również 8 punktów karnych. Lasy, transport, pieniądze i nowe inwestycje. To niektóre z tematów zaplanowanych na pierwsze po wakacjach obrady Podlaskiego Sejmiku. Te odbędą się w najbliższą środę. Jednym z najważniejszych punktów będzie sytuacja spółki PKS Nova. Sejmik zapozna się z informacją z zarządu województwa dotyczącą m.in. rozwoju siatki połączeń, pozyskiwania nowego taboru oraz wyników finansowych. Radny PiS Artur Koślicki mówił, że sytuacja finansowa PKS Nova jest bardzo słaba, a środki z ewentualnej sprzedaży działki spółki w Łomży pójdą na pokrycie strat.
3: Jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużone na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości.
1: Zarząd województwa oraz władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Zarząd województwa oraz władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Kupiony został już grunt pod te inwestycje. Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sukcesem.
4: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym, potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: Początek sesji sejmiku w środę o 10:00. Ponad 1 000 000 złotych na urząd.

0: Urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych otrzyma 16 podlaskich placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi. To 11 żłobków prowadzonych przez samorządy oraz 5 niepublicznych instytucji. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne. Jak mówi wojewoda podlaski Jacek Brozowski, ten program pozwala na dodatkowe podniesienie jakości świadczonych usług przez placówki.
1: To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensorycznych. Motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
0: Dofinansowanie otrzymały m.in. dwie placówki w gminie Sokoły. Cieszę się, że gminy wiejskie mają możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań, mówi wójt Radosław Choiński.
2: 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać dzięki tego rodzaju dofinansowaniom.
0: Wsparcie otrzymały też m.in. 3 żłobki w Łomży, 1 w Grajewie oraz w gminie Łapy. Podgrzybki, kurki, maślaki i prawdziwki. W lasach sezon grzybowy w pełni. Miłośnicy leśnych wypraw ruszyli w poszukiwania najpiękniejszych okazów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski przypomina jednak o ważnej zasadzie: nie jesteś pewny gatunku, nie zbieraj.
3: Musimy mieć wiedzę, nie tylko tam, gdzie się znajdujemy i jak wrócić do samochodu, ale tą wiedzę, co zbieramy. Jak mówi takie znane już chyba przysłowie, może już taki suchar, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz, prawda? Więc musimy wiedzieć, co zbieramy. Jeżeli nie znamy tych grzybów, to nie zbierajmy tego.
0: Nadleśniczy zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
3: Ale pamiętajmy też o tym, by nie niszczyć tych grzybów, których też nie znamy, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że to trujący to psiak, to go nogą można kopnąć, po co on tu rośnie, lepiej niech w to miejsce rośnie grzyb jakiś jadalny. Pamiętajmy też, że to, co jest jadalne dla nas, nie jest jadalne dla innych. I odwrotnie, co nie jest jadalne dla nas, jest jadalne dla innych. Dla wielu zwierząt ten przysłowiowy muchomor chociażby, czerwony w białe kropki, jest na przykład jadalny dla wiewiórek. A myślę, że wszyscy lubimy wiewiórki i dobrze, żeby miały co zimą zjeść również, prawda? Więc nie niszmy tych grzybów.
0: Idąc na grzyby, pamiętajmy, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i poinformować bliskich o przybliżonej godzinie powrotu. Jutro w Łomży autobusami MPK pojedziemy za darmo. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. Z tej okazji bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w granicach administracyjnych miasta. To okazja, by zostawić auto na parkingu i do pracy, szkoły czy na zakupy wybrać się komunikacją miejską. Łomża stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, mówi prezes MPK w Łomży Andrzej Mozylewski.
4: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
0: Europejski Dzień Bez Samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, promujący przyjazne środowisku sposoby podróżowania. Siatkarze huraganu śniadowo szykują się na spotkanie z brytyjskim rywalem. Już najbliższą sobotę zmierzą się z zespołem Legends Volleyball Club. Dla gospodarzy będzie to okazja do sprawdzenia formy po intensywnych tygodniach przygotowań do nowego sezonu. To spotkanie zapisze się na kartkach historii klubu, mówi prezes KS Śniadowo Piotr Tryka.
5: To jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce, jeszcze nigdy nie miało miejsca mecz taki międzynarodowy. A nasza drużyna seniorska zagra mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików.
0: Początek meczu o godzinie 19 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie.
6: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani poseł.
2: Dzień dobry, radiosłuchacze. Witam serdecznie.
1: Czy wierzy pani w najnowsze doniesienia o tym, że za spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w trakcie zaplanowanego na dziś w USA forum ekonomicznego było trzeba zapłacić od 25 do nawet 100 tysięcy dolarów?
2: Pani redaktor, drodzy radiosłuchacze, ja jestem przerażona tymi różnymi doniesieniami, które tak ciągle dyskredytują naszego wspaniałego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Jest to oczywiście ściema, jest to bujda, przekonfabulowanie faktów, które gdzieś tam ktoś coś usłyszał, ktoś nie, coś nie zrozumiał i tak dalej. Chyba cały czas obserwujemy totalny atak na naszego pana prezydenta ze strony rządzących. I jakiekolwiek rzecz, która ma miejsce gdzieś w przestrzeni medialnej, natychmiast zostaje tak skonstruowana i tak przekształcona, żeby zdyskredytować pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba nam wszystkim naprawdę nie o to chodzi. No, znaczy większości nam nie o to chodzi, bo pan prezydent naprawdę jest człowiekiem, który tak bardzo kocha swoją ojczyznę i tak bardzo się stara dla ojczyzny i dla nas Polaków, że trochę taktu i doczytania, do dobrze zorientowania się, o co chodzi de facto, to wypadałoby, a nie wrzucać to w przestrzeń właśnie w social media i robić z tego wielkie łaj, tak?
1: Tylko, że takie doniesienia są zawsze bardzo dwuznaczne, dlatego, że pewnie są tacy, którzy powiedzą, nie, to nie może być prawda, ale pewnie gdzieś tam u niektórych pojawi się te ziarno niepewności, a może jednak to była prawda.
2: Pani redaktor, no właśnie, no, przestrzeń medialna jest ogromną siłą. Mówią, nie jeden polityk mówi, że jesteście numer jeden a propos struktury władzy. I coś w tym jest. Warto, żeby media, które lubią fakty, media, które nie lubią kłamstw i dezinformacji, informowały właściwie. Najpierw dowiedzieć się, o co de facto chodzi, a później rzucać to w przestrzeń, gdzie odbierają to ludzie, którym też zależy na tym, aby w naszej ojczyźnie był spokój. Tego niepokoju i tych dramatów mamy dużo. Przerażające ceny paliw, przerażające też ceny żywnościowe, spadające drony non-stop na ziemię polską i słabe ogarnięcie z tymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem naszym. Z tymi sprawami rząd się powinien zająć, a nie szukaniem jakichś takich przyczynek i nie do końca informacja dotycząca właśnie tych jakichś opłat. No, nigdy czegoś takiego nie było i wydaje mi się, że na pewno też nie będzie. To jest tak, no, pan nasz prezydent jest takim człowiekiem, który, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego. To nastąpiła jakaś dezinformacja totalna i bzdura.
1: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo wspominane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale też tej wschodniej ściany naszego kraju, to po tych ostatnich doniesieniach i po tym, co się działo tuż przy granicy, kiedy tak naprawdę mieszkańcy i Podkarpacia, i Lubelszczyzny słyszeli alerty, były te spadające drony, rakiety 3-4 kilometry od naszej granicy, co pani wtedy czuła? Co pani myślała? Pojawił się niepokój?
2: Tak, lęk nawet. Okazuje się, że ponad 20 dronów odszukanych jest w granicach 16. Drony lub jakieś elementy, które świadczą o tym, że to jest jakiś sprzęt dronopodobny, czy no, rzecz, która jest niebezpieczna dla człowieka. Tak, szczególnie Lubelszczyzna. Tam było 16 różnych wydarzeń, gdzie spadały te drony rosyjskie najprawdopodobniej, ale i w województwie mazowieckim taka sytuacja miała miejsce, i w województwie warmińsko-mazurskim, i w województwie łódzkim, więc zobaczcie państwo, że zasięg działalności tej naszego, no, w tym momencie antybezpieczeństwa jest dość szeroki i już sięga tak, no, województwo łódzkie to jest środek naszej ojczyzny, także nie tylko pogranicze, ale i te wydarzenia, które mają miejsce, no, już tak w tych województwach w centrum. Pani redaktor, Właśnie. Rząd powinien bardzo mocno tym tematem się zająć. Jakieś zabezpieczenia antydronowe. Z tym jest bardzo krucho. Informacja dla mieszkańców. Są jakieś alerty, ale okazuje się, że mieszkańcy nie mają do końca wiedzy, gdzie mają się udać. Niezbyt do końca są wyjaśnione sprawy w takich newralgicznych miejscach, jakim są szpitale, szkoły. To, co słyszałam od kolegów właśnie z Lubelszczyzny, to w szkołach dzieciaki, no szczególnie te młodsze, no to ogromny płacz, niepokój, lęk. I niektóre szkoły wyprowadzały dzieciaki do piwnic, niektóre tylko odsuwały i zabezpieczały okna. No różne postępowanie.
1: Ale ta procedura
2: powinna być ujednolicona, że w razie alertu powinno być to i powinno to być przekazane. Zamiast się zająć dietą planetarną, pani minister edukacji i minister zdrowia, bo to akurat poszło od ministra zdrowia ta dieta planetarna, to powinni się zająć właśnie takimi sprawami. Do szkół powinny pójść mocne programy i akcent na szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu informacji, gdzie mają się udać, jak mają postępować dzieci, żeby wyćwiczyć w nich taki odruch bezpieczeństwa.
1: A może my wszyscy jako Polacy powinniśmy przejść takie szkolenia? Gdzieś tam na tym szczeblu już samorządowym powinno to być organizowane.
2: Tak, oczywiście są przecież działy zarządzania kryzysowego i mało o tych sprawach słyszymy. Uważam, że powinno to być bardzo mocno zaakcentowane i rząd naprawdę ma dużo do pracy, a nie zajmowanie się ciągle osobą pana prezydenta, który swoje zadania wykonuje naprawdę solidnie, a oni niech się wezmą do pracy i niech zajmują się tym, co dla nas Polaków jest ważne. Bezpieczeństwo, dobra informacja a propos ochrony przed tymi. Zobaczcie państwo, w ogóle nie mamy pewności, czy dosłownie dziś, jutro i tak dalej znów nie będzie jakiegoś ataku dronowego. No kto ma taką pewność?
1: Nikt. Rząd mówi o tym, żeby się na to przygotować.
2: Mieliśmy posiedzenie Sejmu w piątek i no niestety premier przedstawił też niepokojącą informację, tak?
1: A jakie były reakcje, jaka była reakcja kolegów, koleżanek, parlamentarzystów po tych słowach?
2: Zdziwienie, bo rząd najpierw powinien właśnie o tych sprawach, o których przed chwilą mówiliśmy, dobre procedury zabezpieczające Polaków przed ewentualnymi atakami jakimikolwiek, czy dronowymi, czy jakimikolwiek atakami. Mnóstwo było ataków dotyczących mediów, prawda? Dotyczących dezinformacji tej cyberprzestrzeni. Te procedury powinny być dobrze skonstruowane. Niby jest ten poradnik, no i cóż, gdzieś tam każdy pewnie gdzieś położył ten poradnik bezpieczeństwa, czy w domu, czy gdzieś, ale ludzie są w pracy, młodzież jest w szkołach, więc gdzie czego szukać? To powinno być wyćwiczone jako taki odruch bezwarunkowy.
1: Obowiązkowe szkolenia dla każdego?
2: Dokładnie. Obowiązkowe szkolenia dla każdego.
1: Jest pani za takim pomysłem?
2: Powrót do służby obowiązkowej dla młodego pokolenia, prawda?
1: Jednym
2: właściwie z krajów, którzy nie... Popieram. W obliczu takiej sytuacji, która geopolitycznej, której obecnie się znajdujemy, uważam, że powinna być wznowiona ta służba obowiązkowa, wojskowa.
1: W województwie podlaskim my wiedzielibyśmy, jak się zachować, czy podobnie jak na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu?
2: Pani redaktor, nie wiem, można by zadać, gdybyśmy mieli jakiegoś obserwatora dzisiaj w studio, to moglibyśmy zadać to pytanie, czy jest przygotowane, bo ja na tą chwilę nie czuję się przygotowana. Jako dorosła osoba, która kiedyś w okresie szkoły średniej mieliśmy taki przedmiot jak, uciekło mi w tej chwili z głowy, ale właśnie dotyczące obronności, gdzie uczone było nawet, a propos, wychodziliśmy na strzelnicę, ulicę, strzelanie, właśnie bardzo mocny akcent na zakres pierwszej pomocy, były te elementy ćwiczone. Teraz, gdy za granicą mamy już czwarty, praktycznie piąty rok wojny, to cały czas jest w powijakach, a rządzący ciągle tylko szukają jakiegoś pretekstu w stosunku do opozycji, wytykają jakieś tam rzeczy, które nie do końca mają miejsce, ciągle atakują pana prezydenta za jakieś tam drobiazgi, przezywają, wyzywają. No, proszę państwa, niech oni się skoncentrują na tym, że jest drożyzna paliwowa, że przerażające ceny paliw. Dzisiaj wiemy, że za ropę trzeba zapłacić praktycznie ponad 9 zł, za benzynę ponad 8 zł. No a obiecanki premiera Tuska były 5,19. No wszyscy się uśmiechają i mówią, no 5,19, ale chyba za pół litra benzyny lub jakiegoś oleju napędowego. Jest jesień, dzisiaj jest wyjątkowo zimno. Za moment opał, prawda, na zimę. Pamiętamy, co było z opałem, że ceny po prostu bardzo wzrosły w trakcie zimy, bo zima okazała się dość sroga. Przez prawie miesiąc mieliśmy dość niskie temperatury. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie dalej, więc te zabezpieczenia i ta ochrona nas, rodaków, powinna istnieć, a nie ciągle zajmowanie się osobą pana prezydenta, który za swoje zadania wykonuje bardzo dobrze. Rządzący niech się zajmą sprawami szkoleń, sprawami ochrony, właśnie tej ochrony paliwowej. Skoro zrobili to na przykład dwa ostatnie tygodnie sierpnia, można było obniżyć podatek z VAT z 23% do 8%.
1: To są ogromne koszty dla państwa.
2: Ogromne koszty dla państwa, no ale rząd właśnie przez nieobniżenie tego podatku z tych 23% chociażby do tych 8%, co było przez te dwa tygodnie, no to łupi Polaków. Łupi, bo z kieszeni naszej ciągnie na co? Na deficyt. Na dziurę budżetową. Deficyt ponad 300 miliardów złotych. No i chcą w jakiś sposób, ciągle sięgając do kieszeni podatnika, ciągle chcą pieniążków, aby te deficyty pokryć. A deficytów trzeba szukać może w innych źródłach, chociażby zająć się służbą zdrowia i takich kominowych kwot nie płacić za, często gęsto za niewykonywanie swoich obowiązków, bo nakładanie się godzin pracy i za wszystkie te godziny pracy panu Kasprzykowi zostały wypłacone pieniądze, jakieś horrendalne pieniądze, wiemy, w przestrzeni to była kwota 1,6 mln, ale wiemy, że było jeszcze więcej takich osób w Polsce, którzy zarabiali takie niebotyczne kwoty. No to powinno być zrobione z tym porządek, prawda? To jest istotne, no, zbulwersowanie środowiska, naszego środowiska polskiego, tak? Każdy spojrzał, no jak to możliwe? Ja będąc dyrektorem nie wyobrażałam sobie, żeby pokrywały się w szkole, w siatce płac, żeby się pokrywała jedna minuta, nie mówiąc o godzinie i tak dalej. To byliśmy kontrolowani i tak dalej i słusznie, no bo to musi mieć ład i skład i porządek. A tu no był totalny bałagan. I dlatego wymyślone, żeby likwidować szpitale powiatowe. No nie, zróbmy porządek właśnie w tej strukturze finansowej wśród chociażby lekarzy.
1: Pani poseł, mnóstwo tych wątków się pojawiło, ale tak, przejdźmy do tego, co dokładnie w waszym ugrupowaniu w Prawie i Sprawiedliwości Marcin Horała, zaproponowany przez Klub Rozwój Plus, nowym wicemarszałkiem Sejmu, pokonał waszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości Marcina Ociepę. To jest kolejny cios dla waszego ugrupowania?
2: Funkcja wicemarszałka powinna być przeznaczona dla największego klubu, wtedy największego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo tak zostało ustalone, tak jest w regulaminie. Tak miało być. Mało tego, gdy grupka posłów odłączyła się właśnie do Rozwoju Plus, to jeszcze był moment, że pan Morawiecki powiedział, że pana Marcina Ociepę poprą. Ale minęło kilka tygodni. No i niestety wystawiono swojego kandydata.
1: Ale dramat. To był kandydat wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, więc tutaj z tego sejmowego punktu widzenia wszystko się zgadza.
2: Wcześniej była proponowana pani Elżbieta Witek, pani redaktor. I niestety koalicja rządząca nie wyraziła zgody na tego wicemarszałka w postaci pani Witek. O panu wymienionym, bo ja staram się nie wymieniać tego nazwiska, żeby nie robić temu panu reklamy, to nie wiem, że było narzucane przez rządzące, były narzucane jakieś nazwiska, że zaakceptują tą czy tą osobę. Były, taka lista była. Ale Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło zgody na to, żeby rządzący narzucali, skoro z innych ugrupowań wicemarszałkowie byli niezawiśle wybrani przez na przykład Konfederacja i tak dalej, no to i Prawo i Sprawiedliwość mogło swojego przedstawiciela po prostu przedstawić i żeby był wicemarszałkiem.
1: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dało się rozegrać jak dzieci. Daliście się rozegrać? Chyba trochę tak. Skoro nie
2: widzi pani,
1: tego,
2: lojalność i taka polityczna uczciwość, no niestety tej grupki posłów, którzy się odłączyli od Prawa i Sprawiedliwości, no nie jest mocną stroną. Nie jest mocną stroną. A przerażający jest fakt, że
1: to nie jest tak, że
2: kandydat rozwoju...
1: Że to Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło tę grupkę?
2: Nie,
1: tak
2: absolutnie.
1: Jak pani
2: nie używajmy w ogóle pani redaktor tego słowa. To była ich decyzja. Dosłownie ich decyzja. Nikt nikogo nie wyrzucał. Ja to demontuję i mówię po stokroć. Nikt nikogo nie wyrzucał. Absolutnie nie. Przerażającym jest fakt, że po głosowaniu piątkowym okazało się, że było porozumienie z koalicją rządzącą, więc osoby, które były przez lata w Prawie i Sprawiedliwości, osoby, które sprawowały bardzo wysokie funkcje, jako często bardzo młodzi ludzie, dostali wszystko, dostali złotą tacę, wspaniałe funkcje, no i niestety okazało się, że lojalność to nie jest ich dobra strona. Odeszli na własne życzenie. Z jakimi przesłankami, dlaczego odeszli, to trzeba by było im zadać to pytanie. Ja lojalnie zostałam tu, gdzie jestem. Zakusy i propozycje pewnie było dla większości posłów z PiS-u, ale właśnie ogromna grupa posłów powiedziała nie, bo lojalność i praca w tym ugrupowaniu, w którym się rozpoczęło tą pracę, jest czymś naturalnym. I tylko a to dokończę, się... pani redaktor. I dla mnie to było przerażające, jak zobaczyłam głosy, 250 chyba 9 głosów zdobył kandydat rozwoju. Ale wie pani co? Ja jestem kobietą, nauczycielem i mówię, jest nadzieja, jest optymizm, ponieważ Konfederacja przy liczbie głosów, czy przy liczbie osób z Konfederacji, 16 jest posłów Konfederacji, aż 12 posłów, włącznie z panem Krzysztofem Bosakiem, zagłosowała za naszym kandydatem, czyli panem Marcinem Ociepą. Ociepą, może Ociepa, bo to taka odmiana, ale nieważne, w każdym razie pan Marcin Ociepa był kandydatem naszym, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i dostał wspaniałe wsparcie ze strony Konfederacji. Co,
1: a 25%...
2: buduje, co buduje właśnie ten pozytywny akcent.
1: A 25% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to najnowszy sondaż, to zdaniem pani poseł zadowalający wynik?
2: 25. Pani redaktor, co sondażownia, to inne procenty. Wiemy, co się działo. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o naszym zacnym prezydencie, panu Karolu Okrasa.
1: Nawrocki,
2: przepraszam.
1: Smacznie pani, będzie na
2: tak,
1: koniec.
2: Tak, smacznie będzie na koniec o diecie może. Przepraszam za przejęzyczenie. Pani redaktor, jest to, mógłby być wyższy, o tak powiem, ten wynik, ale tak jak powiedziałam,
1: może gdyby
2: że
1: nie doszło
2: co sondażownia, to są inne wyniki. Powiem pani redaktor, że jest mi miło słyszeć, że w środowisku osób prawicowych źle został spostrzeżony ten ruch Rozwoju Plus i odejście od Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę został zanegowany i ludzie patrzą na to z taką... no z taką mizantropią, to takie najwłaściwsze może będzie słowo, albo i gorzej, bo nie akceptują tego ruchu, nie akceptują tego posunięcia. Także jest nadzieja. Mnie cieszy właśnie fakt, że Konfederacja głosowała za naszym kandydatem.
1: Pani poseł, spoglądam na zegarek, mamy jeszcze jeden temat. W Augustowie, w sobotę, został zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Młodych 2026. O czym rozmawialiście?
2: O przyszłości Polski, o tym, że trzeba się wsłuchiwać w głos młodego pokolenia, które jest ukształtowane w kraju, który właśnie Zjednoczona Prawica dała pakiety socjalne, gdzie młodzież ta obecna i może się rozwijać, może doskonalić swoje pasje, zainteresowania. Jest ogromne wsparcie. Gdy ja byłam młodą dziewczyną, takiego wsparcia nie było. Są stypendia, gdzie młodzież może się rozwijać właśnie w tym kierunku i naukowym, sportowym, artystycznym, w różne drogi, jakie tylko kto ma jakieś predyspozycje osobowościowe, może się w tym kierunku rozwijać dzięki właśnie wsparciu poprzez różne granty, stypendia.
1: To A jest o co bardzo podali twórcze. Młodzi
2: I to Ludzie. Zawdzięczamy właśnie Zjednoczonej Prawicy, bo to Prawo i Sprawiedliwość te pakiety socjalne uruchomiło w stosunku do młodego pokolenia i to jest takie rozwojowe. Młodzież pytała o przeróżne sprawy. Widziałam bardzo fajne porozumienie z panem młodych ludzi, z panem prezesem Kaczyńskim.
1: No właśnie, chciałam o to zapytać. To, co mówił do młodych prezes Jarosław Kaczyński, to do nich trafiało? Bo to jest różnica pokoleń. Więc
2: tak, pani redaktor,
1: nie wiem, czy nie jest
2: spotkanie było planowane
1: trudno znaleźć
2: na
1: wspólny język.
2: A czas, który poświęciliśmy na to spotkanie, to było oscylowało około 3 godzin. Więc zobaczy pani redaktor, że sam ten czas świadczy o tym, jak duże było zainteresowanie, jak młodzież naprawdę, i byłam bardzo dumna, ja zerknęłam raz dosłownie na komórkę, a młodzież, komórki były schowane i naprawdę była skoncentrowana, zasłuchana w rozmowę.
1: Da się znaleźć wspólny język przy takiej różnicy pokoleń?
2: Do tego, żeby znaleźć wspólny język, potrzebna jest właśnie rozmowa, potrzebne jest wsłuchiwanie się w głos młodego pokolenia i to było. To w tym Augustowie ja, jako nauczyciel, bardzo mocno zaobserwowałam. I taka radość, taki entuzjazm. Były tam różne gry, zabawy, takie, które właśnie nie elektroniczne, ale w taki sposób trochę inny. Młodzież naprawdę się zintegrowało, to było wspólne ognisko, także takie elementy, te, które ja pamiętam z młodości, elementy harcerskie. Bardzo dobrze, że takie spotkania się odbywają, bo młodzież ma szansę poznać różne oblicze, bo czasami właśnie jest, no przy całym szacunku do mediów, jeszcze raz to podkreślę, ale czasami są przekłamania, czasami jest właśnie ta dezinformacja na temat, no kto ma większą siłę, obecnie rządzący takową posiadają, no to te przekłamania i medialne dotyczące czy pana prezydenta, dotyczące danego ugrupowania, chociażby naszego, bardzo często są. Ja wczoraj też miałam przeurocze spotkanie w Śniadowie z paniami, były też elementy dotyczące spraw związanych z kosmetyką, ale porozmawialiśmy o Polsce i też spotkanie miało być raczej krótkie, a przedłużyło się też na dłuższy czas, bo bardzo mocno osoby były zainteresowane o to, co właśnie pani redaktor mi pytała. Ludzie są ciekawi, dlaczego nastąpił taki ten przejście tej grupki posłów do innego ugrupowania. Wyjaśniłam.
1: Dzisiaj
2: ale w sposób taki bardzo tolerancyjny, bo daj Boże, że te osoby kiedyś razem może właśnie podejmiemy ten zacny zaszczyt i obowiązek, żeby Polska była Polską.
1: Czyli nie mówi pani nie.
2: W stosunku do?
1: Nie, z Rozwoju Plus.
2: Nie mówię nie. Ludzie popełniają błędy. Może to był błąd. Może ten błąd będzie naprawiony. Zobaczymy. Czas pokaże. Ważne, żebyśmy
1: to ciekawe, czy oni to rozpatrują.
2: Walczyli o rzeczy, które są istotne. Właśnie o te szkolenia,
1: błędu.
2: Właśnie o te sytuacje antydronowe, etc. Bo tu bezpieczeństwo jest tym tematem naczelnym i najistotniejszym w obecnej sytuacji.
1: Poseł Bogumiła Olbryś była naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
2: Serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia.
0: Ciekawe. Nasz gość dnia.

Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Kierowcy na terenie Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego nie uważają na przejazdach kolejowych. W zeszłym tygodniu policjanci kontrolowali przejazdy za pomocą drona. Okazało się, że tylko w ciągu kilku godzin przepisy złamało 25 kierowców. Mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
2: Wielu z nich jedynie zwolniło, po czym wjechało na przejazd bez należytego upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg. Takie zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne. W starciu z rozpędzonym składem kolejowym kierowca i pasażerowie samochodu mają niewielkie szanse na uniknięcie tragedii. Pociąg ze względu na swoją masę i długą drogę hamowania nie może się zatrzymać w miejscu.
1: Policjanci zapewniają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane także z wykorzystaniem policyjnych dronów.
2: Kierowcy lekceważący przepisy na przejazdach kolejowych muszą liczyć się ze stanowczą reakcją policjantów. Wobec takich osób nie będzie taryfy ulgowej. Prosimy o ostrożność, zatrzymywanie się przed znakiem stop oraz dokładne upewnienie się, czy można bezpiecznie wjechać na przejazd.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł. Na konto każdego z nich dopisano również 8 punktów karnych. Lasy, transport, pieniądze i nowe inwestycje. To niektóre z tematów zaplanowanych na pierwsze po wakacjach obrady Podlaskiego Sejmiku. Te odbędą się w najbliższą środę. Jednym z najważniejszych punktów będzie sytuacja spółki PKS Nowa. Sejmik zapozna się z informacją z zarządu województwa dotyczącą m.in. rozwoju siatki połączeń, pozyskiwania nowego taboru oraz wyników finansowych. Radny PiS Artur Koślicki mówił, że sytuacja finansowa PKS Nowa jest bardzo słaba, a środki z ewentualnej sprzedaży działki spółki w Łomży pójdą na pokrycie strat.
3: Jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużony na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości.
1: Zarząd województwa oraz władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Zarząd województwa oraz władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Kupiony został już grunt pod te inwestycje. Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sukcesem.
4: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym, potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
1: Początek sesji sejmiku w środę o 10:00. Ponad 1 000 000 zł na urządzenie nowoczesnych sal sensorycznych otrzyma 16 podlaskich placówek oferujących opiekę nad najmłodszymi. To 11 żłobków prowadzonych przez samorządy oraz 5 niepublicznych instytucji. Dofinansowanie pochodzi z programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne. Jak mówi wojewoda podlaski Jacek Brozowski, ten program pozwala na dodatkowe podniesienie jakości świadczonych usług przez placówki.
5: To, co dla mnie bardzo ważne, środki z tego programu mogą posłużyć na zakup wyposażenia służącego prowadzeniu zajęć sensoryczno-motorycznych. Maksymalna kwota dofinansowania to jest 80 tysięcy złotych w przypadku żłobka, 60 tysięcy złotych w przypadku klubu dziecięcego i 20 tysięcy złotych w przypadku dziennego opiekuna. I to, co ważne, wkład własny jednostki samorządu terytorialnego to zawsze 10% wartości zadania.
1: Dofinansowanie otrzymały m.in. 2 placówki w gminie Sokoły. Cieszę się, że gminy wiejskie

0: mają możliwość pozyskiwania tego typu dofinansowań, mówi wójt Radosław Choiński.
1: 20 lat temu, tak jak rozmawiałem z dyrektorami czy szkół, czy właśnie klubów dziecięcych, o pracowniach sensorycznych nie mówiło się, ale wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom naszych najmłodszych mieszkańców, właśnie cieszę się, że tego typu pracownie sensoryczno-motoryczne możemy już również w gminach wiejskich wprowadzać, zakładać i oczywiście uposażać dzięki tego rodzaju dofinansowaniom.
0: Wsparcie otrzymały też m.in. 3 żłobki w Łomży, 1 w Grajewie oraz w gminie Łapy. Podgrzybki, kurki, maślaki i prawdziwki. W lasach sezon grzybowy w pełni. Miłośnicy leśnych wypraw ruszyli w poszukiwania najpiękniejszych okazów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski przypomina jednak o ważnej zasadzie: nie jesteś pewny gatunku, nie zbieraj.
2: Musimy mieć wiedzę, nie tylko tam, gdzie się znajdujemy i jak wrócić do samochodu, ale tą wiedzę, co zbieramy. Jak mówi takie znane już chyba przysłowie, może już taki suchar, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz, prawda? Więc musimy wiedzieć, co zbieramy. Jeżeli nie znamy tych grzybów, to nie zbierajmy tego.
0: Nadleśniczy zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
2: Ale pamiętajmy też o tym, by nie niszczyć tych grzybów, których też nie znamy, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że to trujący to psiak, to go nogą można kopnąć, po co on tu rośnie, lepiej niech w to miejsce rośnie grzyb jakiś jadalny. Pamiętajmy też, że to, co jest jadalne dla nas, nie jest jadalne dla innych. I odwrotnie, co nie jest jadalne dla nas, jest jadalne dla innych. Dla wielu zwierząt ten przysłowiowy muchomor chociażby, czerwony w białe kropki, jest na przykład jadalny dla wiewiórek. A myślę, że wszyscy lubimy wiewiórki i dobrze, żeby miały co zimą zjeść również, prawda? Więc nie niszmy tych grzybów.
0: Idąc na grzyby, pamiętajmy, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i poinformować bliskich o przybliżonej godzinie powrotu. Jutro w Łomży autobusami MPK pojedziemy za darmo. 22 września przypada Europejski Dzień bez samochodu. Z tej okazji bezpłatne przejazdy będą obowiązywały w granicach administracyjnych miasta. To okazja, by zostawić auto na parkingu i do pracy, szkoły czy na zakupy wybrać się komunikacją miejską. Łomża stawia na komfort pasażerów i ekologiczne rozwiązania, mówi prezes MPK w Łomży Andrzej Mozylewski.
3: Oczywiście priorytetem jest ekologia, czyli w Łomży mamy czystsze powietrze i o to w tym projekcie generalnie chodziło. Przede wszystkim różnica również pod względem komfortu dla pasażera, no bo o to tutaj w tym wszystkim chodzi, żeby nasi mieszkańcy Łomży mogli korzystać z komunikacji miejskiej w sposób komfortowy. Na pewno to bezpieczeństwo też się zwiększa.
0: Europejski Dzień bez samochodu kończy Europejski Tydzień Mobilności, promujący przyjazne środowisku sposoby podróżowania. Siatkarze huraganu Śniadowo szykują się na spotkanie z brytyjskim rywalem. Już najbliższą sobotę zmierzą się z zespołem Legends Volleyball Club. Dla gospodarzy będzie to okazja do sprawdzenia formy po intensywnych tygodniach przygotowań do nowego sezonu. To spotkanie zapisze się na kartkach historii klubu, mówi prezes KS Śniadowo Piotr Tryka.
4: To jest takie bardzo historyczne wydarzenie dla naszego klubu, bo czy to w piłce nożnej, czy do tej pory w siatkówce jeszcze nigdy nie miało miejsce mecz taki międzynarodowy. A nasza drużyna seniorska zagra mecz towarzyski, który ma na celu promocję siatkówki tutaj na naszym terenie z drużyną z Wielkiej Brytanii. Pomysł padł z racji tego, że w tej drużynie występuje sporo Polaków. To jest drużyna złożona z Polaków, z Anglików.
0: Początek meczu o godzinie 19 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Śniadowie.
5: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku
3: i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
5: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
6: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: 9. Gość poranka.
1: Państwa i moim gościem w poranku 7.09 jest Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji i współprzewodniczący frakcji Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Na ile według pana realny jest scenariusz, w którym władza zdecyduje się na siłowe rozwiązanie w kwestii Trybunału Konstytucyjnego?
2: Także my mamy od 10 lat, panie redaktorze, sytuację kuriozalną wręcz, jeżeli chodzi o najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dlatego że mamy dualizm prawny. Jedna strona konfliktu partyjnego między PO a PiS nie uznaje jednych sędziów, jednych orzeczeń, a druga drugich. Cywilizowane państwo rozwinięte miałoby poważne problemy z funkcjonowaniem gospodarki w takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce czy to w Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Niemczech. Polacy są przez wieki wręcz przyzwyczajeni do funkcjonowania przy państwie słabym, przy państwie o słabych instytucjach i tylko dlatego wydaje mi się sobie z tym radzimy, uciekając w inne sposoby rozwiązywania konfliktów, choćby na tym poziomie gospodarczym. Natomiast jakby nie wchodząc w zawiłości prawnicze, powód jest prosty. Powód polega na tym, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk chce mieć swoich sędziów, sędziów partyjnych, sędziów na telefon. No i Konfederacja apeluje z kolei od wielu, wielu lat o reset konstytucyjny, o wybranie tych instytucji na nowo, dlatego że jesteśmy przekonani, że Polacy zasługują na sprawny wymiar sprawiedliwości. Natomiast czy dojdzie do siłowego rozwiązania? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, to się dzieje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to pewnie jest jakaś próba. To jest, myślę, cyrk, który zniechęca większość Polaków do rządzących. I do opozycji głównej również też.
1: Czyli według pana ten spór już nie rozwiąże prawo, a jedynie wola polityczna zwaśnionych stron?
2: To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej głównych graczy. Żeby się cofnąć o krok, żeby zgodzić się na to, żeby w Polsce mógł funkcjonować wymiar sprawiedliwości. To zależy od woli Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
1: A co musiałoby się stać, żeby PiS z Koalicją Obywatelską mogły dojść do porozumienia?
2: Musieliby odejść na emeryturę Kaczyński i Tusk. Znaczy po prostu ja nie wierzę, że ci panowie w tym wieku są w stanie się zmienić. Oni będą zawsze dążyli do zbijania punktów na niekończącym się konflikcie. No życzę im jak najszybszej emerytury politycznej. Myślę, że to byłoby dobre dla Polski.
1: Jednocześnie też rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nie uznając de facto istnienia Trybunału, a jednocześnie zgłasza do niego sędziów. Gdzie tu logika?
2: No chce mieć swój Trybunał. No Kaczyński chciał mieć swój Trybunał, Tusk chce mieć swój Trybunał. To jest prosta sprawa.
1: A czy to właśnie, jak pan uważa, czy pan się zgadza z opinią profesora Ryszarda Piotrowskiego, który na przykład mówi, że na podstawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent może nie przyjąć ślubowania, jeśli ma zastrzeżenia, że sędzia nie spełnia wymagań formalnych?
2: Nie zgadzam się.
1: A dlaczego się pan nie zgadza?
2: Uważam, że prezydent nie, z punktu widzenia prawnego nie ma prawa ingerować w wybór dokonany przez Sejm. To nie zmienia faktu, że no bardzo krytycznie podchodzę do wyboru pana Berka, no bo to jest oficer polityczny Tuska oczywiście, tak? Tak samo jak PiS wybierał swoich sędziów.
1: A spodziewa się pan, że w przypadku Macieja Berka też dojdzie do kolejnego odbioru ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta?
2: Mogą zrobić taki manewr, tak.
1: Dlaczego tylko to nie? Też, panie pośle, to też nie będzie zgodne z prawem, prawda? Bo to też nie ma tego
2: nie.
1: prawa, że można przed Sejmem składać takie ślubowanie.
2: Nie, to ślubowanie w Sejmie było aktem całkowicie kuriozalnym, no, cyrkowym i bezsensownym. Myślę, że rządzący tutaj sobie bardzo mocno zaszkodzili, również w środowisku prawniczym. No, panie redaktorze, myślę, że tak, to jest po prostu niekończąca się wojenka popisu, no, bardzo, bardzo szkodząca Polakom, dlatego, że to się ostatecznie przekłada na to, że nie ten wymiar sprawiedliwości źle funkcjonuje i Polacy nie otrzymują orzeczeń w ważnych dla nich sprawach, czy to gospodarczych, czy to spadkowych, czy każdych innych, w tak szybki sposób, jak mogliby uzyskiwać.
1: A czy według pana, jeśli prezydent sprawdza teraz te formalne wymagania Macieja Berka, czy też nie powinien sprawdzić tych formalnych wymagań od 4 pozostałych sędziów, których nie przyjął ślubowania?
2: No więc widzi pan, no tutaj otwieramy pole do kolejnych konfliktów, do kolejnego paraliżu. Dlatego mi się wydaje, że jest prawo, jest też pewien zwyczaj. Wydaje mi się, że prezydent nie powinien w to ingerować. No.
1: Rozumiem. To teraz chciałem przejść do spraw europejskich. Też dużo w mediach polskich, na przykład w debacie u pani redaktora Agnieszki Gozdyry, pana też koledzy partyjni muszą odpowiadać, dlaczego pan, jeszcze drugi kolega europoseł, jesteście w jednej frakcji z antypolską nastawioną do Polski AfD. I jakby pan odpowiedział, czy pan nie przeszkadza te antypolskie nastawienia AfD?
2: Ale AfD nie jest nastawiona antypolsko. W ogóle w polskiej debacie publicznej bardzo mało dziennikarzy w szczególności wiedzą na temat tego, jak wygląda niemiecka scena polityczna. Ja przypomnę tylko, że to koalicjanci Tuska, czyli CDU pod wodzą Angeli Merkel, budowali Nord Stream 2. Partie niemieckie generalnie są wszystkie prorosyjskie. Natomiast Polska zazwyczaj nie odgrywa dużej roli w myśleniu Niemców o Europie. Mi się bardzo dobrze współpracuje z AfD na poziomie Parlamentu Europejskiego, dlatego że mamy szeroki wspólny mianownik. Chodzi o sprzeciw wobec centralizacji od władzy w Unii Europejskiej, czyli odbieranie kompetencji państwom członkowskim, sprzeciw wobec Zielonemu Ładowi, ETS-owi, ETS-2. Tutaj po prostu walczymy o to, żeby Polacy nie musieli płacić tak wysokich cen za energię, za prąd. No i sprzeciw wobec masowej migracji. A AfD rośnie w Niemczech ze względu właśnie na to, że Niemcy mają dosyć niekontrolowanej masowej imigracji i gigantycznych problemów, które z niej wynikają.
1: Ale panie europośle, też AfD postuluje reset relacji z Rosją. Czy według pana realizacja tej polityki nie zagraża bezpieczeństwu też Polski?
2: A w jaki sposób?
1: Że AfD chce zniesienia sankcji gospodarczych wobec Rosji, naprawy na przykład gazociągu Nord Stream.
2: To jest tak. Mamy bardzo wiele wspólnego, jeżeli chodzi o nasze relacje z AfD na poziomie pracy w Parlamencie Europejskim. Natomiast są oczywiście różnice, tak jak z większością partii niemieckich. Tak? I my tego nie ukrywamy. Co nie zmienia faktu, że walczymy o to, co jest bezpośrednim interesem Polaków w tej chwili. Jak się potoczy konflikt z Ukrainą, to zobaczymy. No. Ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby dalej rozbrajać Polskę na rzecz Ukrainy. Ukraina by w ogóle nie istniała, gdyby nie polska pomoc w ciągu ostatnich 4 lat. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, że my oddajemy pociski do patriotów, a to w tym momencie następuje po raz kolejny, no to bardzo mocno zagrażamy stanowi obronności Polski. Jeżeli chodzi natomiast bezpośrednio o to, co pan pyta, czyli o relacje z Rosją, no to powtarzam, wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie.
1: A też w programie AfD jest takie ultimatum, że jeżeli propozycje reform w Unii Europejskiej nie będą możliwe do zrealizowania w obecnych warunkach, to partia będzie dążyć do wystąpienia Niemiec z Unii. No i panie europośle, no też wiemy, jak wyglądają elity, prawda, w Unii Europejskiej, że raczej większość to są elity liberalno-lewicowe. i że to wyjście Niemiec z Unii, gdyby wygrała AfD, jest bardzo realne.
2: Znaczy tak, AfD ma bardzo ograniczone szanse w tym momencie rządzenia na poziomie federalnym w Niemczech, dlatego że mam wrażenie, że niektórzy dziennikarze nie rozumieją tego, że Niemcy są państwem federalistycznym i to, że przejęli władzę są bliscy przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt, w której mieszka 2,5% mieszkańców Niemiec, no to w żaden sposób nie przybliża ich do władzy na poziomie federalnym.
1: Znaczy ja to rozumiem, oczywiście, tak, tak.
2: Ja wiem, że pan to rozumie, nie rozumieją tego inni dziennikarze nakręcający w tym momencie histerię, taką mam wrażenie.
1: No, okej, okay, dlatego daję panu głos, prawda, daleko, żeby pan mógł się powiedzieć w tej kwestii.
2: Słucham?
1: Bardzo
2: mi się podoba to, co oni mówią, bo obecna struktura Unii Europejskiej jest bardzo groźna dla Polski. To jest sprzeczna z naszymi interesami. My oczywiście geopolitycznie jesteśmy poniekąd zmuszeni do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, natomiast jeżeli regulacje unijne powodują, że ponad połowa ceny prądu dla polskich przedsiębiorstw to jest system ETS, to jest coś, co bardzo mocno uderza w naszą konkurencyjność. I w konkurencyjność polską, i w konkurencyjność Unii Europejskiej. Unia Europejska przez obłąkaną politykę klimatyczną popełnia wręcz gospodarcze samobójstwo. Przenosi się produkcja do Chin i Indii, gdzie ceny energii są niższe, gdzie jest mniej regulacji. Ten biurokratyczny potworek brukselski powoduje, że Unia Europejska jest coraz, znaczy, że Europa jest w ogóle coraz słabsza. A jeszcze roszczą sobie pretensje do odbierania kompetencji krajowych i mówiła o tym w swoim raporcie o stanie Unii pani von der Leyen, do gromadzenia coraz większej władzy w Brukseli, czyli dążą do budowy superpaństwa. My jesteśmy przeciw temu. Jeżeli w tym momencie AfD wychodzi i mówi, że jeżeli nie zmieni się sytuacja w Unii Europejskiej, to oni wyjdą, to mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba, dlatego że my chcemy zmienić Unię Europejską. My chcemy powrócić do tego, czym ona była na samym początku, czyli do po prostu obszaru swobodnego handlu, swobodnej wymiany kapitału, osób, towarów i tak dalej. To był pomysł dobry. Ten potworek zachęcający do imigracji niekontrolowanej, otwartej, którym jest Bruksela obecnie i podnoszące nam ceny prądu, to jest coś, co jest sprzeczne z interesami państw członkowskich, w tym przede wszystkim Polski.
1: Ale czy to jest w ogóle realistyczne według pana? Bo tak jak wspominałem wcześniej, czy na tyle instytucje unijne by mogły się zmienić, żeby to, co państwo postulujecie, zostało wprowadzone, tak? Cofnięcie tej integracji, prawda? Bo ta integracja cały czas się raczej rozwija, jest kolejne jakieś elementy są poszerzane tej integracji.
2: Tak, centralizacja się pod pretekstem kolejnych kryzysów typu, prawda, pandemia. Unia Europejska, ta jej czapa w postaci komisji rozszerza swoje kompetencje. Jest to możliwe, że to się zmieni, że zawrócimy to we właściwym kierunku w momencie, jak nastąpi zmiana polityczna w państwach poszczególnych członkowskich, a jesteśmy tego blisko. Dlatego, że niedługo wybory we Francji i to może być element, który bardzo znacząco wpłynie na sytuację na europejskiej scenie politycznej.
1: A jak pan wspomniał też o orędziu, o stanie Unii, to Ursula von der Leyen też zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak pan ocenia pomysł szefowej Komisji Europejskiej?
2: Negatywnie. To jest próba tworzenia takiego NATO bis, tak? W momencie, kiedy 60% wydatków w ramach NATO na obronności to są Stany Zjednoczone i bez Stanów Zjednoczonych NATO nie byłoby w stanie efektywnie funkcjonować.
1: A jak właśnie ewentualnie utworzenie tej Europejskiej Rady Bezpieczeństwa by wpłynęło na nasze relacje z Waszyngtonem?
2: No negatywnie właśnie, to jest taka próba gry na nosie w tym momencie Trumpowi. Natomiast niezależnie kto tam rządzi w Stanach, to nie można abstrahować w ramach NATO od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że Stany Zjednoczone według swojej strategii obronności coraz bardziej się przesuwają na Indo-Pacyfik, Pacyfik powiedzmy, w tym momencie są zajęte idiotyczną wojną na Bliskim Wschodzie, podnoszącą nam ceny na stacjach i przez to troszeczkę mniej uwagi zwracają na Europę i oczekują od europejskich sojuszników, że będą w większym stopniu dbać o własne bezpieczeństwo. Natomiast no, to nie jest powód, żeby tutaj tworzyć jakieś alternatywne rady. Przy czym ja uważam, że z tego nic nie będzie. No, to jest taka typowa biurokratyczna inicjatywa.
1: A według pana to też nie jest skutek, troszkę taka odpowiedź na politykę Waszyngtonu, który chce, żeby Europejczycy przejmowali coraz większą odpowiedzialność za obronę Europy?
2: No okej, tak, tylko że to się sprowadza, panie redaktorze, do namacalnych spraw, czyli no, do polityki przemysłowej w zakresie obronności i do kwestii tego, ile wydajemy na zbrojenia. A tutaj cały czas są problemy. No, Polska jest oczywiście liderem z niektórymi państwami wschodniej flanki, natomiast wiele państw zachodniej Europy cały czas tutaj no, nie wydaje tyle, na ile się dogadaliśmy w ramach NATO.
1: A jak pan
2: no i przede wszystkim, no i cały czas kulą u nogi jest to oczywiście te ceny prądu, tak? Te ceny energii. No bo to jest też coś, co nas również w przemyśle obronnym bardzo mocno ogranicza.
1: A jak pan odczytuje też te ruchy Waszyngtonu, że z jednej strony ma powstać u nas stała baza wojsk amerykańskich, a z drugiej strony Amerykanie chcą zredukować swoją obecność w Europie o około 40 tysięcy żołnierzy?
2: Odczytuję to jako rozgrywanie sojuszników przez Waszyngton. Znaczy, no, jeżeli i słusznie, że pan redaktor zwraca na to uwagę, dlatego że jeżeli w Polsce powstanie baza kosztem baz na zachodzie Europy, to też nie do końca my powinniśmy być z tego zadowoleni, tak? No bo to, jeżeli ta obecność Amerykanów będzie ostatecznie mniejsza, to też to wpłynie globalnie na jakoś na nasze pewnie bezpieczeństwo. Ale mi się w ogóle nie podoba mówienie o tej bazie amerykańskiej, pompowanie tego za bardzo i mówienie, jak to mówią przedstawiciele koalicji rządzącej, jako jakiejś polisie ubezpieczeniowej. No to nie jest żadna polisa. My musimy być sami się szykować do obrony i nie patrzeć jako na zbawienie na naszych sojuszników, dlatego że no, powinniśmy pamiętać naszą historię.
1: A jeszcze też był ciekawy wątek właśnie w tym orędziu o stanie Unii. Ursula von der Leyen chce uczynić z Arktyki jeden z flagowych projektów współpracy Unii Europejskiej z Kanadą. Czy według pana to chęć takiego włączenia się w rywalizację mocarstw właśnie z Chinami USA?
2: No to taka retoryczna chęć, pewnie tak. Natomiast no, żeby mieć ambicje mocarstwowe realne, no to trzeba mieć siłę, a Unia Europejska mimo gigantycznego rynku 500 milionów osób no nie potrafi z tego skorzystać, dlatego że sama sobie robi krzywdę.
1: W jaki sposób sobie robi krzywdę?
2: No wierząc w chorą ideologię klimatyczną i to wierząc całkowicie jednostronnie. Przecież wszystkie potężne państwa świata zwiększają emisje, starają się minimalizować koszty energii, która jest potrzebna do rozwoju produkcji przemysłowej, czy teraz do rozwoju technologii w ramach sztucznej inteligencji, co jest, prawda, największą rewolucją naszych czasów, a Unia Europejska się kurczy. Unia Europejska wypycha przemysł, wypycha postęp technologiczny poza swoje granice. No to jest smutne. Unia Europejska pod obecnymi rządami dąży do tego, żeby być takim skansenem, żeby być miejscem, gdzie tam turyści za granicę czasami przyjadą, a u nas zostaną emeryci i imigranci z Afryki i z Azji. No, i to chcemy powstrzymać. Ugrupowania prawicowe, między innymi moja grupa w Parlamencie Europejskim, Europa Suwerennych Narodów, no i liczę na to, że to się uda w momencie, jak ludzie nie tylko w Polsce, ale w Europie przejrzą na oczy, że ten europejski organizm brukselski jest bardzo głęboko chory.
1: Czyli można powiedzieć, że to jest przede wszystkim kwestia taka ideologiczna, tak? Też jeśli chodzi o tą politykę klimatyczną, którą wprowadza Unia.
2: No absolutnie. No, w tym raporcie o stanie Unii pani von der Leyen nie odniosła się w ogóle do systemu ETS i ETS-2. Ja w tej dyskusji apelowałem o to, że oni natychmiast powinni system ETS zawiesić, a z systemu ETS-2 się wycofać. ETS-2, przypominam, to jest kolejny podatek, który ma wejść od 2028 roku od ogrzewania i paliw. On podniesie ceny benzyny na naszych stacjach o kolejne 50-60 groszy. To ona tego w ogóle nie widzi. Znaczy, no, nie ma problemu, prawda? Bardziej mówiła o kwestii zasobów własnych nowych Unii Europejskiej, czyli właśnie próbie budowy tego superpaństwa. No, chcą 44 miliardów euro rocznie wyciągać z nowych podatków od dużych przedsiębiorstw, elektroodpadów, tytoniu, czy od udziałów właśnie w systemie ETS. Czy tego CBAM-u, czyli to jest taki europejski podatek graniczny węglowy. No i takie są ambicje w tym momencie komisji. No, zwiększamy swoje kompetencje kosztem państw członkowskich. Nie przejmujemy się rosnącymi kosztami energii, nie przejmujemy się imigracją, dlatego że ważnym elementem ostatnio debaty w Europie jest to, co się wydarzyło w Ceucie, czyli inwazji imigrantów z Maroka. Natomiast Maroko jest mocno wspierane przez Komisję Europejską. Są setki milionów dotacji. I oni tego w ogóle nie dostrzegają, pani von der Leyen, że oni finansują państwo, które wpycha w tym momencie, chcąc zdestabilizować granice zewnętrzne europejskie imigrantów.
1: Gościem poranka 7:09 był Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji, współprzewodniczący frakcji Europy Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, miłego dnia.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: A naszym ostatnim gościem w poranku 7:09 jest ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, tłumacz tekstów papieskich. Szczęść Boże, ojcze.
2: Witam, szczęść Boże, teraz już tak dużo tych tekstów papieskich nie tłumaczę, ale w każdym razie staram się zgłębiać to, co się dzieje w Watykanie.
1: Ale wciąż watykanista.
2: Tak, oczywiście.
1: W dniach 25 do 28 września Leon XIV odbędzie wizytę apostolską do Francji. Jak reagują na nią Francuzi?
2: To jest już chociażby same reakcje, to znaczy, że chętnych na spotkanie z Ojcem Świętym jest dużo więcej niż przewidywano pierwotnie, choćby na mszę świętą na Place de la Concorde przewidywano około 400 tysięcy osób. Okazuje się, że tych zgłoszeń jest zdecydowanie więcej i trzeba poszerzać przestrzeń. To wszystko pokazuje, jak bardzo Francuzy są głodni, jeśli tak można powiedzieć, papieża. Ostatnim papieżem, który odprawiał mszę świętą w stolicy Francji, był w 2008 roku Benedykt XVI, a więc upłynęło już bardzo wiele czasu i to no, wszystko pokazuje, że Francja oczywiście, zmagając się z różnymi wyzwaniami czasów, sekularyzacji, ciągle jednak pragnie powracać do swoich korzeni. Nie jest tylko tą Francją laicką, o której często słyszymy w mediach.
1: Z drugiej strony też z badań przeprowadzonych przez Instytut Badania Opinii Publicznej IFOP wynika, że ponad połowa Francuzów nie ma wyrobionego zdania na temat Leona XIV i jak ojciec uważa, z czego to może wynikać?
2: No, po pierwsze, pamiętajmy, że dla Francuzów takim papieżem, który miał ogromne znaczenie i zresztą bardzo wyraźnie widzimy już to choćby także i w obecnej pielgrzymce Leona XIV, są podróże apostolskie świętego Jana Pawła II. Podobnie jak święty Jan Paweł II, pierwszego dnia Leon XIV uda się do UNESCO i tutaj może dodajmy, że w ogóle w oficjalnych tych enuncjacjach dotyczących tej papieskiej wizyty bardzo wyraźnie podkreśla się, że jest to zarówno pielgrzymka do Francji, jak do UNESCO, ponieważ UNESCO jest jak gdyby oddzielnym bytem, jest instytucją Narodów Zjednoczonych. A więc będzie i wizyta w UNESCO, ale także pierwszego dnia już Leon XIV uda się do Bazyliki Notre Dame. A więc te porównania nasuwają się troszkę same z siebie. No, trzeba pamiętać, że święty Jan Paweł II również ostatnią swoją pielgrzymkę apostolską odbył do Francji, odbył do Lourdes. Także Leon XIV tam się uda. W 2004 roku, w czasie tej ostatniej pielgrzymki w sierpniu, Jan Paweł II był już bardzo słaby. I prawdę mówiąc, kiedy tak śledziłem tę pielgrzymkę w mediach i na ekranie, miałem nadzieję, a może stanie się cud, może Ojciec Święty właśnie z Lourdes powróci pełen sił. No oczywiście to jest takie trochę pewnie dziecinne i naiwne, ale mamy tę świadomość, że ta pielgrzymka Leona XIV jest w dużej mierze powrotem do tego przesłania świętego Jana Pawła II, a więc Paryż, Lourdes i Metz. Metz, gdzie oczekujemy też przesłania, zresztą jest specjalny punkt programu przewidziany jako spotkanie do korzeni Europy, to miejsce urodzenia Roberta Schumana, jednego z założycieli Unii Europejskiej. Więc w ten sposób ta pielgrzymka wykracza poza kontekst ściśle francuski.
1: A czy program pielgrzymki to także odpowiedź Stolicy Apostolskiej na największe problemy francuskiego kościoła?
2: To nie jest tak, że największe problemy. Myślę, że oczywiście jest to, każdy kraj ma swoje problemy, swoje no chociażby spolaryzowane społeczeństwo, a więc będzie i spotkanie z ubogimi, ale też przezwyciężenie w jakimś sensie laickości. Tutaj może warto zauważyć, że bardzo starano się, żeby prezydent Macron bardzo starał się o to, żeby ta pielgrzymka miała też taki charakter państwowy, no, chciał wyeksponować siebie. Natomiast bardzo wyraźnie Stolica Apostolska unika takich rzeczy, jak na przykład odmówiono wspólnej kolacji, czy czegoś takiego jak legia honorowa dla papieża, właśnie żeby podkreślić charakter duszpasterski. Natomiast rzeczywiście przewidziany jest taki punkt bardzo ciekawy, to jest spotkanie w sobotę 26 z członkami Zgromadzenia Synodalnego Prowincji. Chodzi o prowincję, Francuzi nazywają to Île-de-France, czyli region paryski, katechumenami i neofitami. I to się ma dziać w Instytucie Katolickim w Paryżu. Wiemy, że no, w ostatni rok to jest rekordowa liczba osób dorosłych, które przyjęły chrzest. Pomimo tego, że Kościół oczywiście musi stawiać laicyzacji i różnym wydarzeniom, jednak okazuje się, że wiara katolicka jest bardzo pociągająca. I to zgromadzenie regionalne stara się też odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc tym, którzy przyjęli wiarę, żeby potem w tej wierze wzrastali, żeby to nie było tak, że dochodzimy do sakramentów bardzo ważnych, istotnych, to jest początek życia chrześcijańskiego, ale potem jest ciąg dalszy. A więc także na to pytanie zapewne Ojciec Święty podczas tego spotkania będzie miał okazję co nieco powiedzieć. Ale właśnie też w Instytucie Katolickim, który mieści się w dawnym klasztorze karmelitanów, będzie Ojciec Święty modlił się przy resztkach, relikwiach męczenników rewolucji francuskiej. To też jakieś odniesienie się właśnie do tej koncepcji radykalnego wykorzenienia religii z życia i prześladowania Kościoła. Będą to więc bardzo różne kolory tej pielgrzymki. Może tyle możemy się tego możemy oczekiwać.
1: A też Leon XIV przyjeżdża krótko po przyjęciu we Francji ustawy o eutanazji. Spodziewa się ojciec, że Leon XIV odniesie się w trakcie pielgrzymki do eutanazji we Francji?
2: Nie zapominajmy, że hasłem tej pielgrzymki jest to, aby mieli życie, aby świat miał życie. I to wręcz, to przesłanie jest wpisane w całą pielgrzymkę, nie tylko w jedno wydarzenie. Oczywiście dziennikarze oczekują, że może szczególnie zabrzmi to w Lourdes, miejscu, gdzie przybywają chorzy z całego świata. Wartość również ludzkiego cierpienia. Tutaj Ojciec Święty przecież jest bardzo jednoznaczny. Ale proszę pamiętać, że Francja szuka też jak gdyby swojej drogi. Jeżeli mówiliśmy o tym zainteresowaniu przekraczającym oczekiwania, no to też zauważmy, że jeden z kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, Bruno Retailleau, republikanin, proponuje, żeby do konstytucji wpisać korzenie judeochrześcijańskie Francji. A więc no, jest takie trochę przeciąganie liny. Kim my jesteśmy? Może trochę też te smaczki gdzieś się pojawią, ale oczywiście to jest też takie spojrzenie, wybaczcie Państwo, takie spojrzenie dziennikarskie. I dziennikarze bardzo lubią takie rzeczy wychwytywać. Bez wątpienia Ojciec Święty będzie zwracał się do Francuzów niezależnie od ich poglądów, od ich stopnia zaawansowania w wierze, od ich pochodzenia. To jest, myślę, dosyć istotne. I może też świadectwem tego, że jest to pielgrzymka również, która poruszy kwestię dialogu międzyreligijnego, jest przewidziane spotkanie międzyreligijne w Metz. No, Francuzi mają znaczącą mniejszość muzułmańską, a więc to także temat, który w tej pielgrzymce się pojawi.
1: A czym charakteryzuje się Kościół katolicki we Francji?
2: To jest kościół w dużej mierze no, bardzo bogaty kulturowo. Czasami słyszymy o tym, że Francja laicka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli popatrzymy na media, akurat wczoraj obchodziliśmy Dzień Środków Społecznego Przekazu, no to we Francji jest znaczący dziennik katolicki, La Croix, jest telewizja katolicka, KTO, na bardzo dobrym, wysokim poziomie. I także oczywiście radia, które funkcjonują. I właśnie takie radia ogólnokrajowe, czyli jest taka świadomość, że nie myślimy tylko w kategoriach, żadna diecezja nie jest w stanie unieść no, takiego obowiązku, jakim są media, a więc zdolność do tego, żeby katolicy tworzyli chociaż bardzo różne media, to jednak do tego, że ich głos jest bardzo czytelny. To jest kościół, który też jest no, związany z elitami społecznymi. Często, jeżeli patrzymy na biskupów, to są ludzie, którzy wywodzą się z rodzin arystokratycznych wręcz, albo przynajmniej szlacheckich. A więc ludzie, którzy na przykład pokończyli elitarne szkoły, zanim wstąpili do seminarium. Mają głębokie doświadczenie życiowe. Były arcybiskup Paryża Michel Petit przez 15 lat pracował jako lekarz, zanim wstąpił do seminarium. Więc to bogate doświadczenie życiowe, osadzenie w elitach społeczeństwa też kształtuje ten kościół, który właściwie całemu światu przez wieki dawał wielki wkład intelektualny.
1: Też jakoś wspomniał o prasie, to amerykańska prasa katolicka National Catholic Register pisze, że liczba nawróceń rośnie nieprzerwanie od kilku lat we Francji. Z czego wynika ten trend w laickim i sekularyzowanym państwie, jakim jest Francja?
2: To jest odpowiedź na pytanie, kim my jesteśmy w tym społeczeństwie pluralistycznym. Francuzi zadają sobie pytanie, to jest, przepraszam bardzo, moja osobista opinia, co to znaczy być Francuzem? I tutaj no, przypomina mi się wypowiedziane pewnie ze 30 lat temu zdanie pewnej starszej pani, ale właśnie z takiej bardzo szlachetnej rodziny francuskiej, która mówiła, my prawdziwa Francja. A prawdziwa Francja dla wielu Francuzów, właśnie ze względu na to i bogactwo, i na wielką tradycję, i to osadzenie, to jest świadomość tego, że to jest Francja świętych. O tym mówił zresztą święty Jan Paweł II po raz pierwszy w Notre Dame. I to jest może też wielkość tego kraju, czyli przeciwstawienie Francji gilotyn rewolucyjnej, laickiej, wyrzucającej, męczącej ludzi wierzących, Francji, która bardzo wyraźnie wierzy w Boga, jest dumna ze swojej historii. Jednak to jest świadomość tego, że korzenie danego narodu nie mogą pomijać tej wielkości, jaką w dzieje tego narodu wnosi wiara katolicka.
1: Gościem poranka 7-9 był ojciec Stanisław Tasiemski, wiceprezes Katolickiej Agencji Informacyjnej, watykanista. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7-9. Twój początek dnia. Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Ten zespół nazywa się Owca. Prawie 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za kilka chwil przenosimy się do kościoła.

0: Dzisiaj przeżywamy święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty, twórca jednej z Ewangelii o Jezusie, nie zawsze był wierny i gorliwy. Mateusz, niegdyś celnik o imieniu Lewi, był na usługach okupanta rzymskiego, uznawany za złodzieja, cwaniaka, który jako poborca podatków zbudował sobie wygodne życie w komorze celnej. Kiedy spotkał Jezusa, bez wahania zostawił wszystko i poszedł za Nim. Pewnie niewiele rozumiał, ale wiedział, że Jezusowi się nie odmawia, że Jemu zawsze się mówi tak. Kiedy Bóg o coś prosi, warto natychmiast spełnić Jego prośbę. On nie zawiedzie, tylko po stokroć wynagrodzi. Nie musimy Go rozumieć, mamy Go po prostu kochać. Ta Eucharystia jest sprawowana w następujących intencjach. Pierwsza za świętej pamięci Ewę Szczepanik w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. Druga za świętej pamięci Walerię i Wincentego Rożkowskich. Trzecia za świętej pamięci Krystynę i Wiktora Powalskich. Czwarta za świętej pamięci Renatę Orłowską w 20. rocznicę śmierci. Poza parafią są sprawowane następujące intencje. Pierwsza za świętej pamięci Tadeusza Komorowskiego. Druga za świętej pamięci Michała Parzycha w ramach kolejnej mszy świętej gregoriańskiej. I trzecia intencja przebłagalna za grzechy aborcji w naszej ojczyźnie i na świecie oraz o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. A teraz przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w tej Eucharystii. Panie Jezu, który powołujesz nas do świętości i pomagasz nam ją osiągnąć, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który nazywasz nas swoimi przyjaciółmi, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie Jezu, który wybierasz nas do swej służby i pragniesz, abyśmy przynosili owoc obfity, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Cię. Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza na apostoła. Spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy jak on szli za Chrystusem i wiernie przy nim trwali, który z Tobą żyje.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego. On też ustawił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przysposobili świętych do wykonywania posługi dla budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnienia poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do jego miary wielkości według pełni Chrystusa. Oto słowo Boże.

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

0: Drogie siostry, drodzy bracia, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Mateusza Świętego, którego dziś wspominamy, którego święto obchodzimy. I zobaczmy, że Mateusz, apostoł i ewangelista, w pewnym momencie swojego życia był celnikiem, był grzesznikiem, był osobą, która czyniła zło, która oszukiwała swoich rodaków, która bogaciła się kosztem innym. I to działo się aż do momentu, kiedy w sposób osobisty i bezpośredni doświadczył spotkania z Panem Jezusem i kiedy usłyszał od Chrystusa słowa: pójdź za mną. I zobaczmy, że Mateusz przyjął te słowa, wstał i po prostu poszedł za nim. I zobaczmy, że cała ta sytuacja ukazuje nam powszechność Bożego miłosierdzia, że miłosierdzie Pana Boga jest dostępne dla każdego człowieka, że nie można nikogo skreślać, że nie można nikogo skazywać na potępienie, bo każdy człowiek może mieć szansę, może mieć okazję tą swoją przeszłość naprawić, żeby przyszłość mogła zmierzać w dobrym kierunku. I Mateusz też dostał szansę, dostał łaskę Bożego miłosierdzia, skorzystał z niej i swoje życie poprowadził w zupełnie innym kierunku. I zobaczmy, że Pan Jezus siedział w domu za stołem z celnikami i grzesznikami. Siedział z ludźmi, którzy mieli wiele na sumieniu, którzy popełniali wiele błędów. I właśnie ta wspólnota stołu, to, że oni siedzieli razem przy posiłku, jest bardzo ważne, ponieważ w starożytnym judaizmie to bycie razem przy stole, to wspólne jedzenie posiłku jest ukazaniem wspólnoty przymierza, czyli Pan Jezus poprzez ten gest, poprzez to zachowanie chce ukazać, że nawet ci, którzy są najdalej, którzy popełniają błędy, też zostają do Jego Królestwa zaproszeni. I faryzeusze też, zobaczmy, stawiają takie pytanie: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? I Pan Jezus odpowiada, że lekarza nie potrzebują zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, bo przecież Pan Jezus został posłany do wszystkich, w tym także do grzeszników, tak jak lekarz, który też idzie do każdej osoby chorej, bez względu na to, jak jego sytuacja jest zła. A następnie Pan Jezus dodaje: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Czyli poprzez to zdanie Pan Jezus pragnie nam ukazać wartość czynów zewnętrznych i wewnętrznych, bo dla faryzeuszy liczą się sprawy zewnętrzne, liczy się posiłek, liczy się stół, liczą się zasady przy stole panujące i jest to postawa zewnętrzna. A Pan Jezus pragnie, aby się skupiać na wnętrzu, na postawie wewnętrznej, na postawie serca, czyli na miłości do Boga i każdego człowieka, który nas otacza. A na końcu, zobaczmy, Pan Jezus mówi: nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. I w tym miejscu warto dodać, że to zdanie jest tak naprawdę ironią, bo przecież ci sprawiedliwi uważają się za lepszych od tych grzeszników, choć tak naprawdę lepsi nie są. Ci sprawiedliwi uważają, że nie potrzebują spotkania z Chrystusem, nie potrzebują Bożego miłosierdzia, choć jest to zupełną nieprawdą, bo ich życie zmierza we właściwym kierunku. I zobaczmy, że dzisiejszy święty, święty Mateusz, ukazuje nam taką wartość spotkania z Panem Jezusem i też On sam w sobie nas zaprasza do takiej refleksji, czy w naszym życiu przydarzyło się taki moment, taka sytuacja, kiedy doświadczyliśmy tego osobistego i bezpośredniego spotkania z Chrystusem, spotkania jednego w swoim rodzaju, które zmieniło wszystko. Czy właśnie to spotkanie już nastąpiło? Czy to spotkanie wywarło na nas rzeczywisty wpływ? Czy to spotkanie nas przemieniło? Ale też święty Mateusz, zobaczmy, z racji, że sam jest autorem tej Ewangelii, to zobaczmy, że nie bał się przyznać do swojej przeszłości, bo tak jak Marek czy Łukasz, z szacunku do tego, że był apostołem, używali jego imienia pochodzenia, czyli Lewi, tak on sam pisał o sobie jako Mateusz. Nie wstydził się swojej przeszłości, nie wstydził się tego, że robił źle, że popełniał błędy. Umiał stanąć w takiej prawdzie, jak każdy grzesznik. I też to pytanie do nas, kim my jesteśmy? Czy właśnie jesteśmy tymi sprawiedliwymi, którzy wiedzą lepiej, którzy uważają się za lepszych od innych, którzy uważają, że mają rację, że lepiej wypełniać wolę swoją własną niż Bożą, czy może jednak jesteśmy tym grzesznikiem, człowiekiem, który umie stanąć w prawdzie, który potrafi zobaczyć swoje wady i słabości, który wie, że zrobił źle, ale też jest świadomy tego, że potrzebuje Bożego miłosierdzia i że Pan Bóg naprawdę jest w stanie mu je dać. Zatem niech to dzisiejsze słowo będzie dla nas taką zachętą, aby poszukiwać swojego takiego osobistego spotkania z Panem Bogiem, ale też, żeby zawsze pragnąć tego Bożego miłosierdzia, które zawsze czeka na nas i jest na wyciągnięcie ręki. Amen. Do Jezusa Chrystusa, który każdego z nas wzywa po imieniu, wznieśmy wspólne wołanie. Jezu, założycielu Kościoła Świętego, miej w opiece papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby wciąż z zapałem świadczyli, że Ty jesteś miłością. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, mistrzu i nauczycielu, dodaj odwagi tym, których zapraszasz do życia kapłańskiego i zakonnego, aby z entuzjazmem wstąpili na drogę powołania. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, opiekunie maluczkich, przygarnij dzieci, które w tym roku pierwszy raz przyjęły Cię do serca, aby przez całe życie dzieliły się Twoją miłością. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, lekarzu dusz i ludzkich ciał, pomagaj nieść trud choroby i cierpienia chorym, przebywającym w domach, szpitalach i hospicjach, aby ciągle byli zjednoczeni z Tobą. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, dobry pasterzu, prosimy Cię w intencji przebłagalnej za grzechy aborcji w naszej Ojczyźnie na świecie, o miłosierdzie Boże dla rodziców i tych, którzy tego dokonali. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, Dawco życia wiecznego, obdarz radością nieba tych, którzy odeszli już z tego świata, w sposób szczególny polecanych w tej Eucharystii świętej pamięci Ewę, Walerię, Wincentego, Krystynę, Wiktora, Renatę, Tadeusza i Michała, aby w pełni mogli uczestniczyć w Twojej chwale. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Jezu, jednorodzony Synu Ojca, Poślij nam Ducha Pocieszyciela i ożyw naszą wiarę, abyśmy stali się odważnymi świadkami Twojej miłości. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Panie Jezu, Ty wybrałeś celnika Mateusza, aby stał się głosicielem dobrej nowiny. Wysłuchaj modlitw, jakie zanosimy przez jego wstawiennictwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Pan przyjmie ofiarę za nas.
0: Oddając cześć świętemu Mateuszowi, przynosimy Ci, Boże, nasze dary i pokornie Cię prosimy, abyś łaskawie wejrzał na swój Kościół, który utwierdziłeś w wierze przez nauczanie apostołów, przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Pan z Wami.
3: I z Duchem Twoim.
0: W górę serca.
3: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
3: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości i głosił wszystkim ludziom dobrą nowinę o zbawieniu. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając:
2: Święty, święty, święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Myśmy Twoją, Panie Jezu,
2: wyznajemy Twoje
1: zmartwychwstanie
2: i oczekujemy Twojego przyjścia, Panie.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
3: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
4: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Mateuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
5: Amen.
0: Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże, staliśmy się uczestnikami radości, z jaką święty Mateusz przyjął w swoim domu Zbawiciela. Spraw, abyśmy zawsze pokrzepiali się przy stole Chrystusa, który nie przyszedł wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników, który żyje i króluje na wieki wieków.
1: Amen.
0: Święty Michale Archaniele,
2: wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha
3: bądź naszą obroną. O tego Bóg pokromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
2: które nas
3: ubek dusz ludzkich po tym świecie krążą,
2: mocą Bożą strąć do piekła.
0: A teraz w tajemnicy głoszenia Królestwa Bożego i wzywania do nawrócenia powierzmy Panu Bogu wszystkie nasze intencje. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
3: i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
2: ale nas zbaw do złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
3: za nami grzesznymi,
2: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Ten poniedziałkowy, wrześniowy, już nieco chłodny, no ale chyba nie tak bardzo chłodny wieczór. Spędzają Państwo z Radiem Nadzieja, 9 minut do 19. Brakuje za nami transmisja mszy świętej dziś w poniedziałek, więc tradycyjnie byliśmy w kościele pod wezwaniem świętego Brunona. W Łomży jutro o tej samej porze, więc o godzinie 18 planujemy przenieść się do parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie i stamtąd Eucharystię transmitować. A póki co temat zupełnie inny, no ale temat, wspomniałem o wrześniu, więc jak najbardziej na czasie. Podgrzybki, kurki, maślaki, prawdziwki w lasach. Sezon grzybowy w pełni, miłośnicy leśnych wypraw ruszyli w poszukiwaniu najpiękniejszych okazów. Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża Dariusz Godlewski przypomina jednak o ważnej zasadzie. Nie jesteś pewny gatunku? Nie zbieraj.
1: Musimy mieć wiedzę, nie tylko tam, gdzie się znajdujemy i jak wrócić do samochodu, ale tą wiedzę, co zbieramy. Jak mówi takie znane już chyba przysłowie, może już taki suchar, że wszystkie grzyby są jadalne, niektóre tylko jeden raz, prawda? Więc musimy wiedzieć, co zbieramy. Jeżeli nie znamy tych grzybów, to nie zbierajmy tego.
0: Nadleśniczy zwraca uwagę na jeszcze jedną istotną rzecz.
1: Ale pamiętajmy też o tym, by nie niszczyć tych grzybów, których też nie znamy, bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że a, to trujący, to psiak, to go nogą można kopnąć, po co on tu rośnie? Lepiej niech w to miejsce rośnie grzyb jakiś jadalny. Pamiętajmy też, że to, co jest jadalne dla nas, nie jest jadalne dla innych. I odwrotnie, co nie jest jadalne dla nas, jest jadalne dla innych. Dla wielu zwierząt ten przysłowiowy muchomor chociażby, czerwony w białe kropki, jest na przykład jadalny dla wiewiórek. A myślę, że wszyscy lubimy wiewiórki i dobrze, żeby miały co zimą zjeść również, prawda? Więc nie niszmy tych grzybów.
0: Idąc na grzyby, pamiętajmy, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i poinformować bliskich o przybliżonej godzinie powrotu.

Tak, śpiewa Sylwia Grzeszczak. To propozycja Sylwii na tegoroczne, no pomału kończące się lato. Jest godzina 19, lato kończy się, ale zaczyna się pewne wydarzenie ważne dla wszystkich fanów kina i filmu. Najnowszy film Jana Chorąbka, Dziki, Dziki Wschód, uświetnił uroczyste otwarcie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Uroczystość o 19 właśnie się rozpocznie, więc już tylko sekundy, a rozpocznie się, odbędzie się w Teatrze Muzycznym. Akcja filmu Dziki, Dziki Wschód rozgrywa się w małym miasteczku na wschodzie Polski w 1943 roku, niedługo po wywiezieniu Żydów do obozu zagłady przez Niemców. Główni bohaterowie pilnie strzegą swoich tajemnic, szczególnie w obliczu przybycia do miasteczka tajemniczego niemieckiego urzędnika. W dodatku atmosferę zagęszczają pogłoski o złocie ukrytym przez jednego z Żydów. Jan Chorąbek wyjaśnia, że

0: W matkę, która z powodu wojny nie wie, co dzieje się z jej synem, wcieliła się Magdalena Różdżka. Aktorka podkreśla, że film Dziki, Dziki Wschód ma przede wszystkim antywojenny wydźwięk.
1: Myślę, że to jest właśnie najważniejsze w tym filmie, żeby na każdej płaszczyźnie pokazać, jaką tragedią jest wojna i o ile przez część filmu myślimy o takich mikroświatach, które są trudne, no i smutne przez to, w jakim jesteśmy momencie na świecie, tak pod koniec filmu jakby wszystko jeszcze w dodatku jest podbite taką ogólną tragedią, która się wydarza tuż obok, a w szczególności oglądany w tych naszych czasach nabiera mocy.
0: Z kolei Piotr Trojan, grający ojca trojga dzieci, który jednocześnie podejmie się niezwykle ryzykownego zadania, podkreśla, że film silnie działa na emocje.
2: Ten scenariusz czytałem, kiedy pracowaliśmy z Jankiem przy filmie 25 lat niewinności. Poruszył mnie, pamiętam, pomyślałem, wow, nie dostałem takiego scenariusza jeszcze. I byłem taki dumny, że mam bohatera z taką niesamowitą tajemnicą i z taką ludzką, szczerą walką o życie drugiego człowieka. I w tym filmie wszyscy jesteśmy w bardzo trudnej, bolesnej sytuacji, bardzo strasznym czasie, którego może nie potrafimy sobie wyobrazić.
0: Film Jana Cholubka, Dziki, Dziki Wschód, jest pokazywany na festiwalu w Gdyni w konkursie głównym i wraz z 15 innymi produkcjami walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Program projekcji wydarzeń towarzyszących można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. To póki co tyle o festiwalu. Spoglądam na zegar w studiu 3 minuty, prawie po godzinie 19:00.

0: niepełnosprawnościami. Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
2: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Przed momentem grupa Phil. Rozpoczęły się szczepienia przeciwko grypie przed nadchodzącym sezonem infekcyjnym. W aptekach są dostępne szczepionki. Pulmonolog Piotr Dąbrowiecki powiedział, że przeciwko grypie powinny się zaszczepić przede wszystkim osoby z przewlekłymi chorobami układu oddechowego.
2: Myślę o chorych na astmę, o chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Pacjenci, którzy mają inne przewlekłe choroby układu oddechowego związane ze stanem zapalnym, powinni się zaszczepić przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi. Jeżeli zapomnieli w tamtym roku, powinni się doszczepić w tym roku na pneumokoki, przyjąć szczepionkę przeciwko RSV.
1: Profesor Dąbrowiecki dodał, że szczepienie chroni przed najcięższymi skutkami zachorowania na grypę.
2: Pacjenci, którzy zaszczepią się na grypę, jeżeli mają przewlekłą chorobę układu oddechowego, astmę lub POHP, mogą uniknąć po prostu zgonu. Szczepienie na grypę zmniejsza ilość zgonów w tej grupie pacjentów, zmniejsza ilość zaostrzeń. Również szczepienia na pneumokoki mają taką samą moc, więc nie zwlekajmy, możemy przyjąć te dwie szczepionki razem. Prawa, lewa ręka.
1: W poprzednim sezonie infekcyjnym przeciwko grypie zaszczepiło się 2 300 000 osób, najwięcej powyżej 65 roku życia. Seniorzy, dzieci i młodzież mają bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie. Kasia Popowska, a następnie sięgamy na półkę z muzyką zagraniczną i zespół Lighthouse Family zaprezentuje się na antenie Radia Nadzieja. Ja jeszcze spoglądam na zegar w studiu 13 minut po 19:00.

0: Lighthouse Family. Peryferie kultury czy kultura na peryferiach? Pod takim hasłem ruszył cykl spotkań i warsztatów skierowanych przede wszystkim do młodzieży z łomżyńskich szkół średnich. W programie znalazły się m.in. spotkania poświęcone Bolesławowi Leśmianowi, Czesławowi Miłoszowi czy Adamowi Mickiewiczowi. Mówi Jolanta Święszkowska z Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych w Łomży.
1: I my postanowiliśmy jako Dom Kultury zamienić się w takie mobilne centrum kultury. Mobilne w tym sensie, że pojawiamy się i będziemy pojawiać się w łomżyńskich szkołach z prelekcjami, z warsztatami, z takimi wydarzeniami tematycznymi. Przyjadą do nas różne osoby z Polski. Będzie to dla młodzieży okazja, żeby poznawać treści edukacyjne, które wpisane są, drodzy Państwo, w podstawę programową. Będziemy wchodzić z prelekcjami typu, czy Adam Mickiewicz był wampirem, żeby zainteresować młodzież postacią naszego wieszcza.
0: A w najbliższy piątek młodzież weźmie udział w warsztatach poetyckich pod hasłem, uwaga, poezja, podczas których będzie mogła spróbować własnych sił w pisaniu wierszy. Szczegóły spotkań i zbliżających się wydarzeń dostępne są na stronie internetowej MDK-DŚT w Łomży. Neil Horan, później James Blunt na antenie Radia Nadzieja, a jeszcze później Mrozu i Kacperczyk. 21 minut po 19:00.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Tastes Like Summer. James Blunt, 20 prawie 9 minut. Po godzinie 19, poniedziałkowy wieczór, spędzają go Państwo z radiem. Nadzieja, a wczoraj w Rosji zakończyły się wybory parlamentarne. Nie przyniosły one niespodzianek, nie spełniły też podstawowych standardów demokracji. Wygrała rządząca partia Jedna Rosja. Wybory trwały 3 dni, zarówno według cząstkowych wyników, jak i exit polls. Partia Jedna Rosja uzyskała ponad połowę głosów. Takie były przewidywania. Podobny też był wynik w poprzednich wyborach. Próg wyborczy przekroczyły współpracujące z władzą mniejsze partie, w tym komuniści. Frekwencja wyniosła około 60%. W wyborach nie mogła uczestniczyć opozycyjna wobec władzy partia Jabłoko. Jednak zdaniem ekspertów opozycja i tak nie zdołałaby znaczącego wyniku uzyskać, bo większość Rosjan popiera władzę. Wybory określone mianem fasadowych służyły Kremlowi do umocnienia swojej pozycji. Spekuluje się, że po wyborach Władimir Putin może ogłosić mobilizację do armii, także na terenach okupowanych, w tym na Krymie i w części Donbasu, gdzie Rosjanie także nielegalnie przeprowadzili swoje wybory. Mrozu, Kacperczyk, wszystko, czego chciałem. Posłuchajmy.

0: Słuchają Państwo poniedziałkowego, wieczornego programu Radia Nadzieja. Nieco wybiegnijmy do przodu, wybiegnijmy w przyszłość zdecydowanie nieodległo, bo do dnia jutrzejszego. No a biec będziemy po siatkarskim parkiecie. Wtorkowy mecz Polska-Niemcy na Mistrzostwach Europy w siatkówce zadecyduje o awansie do strefy medalowej turnieju. Przed ćwierćfinałem broniący tytułu Polacy są pewni swojego. Libero Jakub Popiwczak podkreśla, że zbliża się moment, na który siatkarze czekali od początku imprezy.
1: Jesteśmy gotowi. No, czekaliśmy na ten mecz od 2 tygodni. 2 tygodnie temu równo zameldowaliśmy się tutaj w Bułgarii z myślą, że ten wtorek, jutrzejszy ćwierćfinał, to będzie nasz tutaj najważniejszy mecz, decydujący mecz o tym, żeby dostać się do fazy pucharowej. Także na to się przygotowaliśmy. No, myślę, że blok obrona to jest jeden z elementów, które naprawdę są w naszym wykonaniu zazwyczaj na najwyższym poziomie w tym sezonie stoją i bardzo często one decydują o tym, że przeciwnikom gra się z nami niesamowicie ciężko. Natomiast no, żeby być najlepszym w Europie, trzeba w każdym elemencie dawać radę, więc myślę, że nie skupiamy się tak detalicznie na jakimś jednym konkretnym elemencie, tylko staramy się po prostu, żeby ta nasza gra w każdym elemencie była jak najlepsza. Wiadomo, są lepsze, gorsze dni w każdym z nich, natomiast jako ogół wydaje mi się, że jesteśmy drużyną z niezłym potencjałem.
0: Z kolei rozgrywający Jan Firlej opowiada o dzisiejszym treningu i założeniach na mecz ćwierćfinałowy.
2: Dzisiaj niezła jednostka, myślę. Mamy jeszcze jutrzejszy rozruch. Robimy to, co w naszej mocy, żeby się przygotować jak najlepiej. Także jeszcze została jutrzejsza poranna jednostka i spotkanie. Myślę, że na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste. A to znaczy, że są pewni siebie, że są cierpliwi i wierzą do końca w zwycięstwo i uczula nas trener bardzo na to, żebyśmy w jakiejkolwiek sytuacji byśmy jutro nie byli, czy dobrej, czy złej, to byli skupieni non-stop, bo na pewno będą walczyć do końca. Myślę, że paradoksalnie lekko osłabieni kontuzjami, ale dzięki temu, nie wiem, czy można powiedzieć, ale trochę chyba luźniejsi i tacy grający z dużą dozą ryzyka. Także spodziewam się bardzo ciężkiego spotkania pod nieobecność Tilego i to było widać, myślę, w tym spotkaniu. Bardzo ciężki początek z ich strony. Bułgarzy niemiłosiernie zagrywali, odskakując i robiąc sobie tym elementem przewagę w pierwszych 2 setach, a mimo to Niemcy grali bardzo cierpliwie. Nie było widać po ich stronie frustracji, robili swoje i dopili na koniec swego. Znamy swoją wartość na pewno i wiemy, że nieraz na treningach to widać, jeśli ten poziom jest naprawdę wysoki i go utrzymujemy, to jest to naprawdę wysoki poziom i wiemy, jak potrafimy grać, ale trzeba to jeszcze pokazać na boisku.
0: Mecz Polska-Niemcy rozpocznie się jutro w Sofii o godzinie 18:00.

0: Andrzej Zaucha, wcześniej grupa Dżem na antenie Radia Nadzieja. Przenosimy się do gminy Miastkowo. Mieszkańcy gminy w końcu pozbędą się zalegających odpadów z azbestem. Samorząd pozyskał kolejne środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Białymstoku, dzięki którym z 64 gospodarstw zostanie odebrany tak zwany eternit, który dawniej służył jako pokrycie dachów. To już kolejny tego typu program. Na ten cel mówi wójt gminy Miastkowo właśnie Rafał Bąkowski. Posłuchajmy.
1: Pierwszym z nich było usuwanie azbestu z gospodarstw rolnych. Na ten cel gmina Miastkowo pozyskała kwotę 25 632 zł. Odebraliśmy 44 tony azbestu rolniczego. Warto zauważyć, że dotacja pokryła koszty całego zadania. Drugim realizowanym projektem jest usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miastkowo od mieszkańców indywidualnych. Planujemy w terminie do 30 października usunąć 235 ton wyrobów zawierających azbest. Całkowita wartość zadania wynosi 151 240 złotych, w tym dotacja 119 993 zł.
0: Za wykonanie zadania i odbiór zalegających odpadów z azbestem będzie odpowiedzialny Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży. Azbest będzie zabierany z posesji właścicieli do końca października. Zgodnie z polskim programem oczyszczania kraju z azbestu, eternit z dachu trzeba usunąć najpóźniej do 31 grudnia 2032.

0: Duet, Sylwia Grzeszczak, Liber, Dobre Myśli, jest 19.57. Przed paroma chwilami mówiliśmy o meczu w ramach Mistrzostw Europy naszych siatkarzy. Mecz jutrzejszy, Polska-Niemcy, który rozpocznie się o godzinie 18. Ten mecz rozegrany zostanie w Sofii. A teraz z siatkarskiego parkietu przenosimy się na piłkarskie murawy. Piłkarz tureckiego klubu Kasımpaşa Adrian Benedyczak doznał urazu i marzenia o debiucie w kadrze narodowej musi odłożyć na inny termin. Napastnik, którego do kadry na mecze Ligi Narodów powołał w piątek selekcjoner Jan Urban, poinformował w mediach społecznościowych, że podczas niedawnego meczu ligowego złamał kość nadgarstka. Czeka go zabieg operacyjny. Problemy zdrowotne mają też inni kadrowicze, m.in. Kamil Grabara. O szczegółach w rozmowie z Tomaszem Kowalczykiem mówi dyrektor techniczny reprezentacji Adrian Mierzejewski. Posłuchajmy dyrektora technicznego reprezentacji Polski.
1: Przytrafiły się urazy. Adrian Benedyczak wypada, złamanie nadgarstka i najprawdopodobniej operacja. Filip Rózga wczoraj w 90 minucie poczuł kucie w mięsień dwugłowy, więc też wypada. I oczywiście Kamil Grabara, niestety kolano.
2: Poważna kontuzja, tak? Więc za dwa krzyżowe?
1: No tak, na pewno minimum 6 miesięcy. Wiadomo, jak to z bramkarzami, trochę dłużej. I tak naprawdę im dłuższy jest powrót, tym mniejsze prawdopodobieństwo nawrotu tej kontuzji. Więc to... Te proporcje i procenty, tak to wygląda. I z każdym dniem, im zawodnik wraca później, tym ryzyko kontuzji nawrotu, powrotu czy zerwania w drugim kolanie jest zdecydowanie mniejsze. Więc tak, Grabi wypada i przyjeżdża do nas Drążek.
2: Czyli Bartłomiej Drągowski.
1: Z Widzewa, który będzie dzisiaj wieczorem, już jest o tym poinformowany, i dojeżdża Marcel Reguła, który będzie dzisiaj z nim rozmawiałem.
0: Reprezentacja Polski najbliższy mecz Ligi Narodów rozegra w Warszawie 25 września z Bośnią i Hercegowiną. To już tylko sekundy dzielą nas od serwisu, który o 20 rozpocznie się na naszej antenie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W minioną niedzielę obchodzony był Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Z tej okazji rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Leszek Gęsiak, zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją dziś przed mediami i wszystkimi, którzy przekazują informacje. Jak podkreślił, w czasach coraz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji, szczególnie ważne jest, by w centrum komunikacji nadal pozostawał człowiek.
2: W dobie coraz bardziej wkraczającej tak w życie społeczne, jak i indywidualne, tak zwanej sztucznej inteligencji, rzeczywiście musimy mieć pełną świadomość, że człowiek, ku któremu się zwracamy, ma konkretne oblicze. Nie jest on dobrze zaprogramowaną maszyną, która jest

0: Spotkania są skierowane do osób, które chcą zatrzymać się nad swoim życiem, pogłębić relacje z Bogiem, a także poszukać odpowiedzi na pytania o szczęście, sens i potrzebne zmiany. Do udziału zaprasza Krystyna Sawicka ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.
1: Pierwsze już spotkanie będzie odnosiło się sensu naszego życia. Będziemy odkrywać, jaka wartość, jak my wartościujemy nasze życie, co jest dla nas w życiu najważniejsze. Później kolejne spotkania będą też bardzo, bardzo istotne dla każdego człowieka. Przede wszystkim będziemy oddawać swe życie Jezusowi, naszemu Panu. Na zakończenie też będzie wylanie darów Ducha Świętego. Każdy uczestnik będzie omadlany, także myślę, że warto przyjść na takie rekolekcje. Na zakończenie będzie agapa, będzie coś do zjedzenia. Serdecznie zapraszamy.
0: Pierwsze spotkanie odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 18 w parafii Krzyża Świętego.
2: Katolicki serwis informacyjny.
0: Małżeństwo rodzi życie. Pod takim hasłem w najbliższy weekend na Jasnej Górze odbędzie się 42. pielgrzymka małżeństw i rodzin. Jak zaznacza dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ksiądz Robert Wielądek, na Jasną Górę pielgrzymi przyjeżdżają nie jako rodziny idealne, ale ze swoją codziennością, radościami, pytaniami i kryzysami.
3: Mamy tego świadomość, że małżeństwo i rodzina to nie są rzeczywistości łatwe. Są piękne, ale bywają również kruche i myślę, że mamy tego świadomość, że potrzebujemy miejsc, w których możemy na nowo przypomnieć sobie, po co jesteśmy i skąd czerpać siłę do wspólnej drogi i na pewno w Polsce dla nas takim miejscem szczególnym jest Jasna Góra. Miejsce, gdzie nie przyjeżdżamy tam jako rodziny idealne, ale przyjeżdżamy z tym, czym naprawdę często żyjemy. Przyjeżdżamy z naszą radością, z wdzięcznością, ale przewozimy również nasze zmęczenie, nasze pytania, może kryzysy. Chcemy to wszystko przynieść przed oblicze Matki Bożej i jeszcze raz powierzyć Bogu nasze małżeństwo, nasze dzieci, nasze rodziny.
0: Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę mszą świętą w kaplicy Cudownego Obrazu. W programie znalazły się także Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich, Apel Jasnogórski, konferencja oraz modlitwa różańcowa. Centralnym punktem niedzielnych uroczystości będzie msza święta na szczycie jasnogórskim, podczas której małżonkowie odnowią swoje przyrzeczenia małżeńskie.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.
4: Zapraszamy na reklamy.
2: Jak wygląda codzienna praca osób z niepełnosprawnościami? Jakie wsparcie otrzymują i co daje im możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym? Zawodowo bez barier, cykl audycji radiowych. Gośćmi najbliższej audycji będą Wioletta Chrzanowska, pracownik szwalni, oraz Ilona Czarnowska, specjalista do spraw rehabilitacji z Zakładu Aktywności Zawodowej Argenta w Łomży. Porozmawiamy o codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy, rehabilitacji, wzajemnym wsparciu i możliwościach, jakie daje zatrudnienie w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15. Na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Po reklamie.

0: Dobrego dnia życzy Jula, no ale myślę, że spokojnie mogę powiedzieć, że życzy również dobrego wieczora. Ten wieczór spędzają Państwo z radiem Nadzieja. W najbliższym czasie szkoły w całym kraju otrzymają jednolite rekomendacje dotyczące ewakuacji w sytuacjach zagrożenia. To pokłosie wydarzeń z 17 września, kiedy w związku z zagrożeniem powietrznym mieszkańcy dwóch województw usłyszeli syreny alarmowe, a pojedyncze szkoły zamiast ewakuować uczniów w bezpieczne miejsce nakazały rodzicom odbiór dzieci lub wyprowadziły uczniów poza teren placówki. Szefowa resortu edukacji zapowiedziała wówczas stworzenie jednakowych wytycznych dla każdej szkoły. Taki dokument już powstał i jest opiniowany w Ministerstwach Edukacji oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji, choć jak przypomina rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, już teraz szkoły mają jasne procedury ewakuacyjne. Posłuchajmy.
1: Każda szkoła musi mieć procedurę ewakuacji, niezależnie od rodzaju zagrożenia. To może być zagrożenie powodzią, może być to zagrożenie pożarem, może być to zagrożenie takie, o jakim mówiliśmy 17 września, czyli zagrożenie atakiem z powietrza. Te procedury w szkołach są, one są na pewno aktualizowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kuratoriami.
0: Na początku roku szkolnego placówki przeprowadzają też próbne ewakuacje związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w SAN-ach, a później grupa YouTube na antenie Radia Nadzieja.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Tak prezentuje się, tak brzmi grupa U2, a dokładnie utwór Street of Dreams. 16 minut po godzinie 20. Jeszcze zdążymy powiedzieć o tym, że lasy, transport, pieniądze i nowe inwestycje to niektóre z tematów zaplanowanych na pierwsze po wakacjach obrady podlaskiego sejmiku. Odbędą się one w najbliższą środę. Jednym z najważniejszych punktów będzie sytuacja spółki PKS Nova. Sejmik zapozna się z informacją zarządu województwa dotyczącą m.in. rozwoju siatki połączeń, pozyskiwania nowego taboru oraz wyników finansowych. Radny Prawa i Sprawiedliwości Artur Kosicki mówił, że sytuacja finansowa PKS Nova jest bardzo słaba, a środki z ewentualnej sprzedaży działki z półki w Łomży pójdą na pokrycie strat.
1: Jeżeli PKS jest dzisiaj zadłużony na półrocze, na kwotą minus 11 milionów złotych, czego nigdy jeszcze w historii nie było, to czy pani uważa, że zarząd tej spółki wyłoży pieniądze na bazę w sytuacji, kiedy będzie miała kolosalną stratę? Nie, oni będą zobligowani do pokrycia tej straty, bo nie będą mieli z czego jej pokryć, bo inaczej będzie trzeba tą spółkę postawić w stan upadłości.
0: Zarząd województwa oraz władze PKS Nowa informują, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na budowę nowej bazy na terenie gminy Łomża. Kupiony został już grunt pod tę inwestycję. Prokurent PKS Nowa Adam Byglewski wierzy, że rozpisany na 2 października przetarg na sprzedaż łomżyńskiej działki spółki zakończy się sukcesem.
2: Znamy potrzeby biznesu łomżyńskiego i wiemy, że nasza działka jest bardzo atrakcyjna. Nam zależy na tym, żeby wybudować jak najszybciej na terenie gminy Łomża baza, która będzie odpowiadała i wyglądem, i takim bytowym elementem socjalnym potrzebom dzisiejszego dnia. My nie możemy siedzieć w obiekcie, w którym ostatni budynek został wybudowany w 1982 roku. Wszyscy wiemy, jak wyglądają te stare bazy PKS-u. Białystok już się przepoczwarzył, ma ładny dworzec, ma ładne zaplecze warsztatowo-socjalne i chcemy, żeby to było tutaj.
0: Początek sesji sejmiku w środę o 10:00. Tymczasem mamy jeszcze poniedziałkowy wieczór i za krótką chwilę modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja, wcześniej zespół Moja Rodzina. A jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to podaj numer telefonów do studia 512 123 502 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wiarę, nadzieję i miłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Część pierwsza, Różańce Świętego. Tajemnice radosne. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Anioł rzekł do Maryi: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: I była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać, Pani Jadwigo. Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Maryja weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Zapraszam.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Mario, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem, Maria.
1: Bóg zapłać, Pani Mario. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Józef udał się z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem. Modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Teresa. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Łukasza. Symeon wziął dziecię Jezus w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Zapraszam.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać Państwu. Tajemnica piąta. Znalezienie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Zapraszam.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
6: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia, w intencji Ojca Świętego i Kościoła Powszechnego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddaj. Bóg zapłać wspólną modlitwę, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Państwu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Na antenie modlił się Pan Krzysiek z żoną, jak również Pani Jadwiga, Pani Maria, Pani Teresa oraz Pani Jadwiga z mężem. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, gorąco dziękuję wszystkim Państwu za współtworzenie tej wieczornej modlitwy różańcowej na antenie Radia Nadzieja.

0: ubiegłym tygodniu w Łomży gościł emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ksiądz kardynał Robert Sarach. Był też w Radiu Nadzieja. Najważniejszym problemem Kościoła jest dzisiaj problem wiary, mówił na naszej antenie. Zdaniem kapłana tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu i stracie wiary w Jezusa Chrystusa oraz utracie szacunku dla Jego Ewangelii. Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa i przekazywać ją, mówił na naszej antenie ksiądz kardynał Sarach.
1: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga. Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję. Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary. Możemy iść na msze święte, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne, zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie, ale Pan Bóg nie będzie tam obecny. To jest największy problem, tragedia. Konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość. Przede wszystkim straci to, do czego Kościół jest powołany, do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
0: Kardynał Sarach, pytany, czy Kościół jest faktycznie dla wszystkich, biorąc pod uwagę chociażby pary jednopłciowe, odpowiedział, że w żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich. Podkreślił, że Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
1: I ten Kościół, składający się z tych, którzy wierzą, został posłany do wszystkich narodów, aby mówić im: nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Kościół nie jest dla wszystkich, ale został posłany do wszystkich, aby wzywać wszystkich do nawrócenia na Jezusa Chrystusa. I dlatego ci, którzy chcą łączyć się w związki, będąc tej samej płci, powinni się nawrócić, bo nie jest to sposób widzenia małżeństwa przez Boga. Powinniśmy podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona. Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
0: A cała rozmowa z księdzem kardynałem Robertem Sarachem jest na radionadzieja.pl. Chwila muzyki z grupą Pinocchio Brothers. O 21:00 modlitwa apelowa i będziemy mogli wyśpiewać na koniec tego poniedziałkowego, wrześniowego dnia Maryjo. Królowo Polski. Jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Świat rozumie milczenie sióstr klauzurowych, bo sam potrzebuje ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Ogłoszono program podróży apostolskiej Leona XIV do Ameryki Łacińskiej. Wanda Gawrońska została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Powołania nie rodzą się z wdrażania strategii organizacyjnych czy kampanii opracowanych przy biurku, ale z modlitwy, bliskości Ewangelii i z ciszy, powiedział papież na audiencji dla klarysek kapucynek. Podkreślił, że zmniejszająca się liczba powołań nie może prowadzić do zamknięcia się w sobie czy kompromisów, lecz musi skłaniać do odnowy naszego życia.
2: Papież wskazał na znaczenie powołania, którym żyją mniszki zgodnie z charyzmatem świętej Klary i świętego Franciszka. Poprzez modlitwę kontemplacyjną, ubóstwo i całkowite przylgnięcie do Ewangelii. Ich pierwszym i stałym zadaniem jest kontemplacja rzeczywistości boskich i stałe zjednoczenie z Bogiem w modlitwie. Leon XIV podkreślił, że jest to powołanie misyjne. Klaryski są znakiem obecności Królestwa Bożego na ziemi. Uczą ciszy, która w społeczeństwie zdominowanym przez pośpiech i hałas pozwala odczuć potrzebę czasu i przestrzeni, w których można się zatrzymać i rozeznawać bez obawy o utratę ulotnej chwili.
1: Stolica Apostolska opublikowała program podróży apostolskiej do Ameryki Łacińskiej. Odbędzie się ona od 6 do 17 listopada. Papież odwiedzi trzy kraje: Urugwaj, Argentynę i Peru. Będzie to najdłuższa podróż tego pontyfikatu. Najwięcej dni papież spędzi w Peru, w kraju, w którym był misjonarzem i biskupem. Zatrzyma się m.in. w swej dawnej diecezji, Chiclayo. Tymczasem już w najbliższy piątek papież jedzie do Francji, jak mówi nuncjusz apostolski arcybiskup Celestino Migliore. W Paryżu już teraz panuje wielki entuzjazm.
3: Papież szybko podjął decyzję o podróży do Francji, bo chce umocnić w wierze francuskich katolików, a przede wszystkim poznać katechumenów i neofitów, młodych ludzi, którzy proszą o chrzest. Francuzi czekają na papieża, coraz lepiej go poznają. Widzieli, że jego poprzednie podróże do Afryki i Hiszpanii odbiły się szerokim echem. Teraz czekają na jego przesłanie nadziei dla społeczeństwa francuskiego, które boryka się z poważnymi trudnościami.
1: Siostrzenica świętego Pier Giorgia Frassatiego, Wanda Gawrońska, została odznaczona Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków i Polonii we Włoszech. W imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Karola Nawrockiego, oznaczenie wręczył ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej, Adam Kwiatkowski.
4: Pani Wanda Gawrońska pochodzi z rodziny o podwójnych włosko-polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Frassati, siostra świętego Per Giorgia, a ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Po wybuchu II wojny światowej rodzina osiadła we Włoszech, a pani Wanda zamieszkała na stałe w Rzymie. To właśnie tutaj rozpoczęła się jej niezwykła, trwająca dziesięciolecia służba polska.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Bogumiła Olbryś jest naszym dzisiejszym gościem dnia. Dzień dobry, pani poseł.
3: Dzień dobry, radiosłuchacze. Witam serdecznie.
2: Czy wierzy pani w najnowsze doniesienia o tym, że za spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w trakcie zaplanowanego na dziś w USA forum ekonomicznego było trzeba zapłacić od 25 do nawet 100 tysięcy dolarów?
3: Pani redaktor, drodzy radiosłuchacze, ja jestem przerażona tymi różnymi doniesieniami, które tak ciągle dyskredytują naszego wspaniałego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Jest to oczywiście ściema, jest to bujda, przekonfabulowanie faktów, które gdzieś tam ktoś coś usłyszał, ktoś nie, coś nie zrozumiał i tak dalej. Chyba cały czas obserwujemy totalny atak na naszego pana prezydenta ze strony rządzących. I jakiekolwiek rzecz, która ma miejsce gdzieś w przestrzeni medialnej, natychmiast zostaje tak skonstruowana i tak przekształcona, żeby zdyskredytować pana prezydenta Karola Nawrockiego. Chyba nam wszystkim naprawdę nie o to chodzi. No, znaczy większości nam nie o to chodzi, bo pan prezydent naprawdę jest człowiekiem, który tak bardzo kocha swoją ojczyznę i tak bardzo się stara dla ojczyzny i dla nas Polaków, że trochę taktu i doczytania, do dobrze zorientowania się, o co chodzi de facto, to wypadałoby, a nie wrzucać to w przestrzeń właśnie w social media i robić z tego wielkie łaj, tak?
2: Tylko, że takie doniesienia są zawsze bardzo dwuznaczne, dlatego, że pewnie są tacy, którzy powiedzą, nie, to nie może być prawda, ale pewnie gdzieś tam u niektórych pojawi się te ziarno niepewności, a może jednak to była prawda.
3: Pani redaktor, no właśnie, no, przestrzeń medialna jest ogromną siłą. Mówią, nie jeden polityk mówi, że jesteście numer jeden a propos struktury władzy. I coś w tym jest. Warto, żeby media, które lubią fakty, media, które nie lubią kłamstw i dezinformacji, informowały właściwie. Najpierw dowiedzieć się, o co de facto chodzi, a później rzucać to w przestrzeń, gdzie odbierają to ludzie, którym też zależy na tym, aby w naszej ojczyźnie był spokój. Tego niepokoju i tych dramatów mamy dużo. Przerażające ceny paliw, przerażające też ceny żywnościowe, spadające drony non-stop na ziemię polską i słabe ogarnięcie z tymi sprawami związanymi z bezpieczeństwem naszym. Z tymi sprawami rząd się powinien zająć, a nie szukaniem jakichś takich przyczynek i nie do końca informacja dotycząca właśnie tych jakich opłat. No, nigdy czegoś takiego nie było i wydaje mi się, że na pewno też nie będzie. To jest tak, no, pan nasz prezydent jest takim człowiekiem, który, no nie wyobrażam sobie czegoś takiego, to nastąpiła jakaś dezinformacja totalna i bzdura.
2: A jeśli chodzi o bezpieczeństwo wspominane, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale też tej wschodniej ściany naszego kraju, to po tych ostatnich doniesieniach i po tym, co się działo tuż przy granicy, kiedy tak naprawdę mieszkańcy i Podkarpacia, i Lubelszczyzny słyszeli alerty, były te spadające drony, rakiety 3-4 kilometry od naszej granicy. Co pani wtedy czuła? Co pani myślała? Pojawił się niepokój?
3: Tak, lęk nawet. Okazuje się, że ponad 20 dronów odszukanych jest w granicach 16. Drony lub jakieś elementy, które świadczą o tym, że to jest jakiś sprzęt dronopodobny, czy no, rzecz, która jest niebezpieczna dla człowieka. Tak, szczególnie Lubelszczyzna. Tam było 16 różnych wydarzeń, gdzie spadały te drony rosyjskie najprawdopodobniej, ale i w województwie mazowieckim. taka sytuacja miała miejsce i w województwie warmińsko-mazurskim i w województwie łódzkim, więc zobaczcie Państwo, że zasięg działalności tej naszego no, w tym momencie antybezpieczeństwa jest dość szeroki i już sięga tak, no województwo łódzkie to jest środek naszej ojczyzny, także nie tylko pogranicze, ale i te wydarzenia, które mają miejsce no już tak w tych województwach w centrum. Pani redaktor, właśnie, rząd powinien bardzo mocno tym tematem się zająć. Jakieś no, zabezpieczenia antydronowe, z tym jest bardzo krucho. Informacja dla mieszkańców. Są jakieś alerty, ale okazuje się, że mieszkańcy nie mają do końca wiedzy, gdzie mają się udać. Niezbyt do końca są wyjaśnione sprawy w takich newralgicznych miejscach, jakim są szpitale, szkoły. To, co słyszałam od kolegów właśnie z Lubelszczyzny, to w szkołach dzieciaki, no szczególnie te młodsze, no to ogromny płacz, niepokój, lęk. I niektóre szkoły wyprowadzały dzieciaki do piwnic, niektóre tylko odsuwały i zabezpieczały okna. No, różne postępowanie.
2: Chyba ale to, my pewnie
3: chyba
2: w
3: ta procedura powinna być ujednolicona, że w razie alertu powinno być to i powinno to być przekazane. Zamiast się zająć dietą planetarną, pani minister edukacji i minister zdrowia, bo to akurat poszło od ministra zdrowia ta dieta planetarna, to powinni się zająć właśnie takimi sprawami. Do szkół powinny pójść mocne programy i akcent na szkolenia młodzieży z zakresu pierwszej pomocy, z zakresu informacji, gdzie mają się udać, jak mają postępować dzieci, żeby wyćwiczyć w nich taki odruch bezpieczeństwa.
2: A może my wszyscy jako Polacy powinniśmy przejść takie szkolenia? Gdzieś tam na tym szczeblu już samorządowym powinno to być organizowane.
3: Tak, oczywiście są przecież działy zarządzania kryzysowego i no, mało o tych sprawach słyszymy. Uważam, że powinno to być bardzo mocno zaakcentowane i rząd naprawdę ma dużo do pracy, a nie zajmowanie się ciągle osobą pana prezydenta, który swoje zadania wykonuje naprawdę solidnie, a oni niech się wezmą do pracy i niech zajmują się tym, co dla nas Polaków jest ważne. Bezpieczeństwo, dobra informacja a propos ochrony przed tymi. Zobaczcie Państwo, w ogóle nie mamy pewności, czy dosłownie dziś, jutro i tak dalej znów nie będzie jakiegoś ataku dronowego. No kto ma taką pewność? Nikt
2: rząd
3: nie
2: mówi
3: ma
2: o tym, żeby się na to przygotować.
3: Mieliśmy posiedzenie Sejmu w piątek i no niestety premier przedstawił tak, no też niepokojącą informację, tak?
2: A jakie były reakcje, jaka była reakcja kolegów, koleżanek, parlamentarzystów po tych słowach?
3: Zdziwienie, bo rząd najpierw powinien właśnie o tych sprawach, o których przed chwilą mówiliśmy, dobre procedury zabezpieczające Polaków przed ewentualnymi atakami jakimikolwiek, czy dronowymi, czy jakimikolwiek atakami. Mnóstwo było ataków dotyczących mediów, prawda? Dotyczących dezinformacji tej cyberprzestrzeni. Te procedury powinny być dobrze skonstruowane. Niby jest ten poradnik, no i cóż, gdzieś tam każdy pewnie gdzieś położył ten poradnik bezpieczeństwa, i czy w domu, czy gdzieś, ale ludzie są w pracy, młodzież jest w szkołach, więc gdzie czego szukać? To powinno być wyćwiczone jako taki odruch bezwarunkowy.
2: Obowiązkowe szkolenia dla każdego?
3: Dokładnie, obowiązkowe szkolenia dla każdego.
2: Jest pani za takim pomysłem?
3: Powrót do służby obowiązkowej dla młodego pokolenia, prawda?
2: A jednak
3: jesteśmy jednym właściwie z krajów, którzy nie... Popieram. W obliczu takiej sytuacji, która geopolitycznej, której obecnie się znajdujemy, uważam, że powinna być wznowiona ta służba obowiązkowa, wojskowa.
2: W województwie podlaskim my wiedzielibyśmy, jak się zachować, czy podobnie jak na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu?
3: Pani redaktor, no nie wiem, można by zadać, gdybyśmy mieli jakiegoś obserwatora dzisiaj w studio, to moglibyśmy zadać to pytanie, czy jest przygotowane, bo ja na tą chwilę nie czuję się przygotowana jako dorosła osoba. Osoba, która kiedyś w okresie szkoły średniej mieliśmy taki przedmiot jak, ojejku, uciekło mi w tej chwili z głowy, ale właśnie dotyczące obronności, gdzie uczone było nawet, a propos, wychodziliśmy na strzelnicę, strzelanie, właśnie bardzo mocny akcent na zakres pierwszej pomocy, były te elementy ćwiczone. Teraz, gdy za granicą mamy już czwarty, praktycznie piąty rok wojny, to cały czas jest w powijakach, a rządzący ciągle tylko szukają jakiegoś pretekstu w stosunku do opozycji, wytykają jakieś tam rzeczy, które nie do końca mają miejsce, ciągle atakują pana prezydenta za jakieś tam drobiazgi, przezywają, wyzywają. No proszę państwa, niech oni się skoncentrują na tym, że jest drożyzna paliwowa, że przerażające ceny paliw. Dzisiaj wiemy, że za ropę trzeba zapłacić praktycznie ponad 9 zł, za benzynę ponad 8 zł. No a obiecanki premiera Tuska były 5,19. No wszyscy się uśmiechają i mówią, no 5,19, ale chyba za pół litra benzyny lub jakiegoś oleju napędowego. Jest jesień, dzisiaj jest wyjątkowo zimno. Za moment opał, prawda, na zimę. Pamiętamy, co było z opałem, że ceny po prostu bardzo wzrosły w trakcie zimy, bo zima okazała się dość sroga. Przez prawie miesiąc mieliśmy dość niskie temperatury. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak będzie dalej, więc te zabezpieczenia i ta ochrona nas, rodaków, powinna istnieć, a nie ciągle zajmowanie się osobą pana prezydenta, który ze swoje zadania wykonuje bardzo dobrze. Rządzący niech się zajmą sprawami szkoleń, sprawami ochrony, właśnie tej ochrony paliwowej. Skoro zrobili to na przykład dwa ostatnie tygodnie sierpnia, można było obniżyć podatek z VAT z 23% do 8%.
2: Tylko, że to są ogromne koszty dla państwa.
3: Ogromne koszty dla państwa, no ale rząd właśnie przez nieobniżenie tego podatku z tych 23%, chociażby do tych 8, co było przez te dwa tygodnie, no to łupi Polaków. Łupi, bo z kieszeni naszej ciągnie na co? Na deficyt. Na dziurę budżetową. Deficyt ponad 300 miliardów złotych. No i chcą w jakiś sposób, ciągle sięgając do kieszeni podatnika, ciągle chcą pieniążków, aby te deficyty pokryć. A deficytów trzeba szukać może w innych źródłach, chociażby zająć się służbą zdrowia i takich kominowych kwot nie płacić za, często gęsto, za niewykonywanie swoich obowiązków, bo nakładanie się godzin pracy i za wszystkie te godziny pracy panu Kasprzykowi zostały wypłacone pieniądze, jakieś horrendalne pieniądze. Wiemy, w przestrzeni to była kwota 1,6 mln, ale wiemy, że było jeszcze więcej takich osób w Polsce, którzy zarabiali takie niebotyczne kwoty. No to powinno być zrobione z tym porządek, prawda? To jest istotne, no, zbulwersowanie środowiska, naszego środowiska polskiego, tak? Każdy spojrzał, no jak to możliwe? Ja będąc dyrektorem nie wyobrażałam sobie, żeby pokrywały się w szkole, w siatce płac, żeby się pokrywała jedna minuta, nie mówiąc o godzinie i tak dalej. To byliśmy kontrolowani i tak dalej i słusznie, no bo to musi mieć ład i skład i porządek. A tu no, był totalny bałagan. I dlatego wymyślono, żeby likwidować szpitale powiatowe. No nie, zróbmy porządek właśnie w tej strukturze finansowej wśród chociażby lekarzy.
2: Pani poseł, mnóstwo tych wątków się pojawiło, ale tak, przejdźmy do tego, co dokładnie w waszym ugrupowaniu w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Horała, zaproponowany przez Klub Rozwój Plus nowym wicemarszałkiem Sejmu, pokonał waszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości, Marcina Ociepę. To jest kolejny cios dla waszego ugrupowania?
3: Funkcja wicemarszałka powinna być przeznaczona dla największego klubu, wtedy największego, czyli Prawa i Sprawiedliwości, bo tak zostało ustalone, tak jest w regulaminie i tak miało być. Mało tego, gdy grupka posłów odłączyła się właśnie do Rozwoju Plus, to jeszcze był moment, że pan Morawiecki powiedział, że pana Marcina Ociepę poprą. poprą.
4: Ale... Minęło kilka tygodni. No i niestety wystawiono swojego kandydata.
2: Ale dramat. To był kandydat wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości w 2023 roku, więc tutaj z tego sejmowego punktu widzenia wszystko się zgadza.
3: Wcześniej była proponowana pani Elżbieta Witek, pani redaktor. I niestety koalicja rządząca nie wyraziła zgody na tego wicemarszałka w postaci pani Witek. O panu wymienionym, bo ja staram się nie wymieniać tego nazwiska, żeby nie robić temu panu reklamy, to nie wiem, że było narzucane przez rządzące, były narzucane jakieś nazwiska, że zaakceptują tą czy tą osobę. Były, taka lista była. Ale Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość nie wyraziło zgody na to, żeby rządzący narzucali, skoro z innych ugrupowań wicemarszałkowie byli niezawiśle wybrani przez na przykład Konfederacja i tak dalej, no to i Prawo i Sprawiedliwość mogło swojego przedstawiciela po prostu przedstawić i żeby był wicemarszałkiem.
2: Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość dało się rozegrać jak dzieci. Daliście się rozegrać? Chyba trochę tak. Skoro nie
3: widzi pani, lojalność i taka polityczna uczciwość, no niestety tej grupki posłów, którzy się odłączyli od Prawa i Sprawiedliwości, no nie jest mocną stroną. Nie jest mocną stroną. A przerażający jest fakt, że
2: to nie jest tak, że
3: kandydat rozwoju...
2: Że to Prawo i Sprawiedliwość wyrzuciło tę grupkę?
3: Nie,
2: tak
3: absolutnie.
2: Jak pani
3: nie używajmy w ogóle pani redaktor tego słowa. To była ich decyzja. Dosłownie ich decyzja. Nikt nikogo nie wyrzucał. Ja to demontuję i mówię po stokroć. Nikt nikogo nie wyrzucał. Absolutnie nie. Przerażającym jest fakt, że po głosowaniu piątkowym okazało się, że było porozumienie z koalicją rządzącą, więc osoby, które były przez lata w Prawie i Sprawiedliwości, osoby, które sprawowały bardzo wysokie funkcje, jako często bardzo młodzi ludzie, dostali wszystko, dostali złotą tacę, wspaniałe funkcje, no i niestety okazało się, że lojalność to nie jest ich dobra strona. Odeszli na własne życzenie. Z jakimi przesłankami, dlaczego odeszli, to trzeba by było im zadać to pytanie. Ja lojalnie zostałam tu, gdzie jestem. Zakusy i propozycje pewnie było dla większości posłów z PiS-u, ale właśnie ogromna grupa posłów powiedziała nie, bo lojalność i praca w tym ugrupowaniu, w którym się rozpoczęło tą pracę, jest czymś naturalnym. I tylko dokończę, pani redaktor. I dla mnie to było przerażające, jak zobaczyłam głosy, 250 chyba 9 głosów zdobył kandydat rozwoju. Ale wie pani co? Ja jestem kobietą, nauczycielem i mówię, jest nadzieja, jest optymizm, ponieważ Konfederacja przy liczbie głosów, czy przy liczbie osób z Konfederacji, 16 jest posłów Konfederacji, aż 12 posłów, włącznie z panem Krzysztofem Bosakiem, zagłosowała za naszym kandydatem, czyli panem Marcinem
2: Ociepą.
3: Ociepą, może Ociepa, bo to taka odmiana, dalej nieważne, w każdym razie pan Marcin Ociepa był kandydatem naszym, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i dostał wspaniałe wsparcie ze strony Konfederacji.
2: Co 25%,
3: buduje, co buduje właśnie ten pozytywny akcent.
2: A 25% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, to najnowszy sondaż, to zdaniem pani poseł zadowalający wynik?
3: 25. Pani redaktor, co sondażownia, to inne procenty. Wiemy, co się działo. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o naszym zacnym prezydencie, panu Karol Okrasa.
4: Nawrocki, przepraszam.
2: Smacznie będzie na koniec.
3: Tak, smacznie będzie na koniec o diecie może. Przepraszam za przejęzyczenie. Pani redaktor, jest to, mógłby być wyższy, o tak powiem, ten wynik, ale tak jak powiedziałam, że
2: nie co sondażownia,
3: to są inne wyniki. Powiem pani redaktor, że jest mi miło słyszeć, że w środowisku osób prawicowych źle został spostrzeżony ten ruch Rozwoju Plus i odejście od Prawa i Sprawiedliwości. Naprawdę został zanegowany i ludzie patrzą na to z taką, no,
4: no, z taką mizantropią, to takie najwłaściwsze może będzie słowo, albo i gorzej, bo nie akceptują tego ruchu, nie akceptują tego posunięcia. Także jest nadzieja. Mnie cieszy właśnie fakt, że Konfederacja głosowała za naszym kandydatem.
2: Pani poseł, spoglądam na zegarek. Mamy jeszcze jeden temat. W Augustowie, w sobotę, został zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość Kongres Młodych 2026. O czym rozmawialiście?
4: O przyszłości Polski, o tym, że trzeba się wsłuchiwać w głos młodego pokolenia, które jest ukształtowane w kraju, który właśnie Zjednoczona Prawica dała pakiety socjalne, gdzie młodzież ta obecna i może się rozwijać, może doskonalić swoje pasje, zainteresowania. Jest ogromne wsparcie. Gdy ja byłam młodą dziewczyną, takiego wsparcia nie było. Są stypendia, gdzie młodzież może się rozwijać właśnie w tym kierunku i naukowym, sportowym, artystycznym, w różne drogi, jakie tylko kto ma jakieś predyspozycje osobowościowe, może się w tym kierunku rozwijać dzięki właśnie wsparciu poprzez różne granty, stypendia.
2: To jest bardzo twórcze. A o co pytali młodzi?
4: I to zawdzięczamy właśnie Zjednoczonej Prawicy, bo to Prawo i Sprawiedliwość te pakiety socjalne uruchomiło w stosunku do młodego pokolenia i to jest takie rozwojowe. Młodzież pytała o przeróżne sprawy. Widziałam bardzo fajne porozumienie z panem młodych ludzi, z panem prezesem Kaczyńskim.
2: No właśnie, chciałam o to zapytać. To, co mówił do młodych prezes Jarosław Kaczyński, to do nich trafiało? Bo to jest różnica pokoleń. Więc
4: tak, pani redaktor,
2: nie wiem, czy nie jest
4: spotkanie było planowane
2: trudno znaleźć
4: na godzinę.
2: Wspólny język.
4: A czas, który poświęciliśmy na to spotkanie, to było oscylowało około 3 godzin. Więc zobaczy pani redaktor, że sam ten czas świadczy o tym, jak duże było zainteresowanie, jak młodzież naprawdę, i byłam bardzo dumna, ja zerknęłam raz dosłownie na komórkę, a młodzież, komórki były schowane i naprawdę była skoncentrowana, zasłuchana w rozmowę.
2: Da się znaleźć wspólny język przy takiej różnicy pokoleń?
4: Do tego, żeby znaleźć wspólny język, potrzebna jest właśnie rozmowa, potrzebne jest wsłuchiwanie się w głos młodego pokolenia i to było. To w tym Augustowie ja, jako nauczyciel, bardzo mocno zaobserwowałam. I taka radość, taki entuzjazm. Były tam różne gry, zabawy, takie, które właśnie nie elektroniczne, ale w taki sposób trochę inny. Młodzież naprawdę się zintegrowało, to było wspólne ognisko, także takie elementy, te, które ja pamiętam z młodości, elementy harcerskie. Bardzo dobrze, że takie spotkania się odbywają, bo młodzież ma szansę poznać różne oblicze, bo czasami właśnie jest, no przy całym szacunku do mediów, jeszcze raz to podkreślę, ale czasami są przekłamania, czasami jest właśnie ta dezinformacja na temat, no kto ma większą siłę, obecnie rządzący takową posiadają, no to te przekłamania i medialne dotyczące czy pana prezydenta, dotyczące danego ugrupowania, chociażby naszego, bardzo często są. Ja wczoraj też miałam przeurocze spotkanie w Śniadowie z paniami. Były też elementy dotyczące spraw związanych z kosmetyką, ale porozmawialiśmy o Polsce i też spotkanie miało być raczej krótkie, a przedłużyło się też na dłuższy czas, bo bardzo mocno osoby były zainteresowane o to, co właśnie pani redaktor mi pytała. Ludzie są ciekawi, dlaczego nastąpił taki ten przejście tej grupki posłów do innego ugrupowania. Wyjaśniłam.
2: Dzisiaj
4: ale w sposób taki bardzo tolerancyjny, bo daj Boże, że te osoby kiedyś razem może właśnie podejmiemy ten zacny zaszczyt i obowiązek, żeby Polska była Polską.
2: Czyli nie mówi pani nie.
4: W stosunku
2: kolegą.
4: Do?
2: Nie,
4: z absolutnie. Nie mówię nie. No, ludzie popełniają błędy. Może to był błąd. Może ten błąd będzie naprawiony. Zobaczymy. Czas pokaże. Ważne, żebyśmy
2: to ciekawe, czy oni to rozpatrują.
4: Walczyli o rzeczy, które są istotne. Właśnie o te szkolenia,
2: błędu.
4: Właśnie o te sytuacje antydronowe, etc. Bo tu bezpieczeństwo jest tym tematem naczelnym i najistotniejszym w obecnej sytuacji.
2: Poseł Bogumiła Olbryś była naszym dzisiejszym gościem dnia. Dziękuję bardzo.
4: Serdecznie pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Naszym gościem w poranku 7:09 jest redaktor Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Dzień dobry, panie redaktorze. Jakie znaczenie dla autorytarnego rosyjskiego ustroju miały weekendowe wybory do Dumy Państwowej w warunkach trwającej wojny?
2: Wydaje się, że przede wszystkim, czego zresztą należało się spodziewać, tu chodziło o potwierdzenie mandatu społecznego na rzecz polityki, którą realizuje Putin, dlatego że partia rządząca Jedna Rosja szła do wyborów pod hasłami związanymi ze zwycięstwem, z potrzebą jedności. No i w tym sensie te wyniki będą interpretowane publicznie jako wyraz poparcia Rosjan dla dotychczasowej polityki ich prezydenta.
1: A jak pan by zinterpretował to zwycięstwo, chociaż oczywiście to są warunki niedemokratyczne, to te wyniki mogą być sfałszowane, ale zwycięstwo jednej Rosji 57,54, czy to jest wysoki stopień według pana poparcia dla reżimu Putina?
2: Trudno tutaj z tych danych wnosić, jak rzeczywiście kształtuje się poparcie dla Putina, dlatego że to nie są dane wiarygodne. Znaczy jest bardzo wiele informacji mówiących o tym, że no po prostu fałszowano te wybory. Do takiej interpretacji skłania też, no tak abym powiedział, niespotykana frekwencja, bo wybory trwały 3 dni. Można też było głosować elektronicznie za pośrednictwem internetu. No i na przykład na terenach okupowanych, czyli w Donbasie, ta frekwencja już pierwszego dnia osiągnęła 90%. To raczej nie skłania do myślenia, iż tu wszystko było w porządku, wręcz przeciwnie. Poza tym wszystkie partie, które choć cień opozycyjności chciały prezentować, na przykład Liberalne Jabłoko, zostali kandydaci tej formacji usunięci z list wyborczych, więc w tym sensie jak rzeczywiście wygląda poparcie, tego do końca nie wiemy, natomiast można tutaj się zastanawiać, jakie były intencje władzy, które tak narysowały te wyniki. No, one są dość oczywiste, mianowicie Jedna Rosja będzie miała większość konstytucyjną, no bo tam jest jeszcze kwestia oczywiście tak zwanych jednomandatowych okręgów, ale tutaj w 208 liderują kandydaci tej formacji na 225 bodajże. W związku z tym będzie to interpretowane jako jednoznaczny wyraz poparcia dla dotychczasowej polityki Putina i opowiedzenie się Rosjan za kontynuowaniem wojny, no aż do zwycięstwa.
1: A pan uważa, że na przykład liderom Jabłoko grożą jakieś mordy polityczne po tych wyborach?
2: Nie uważam, dlatego że to gdyby to trochę oczywiście zależy od ich postępowania. Natomiast mordy polityczne grożą przedstawicielom emigracji rosyjskiej. Takie już działania były demaskowane przez służby państw zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych. Tutaj te rosyjskie FSB podejmuje tego rodzaju przedsięwzięcia. Natomiast w Rosji ta opozycyjność Jabłoka i Jablińskiego samego nie jest aż tak znowu wielka. Poza tym to nie jest partia, która w ogóle ma jakiś cień szans na narzucenie wyzwania obozowi władzy. To zupełnie inaczej się rozkładają nastroje w Rosji. No ale to nie zmienia faktu, że nawet takie, powiedziałbym, uznawana i koncesjonowana opozycja, ona też poza jedną radą w Nowgorodzie, tam jeden z kandydatów się jakoś utrzymał i pewnie zostanie deputowanym lokalnego przedstawicielstwa. Natomiast generalnie w całej Rosji ta partia nie ma znaczenia.
1: A jakich decyzji Kremla po tych wyborach możemy się spodziewać? Bo mówi się na przykład o dużej mobilizacji, jak pan uważa?
2: No, tu są różne spekulacje. Mówi się o mobilizacji w dwóch turach, gdzieś po 300 tysięcy żołnierzy w każdej z nich, czyli w świetle tej interpretacji teraz ta mobilizacja miałaby objąć 300 tysięcy ludzi i pewnie wiosną kolejne 300 tysięcy. Administracja wojskowa już przeprowadziła przygotowania gotowości do tego rodzaju działania. Zresztą wtedy, kiedy był w Moskwie szef CIA Radcliffe, to Putin tego dnia podpisał 3 tajne dekrety. Nikt nie wie, jakiej treści, to tylko wnosi się o tym, że on je podpisał z faktu, że kolejne numery, że tak powiem, zostały zarezerwowane, bo Rosjanie publikują na stronie rządu wszystkie kolejne dekrety i ustawy. W związku z tym jakieś działania Rosja podejmie i najprawdopodobniej będzie to nie tak głośno anonsowane jak poprzednim razem, ale jakaś formuła mobilizacyjna, dlatego że rosyjskie siły zbrojne tracą więcej ludzi dziennie niż są w stanie w trybie takim ochotniczym przyciągnąć do siebie. W tym sensie Rosjanie zaczynają już odczuwać brak kadr i jest bardzo prawdopodobne, że tego rodzaju działania podejmą.
1: Wczoraj też, wie pan, przeczytałem taką informację, że rosyjski kanał Volia przekazał, że jesienią 2026 roku cywilne szpitale w północno-zachodniej części kraju mają udostępnić od 16 do 20 tysięcy łóżek dla rannych żołnierzy. Jak pan to interpretuje?
2: Rosjanie podejmują już od pewnego czasu całą, powiedziałbym, sekwencję czy serię działań o charakterze prowokacyjnym, które są skierowane przeciwko państwom NATO, szczególnie w tym obszarze. No jeszcze w miesiącu lipcu na przykład zamknęli wszystkie przejścia graniczne na granicy z Finlandią. Teraz ogłosili na granicy z Estonią, w Narwie, godzinę policyjną po swojej oczywiście stronie. Prowadzą manewry na Białorusi, w których to manewrach się symuluje przebicie do Kaliningradu czy Królewca przez tak zwany przesmyk królewiecki. Białorusini zresztą też w ostatnim czasie współdziałając z Rosjanami podjęli cały szereg rozmaitych działań, które mogą być odczytywane jako dość prowokacyjne. Na przykład uruchomili taką nieużywaną od dziesięcioleci linię kolejową, która prowadzi z Białorusi na Litwę i dalej w stronę Druskiennik. Oni oczywiście uruchomili tę część białoruską, no ale to jest linia, która umożliwia dowożenie zaopatrzenia już bezpośrednio w rejon nadgraniczny, co by sugerowało, że jakaś forma właśnie przygotowania logistycznego też ma miejsce. Więc jest cała sekwencja czy seria działań o charakterze prowokacyjnym i to wynika w gruncie rzeczy z sytuacji, w której rosyjskie siły zbrojne znalazły się na Ukrainie. Bo w tej fazie wojny najprawdopodobniej, wydaje mi się to dość czytelne, Rosjanie będą dążyli do eskalacji. Ta eskalacja, ona może oczywiście obejmować i będzie obejmowała intensyfikację uderzeń przeciwko celom ukraińskim, ale nie można wykluczyć, że też będzie podjęta próba osłabienia wsparcia dla Ukrainy, czyli jakiejś formy zastraszenia przede wszystkim sojuszników Ukrainy. I w tym sensie państwa bałtyckie są tutaj dogodnym celem, ale również Polska, to trzeba mieć tego świadomość.
1: A jak pan właśnie mówi o eskalacji, to dlaczego następuje eskalacja ataków rosyjskich na zachodnią Ukrainę? Czy to tylko chodzi o zastraszanie państw NATO?
2: Nie, tu chodzi o coś moim zdaniem zupełnie innego. Otóż na froncie sytuacja jest relatywnie stabilna. Znaczy te zmiany, które tam mają miejsce, one nie mają wymiaru strategicznego. To są równowaga sił tutaj, można powiedzieć, decyduje o sytuacji. A to z kolei skłania Rosjan do atakowania z dystansu, czyli intensyfikowania nalotów i wprowadzają oni też nowe rodzaje broni, no na przykład turboodrzutowe drony Geran, które stosują w dużej liczbie. W sierpniu to było ponad 2800 sztuk tego rodzaju broni, podczas gdy w czerwcu raptem kilkaset, czyli tu mamy siedmiokrotny nawet wzrost, jak obliczyli specjaliści, wzrost użycia tego rodzaju systemów, które umożliwiają właśnie atakowanie celów na zachodniej Ukrainie. Wydaje mi się, że Rosjanom chodzi o to, żeby po pierwsze, niszcząc infrastrukturę miejską, doprowadzić do sytuacji takiej przymusowej autoewakuacji ludności cywilnej z dużych miast. Ta ewakuacja też ma być utrudniona, bo Rosjanie atakują i stacje benzynowe, i linie kolejowe, a linie kolejowe na Ukrainie przewożą tygodniowo 600 tysięcy osób. W związku z tym te uderzenia na lokomotywy i pociągi mają doprowadzić też do sytuacji, kiedy ta ewakuacja będzie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, pod ogniem. Rosjanom chodzi o to, żeby było możliwie dużo ofiar wśród ludności cywilnej, bo uważają, że w ten sposób zmuszą rząd Zełenskiego do jakiejś negocjacji. I oni chcą pozbawić Ukrainy sanktuarium, znaczy chcą doprowadzić do sytuacji, że zachodnia część Ukrainy, tak jak wcześniej była takim miejscem, gdzie ludzie mogli się schronić, działał też przemysł pracujący na rzecz wojny, no to teraz oni będą koncentrować swoje uderzenia właśnie na tej części Ukrainy, właśnie po to, żeby pozbawić Kijów tego rodzaju opcji. I ja bym się spodziewał również w związku z tym uderzeń, które mogą mieć miejsce we wschodnich obszarach państw z Ukrainą graniczących. Też i przejścia graniczne są atakowane systematycznie przez stronę rosyjską, czy to na granicy z Mołdawią, czy z Rumunią. Mówię oczywiście o granicy Ukrainy z tymi państwami. No i też w związku z tym to niedawne uderzenie w nieopodal Polski, to może się powtarzać w najbliższym czasie.
1: Wie pan, też tak jak rozmawiam z ludźmi i mówiłem, że będę rozmawiał z panem, to a znowu będziecie nas straszyć wojną. I chciałem pana spytać, co jest tak naprawdę dla nas jako Polski prawdziwym zagrożeniem, a co takim straszeniem opinii publicznej przez polityków i nas też dziennikarzy na temat właśnie wojny z Rosją?
2: No wydaje mi się, że podstawowym zagrożeniem są właśnie takie głosy, których pan wspominał, dlatego że oczywiście można się uczyć post factum, znaczy można się przygotowywać do zagrożenia wtedy, kiedy takie incydenty będą się powtarzały. No na przykład na terenach wschodniej Polski będą atakowane te tereny, czy to przy użyciu systemów rakietowych, czy dronów dalekiego zasięgu. Można wtedy dopiero się zacząć przygotowywać, a można to robić przed czasem i minimalizując w ten sposób i szok psychologiczny, i ewentualne straty. No tu na myśli nie tylko straty materialne. Ja generalnie rzecz biorąc uważam, że jakaś wielka wojna to nie jest ta opcja, na którą Putin będzie stawiał. Znaczy, jeżeli spodziewamy się wielkiej mobilizacji, dziesiątek tysięcy ludzi i tysięcy sztuk sprzętu pancernego, które zaatakują państwa NATO, to jest scenariusz mało prawdopodobny. Ja spodziewałbym się intensyfikacji uderzeń z dystansu, czyli intensyfikacji użycia dronów dalekiego zasięgu, w tym i odrzutowych, które są w gruncie rzeczy taką dość uproszczoną, to są dość uproszczone systemy rakietowe, w połączeniu z intensywną propagandą, w połączeniu z akcjami sabotażowymi, ma na celu zdestabilizowanie sytuacji, no i pojawienie się, bo Rosjanie zawsze realizują cel polityczny, oni nie uderzają po to, dlatego że są z natury wojowniczy, tylko oni chcą coś osiągnąć, a tym celem politycznym, no jest pojawienie się takiej umownej partii pokoju, czyli siły politycznej, która będzie mówiła, po co pomagać, po co angażować się po stronie ukraińskiej. Lepiej siedzieć cicho, lepiej dogadywać się z Rosjanami albo przyjąć w ogóle rosyjską optykę czy rosyjskie żądania. Temu mają służyć tego rodzaju operacje.
1: Na szczęście chyba, jeśli chodzi o naszą scenę polityczną, to jeszcze takie partie są w mniejszości do tej pory.
2: No, zdecydowanie w mniejszości, ale ja raczej mówię o nastawieniu opinii publicznej. To się może bardzo szybko zmieniać. U naszego zachodniego sąsiada, czyli w Republice Federalnej Niemiec, partia, która otwarcie mówi o konieczności porozumienia się z Rosją i powrotu do formuły współpracy, wygrywa kolejne wybory landowe, może poza Berlinem, ale i w Mecklenburgii, Przedpomorzu i Saksonii-Anhalt, AfD, bo o tej partii mówię, wygrało ostatnio dość zdecydowanie wybory. W związku z tym to nie musi być tak, że my jesteśmy odporni na tego rodzaju pokusy. Może się okazać, a przecież wybory mamy w przyszłym roku, że bez głosów tej umownej partii porozumienia z Rosją nie będzie można sformować rządu w Polsce i to już wystarczy do wywierania wpływu. To tutaj nie chodzi o generalny zwrot polityczny, tylko pewną korektę kursu. Rosji już wystarczy korekta kursu, jeżeli Ukraina nie będzie otrzymywała albo będzie otrzymywała z opóźnieniem czy z trudnościami to wsparcie sprzętowe czy finansowe, które od Zachodu dzisiaj dostaje.
1: A no i właśnie ile jest w stanie jeszcze wytrzymać Ukraina?
2: Nie pan, tego nikt nie wie, dlatego że gdybyśmy stosowali taką normalną miarę, to wytrzymałość Ukrainy pewnie już powinna się jakiś czas temu skończyć. No, ale właśnie na tym polega ta mgła wojny, o której pisał Clausewitz, że w momencie rozpoczęcia agresji nikt nie wie, jak się będzie zachowywać druga strona i jak odporna na presję wojskową ona się okaże. No to jest trochę sytuacja przypominająca pod tym względem wojnę koalicji amerykańskiej z Wietnamem Północnym, który miał przecież też potencjał znakomicie mniejszy niż Stany Zjednoczone i sojusznicy amerykańscy, jednak był w stanie przez wiele lat prowadzić nierówną wojnę, którą ostatecznie wygrał. Więc w tym sensie nie wywodziłbym z tego, że jest pewne, iż Ukraina wojnę wygra, bo tutaj pewności takiej nie ma. Natomiast jeszcze może się okazać, że Ukraina jest państwem znacznie bardziej odpornym, niż nam się to może wydawać.
1: Zełenski też planuje omówić teraz, w dniach 21-23 września w Nowym Jorku z Donaldem Trumpem kwestię rozejmu z Rosją na morzu i w sektorze energetycznym. Takie też są doniesienia agencji medialnych. Czy spotkanie według pana w Nowym Jorku może być przełomowe?
2: To trochę zależy od tego, jak będą egzekwowane te tak zwane sankcje z piekła rodem, o których mówi Donald Trump, który podpisał w miniony piątek tą ustawę imienia nieżyjącego senatora Grahama. Ona przewiduje nałożenie sankcji na państwa, które kupują od Rosji surowce, w tym i surowce energetyczne, nawet do 100% wartości. No i to teraz będziemy widzieć, jak tego rodzaju mechanizm zacznie działać. Jeśli chodzi o kwestię tak zwanego reżimu energetycznego, no to Zełenski proponował już jakiś czas temu i Donald Trump oczywiście również tego rodzaju krok. Rosja się póki co nie chciała na niego zgodzić. W związku z tym tutaj trudno przesądzać, czy teraz będziemy mieli do czynienia z jakimś przełomem.
1: Gościem poranka 7.09 był redaktor Marek Budzisz, analityk Strategy and Future, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7.09. Rozmowa poranka. I feel by the wayside, like everyone else.

0: We should record. You got that? I need to sample this audio.
1: Hey, can I hear that one more time? One more time. One more time.
2: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
3: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest Stanisław Tyszka, europoseł Konfederacji, współprzewodniczący frakcji Europa Suwerennych Narodów w Parlamencie Europejskim. Dzień dobry, panie pośle.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Na ile według pana realny jest scenariusz, w którym władza zdecyduje się na siłowe rozwiązanie w kwestii Trybunału Konstytucyjnego?
4: Także my mamy od 10 lat, panie redaktorze, sytuację kuriozalną wręcz, jeżeli chodzi o najwyższe organy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, dlatego że mamy dualizm prawny. Jedna strona konfliktu partyjnego między PO a PiS nie uznaje jednych sędziów, jednych orzeczeń, a druga drugich. Cywilizowane państwo rozwinięte miałoby poważne problemy z funkcjonowaniem gospodarki w takiej sytuacji. Nie wyobrażam sobie, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce czy to w Wielkiej Brytanii, czy Francji, czy Niemczech. Polacy są przez wieki wręcz przyzwyczajeni do funkcjonowania przy państwie słabym, przy państwie o słabych instytucjach i tylko dlatego wydaje mi się sobie z tym radzimy, uciekając w inne sposoby rozwiązywania konfliktów, choćby na tym poziomie gospodarczym. Natomiast jakby, nie wchodząc w zawiłości prawnicze, powód jest prosty. Powód polega na tym, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk chce mieć swoich sędziów, sędziów partyjnych, sędziów na telefon. No, Konfederacja apeluje z kolei od wielu, wielu lat o reset konstytucyjny, o wybranie tych instytucji na nowo, dlatego że jesteśmy przekonani, że Polacy zasługują na sprawny wymiar sprawiedliwości. Natomiast czy dojdzie do siłowego rozwiązania? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, to się dzieje wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, to pewnie jest jakaś próba. To jest, myślę, cyrk, który zniechęca większość Polaków do rządzących. I do opozycji głównej również też.
3: Czyli według pana ten spór już nie rozwiąże prawo, a jedynie wola polityczna zwaśnionych stron?
4: To jest tylko i wyłącznie kwestia woli politycznej głównych graczy. Żeby się cofnąć o krok, żeby zgodzić się na to, żeby w Polsce mógł funkcjonować wymiar sprawiedliwości. To zależy od woli Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska.
3: A co musiałoby się stać, żeby PiS z Koalicją Obywatelską mogły dojść do porozumienia?
4: Musieliby odejść na emeryturę Kaczyński i Tusk. Znaczy, po prostu ja nie wierzę, że ci panowie w tym wieku są w stanie się zmienić. Oni będą zawsze dążyli do zbijania punktów na niekończącym się konflikcie. No, życzę im jak najszybszej emerytury politycznej i myślę, że to byłoby dobre dla Polski.
3: Jednocześnie też rząd nie publikuje orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, nie uznając de facto istnienia Trybunału, a jednocześnie zgłasza do niego sędziów. Gdzie tu logika?
4: No, chce mieć swój Trybunał. No, Kaczyński chciał mieć swój Trybunał, Tusk chce mieć swój Trybunał. To jest prosta sprawa.
3: A czy to właśnie, jak pan uważa, czy pan się zgadza z opinią profesora Ryszarda Piotrowskiego, który na przykład mówi, że na podstawie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent może nie przyjąć ślubowania, jeśli ma zastrzeżenia, że sędzia nie spełnia wymagań formalnych?
4: Nie zgadzam się.
3: A dlaczego się pan nie zgadza?
4: Uważam, że prezydent z punktu widzenia prawnego nie ma prawa ingerować w wybór dokonany przez Sejm. Co nie zmienia faktu, że bardzo krytycznie podchodzę do wyboru pana Berka, no bo to jest oficer polityczny Tuska oczywiście, tak? Tak samo jak PiS wybierał swoich sędziów.
3: A spodziewa się pan, że w przypadku Macieja Berka też dojdzie do kolejnego odbioru ślubowania w Sejmie, a nie wobec prezydenta?
4: Mogą zrobić taki manewr, tak.
3: Dlaczego tylko to nie? Też, natomiast panie pośle, to też nie będzie zgodne z prawem, prawda? Bo to też nie ma tego
4: nie.
3: Prawa, znaczy, że też, można to przed Sejmem składać takie ślubowanie.
4: Nie, to ślubowanie w Sejmie było aktem całkowicie kuriozalnym, cyrkowym. I bezsensowny. Myślę, że rządzący tutaj sobie bardzo mocno zaszkodzili, również w środowisku prawniczym. No, panie redaktorze, myślę, że tak, to jest po prostu niekończąca się wojenka popisu, no, bardzo, bardzo szkodząca Polakom, dlatego że to się ostatecznie przekłada na to, że nie ten wymiar sprawiedliwości źle funkcjonuje i Polacy nie otrzymują orzeczeń w ważnych dla nich sprawach, czy to gospodarczych, czy to spadkowych, czy każdych innych, w tak szybki sposób, jak mogliby uzyskiwać.
3: A czy według pana, jeśli prezydent sprawdza teraz te formalne wymagania Macieja Berka, czy też nie powinien sprawdzić tych formalnych wymagań od czterech pozostałych sędziów, których nie przyjął ślubowania?
4: No więc widzi pan, no tutaj otwieramy pole do kolejnych konfliktów, do kolejnego paraliżu. Dlatego mi się wydaje, że no jest prawo, jest też pewien zwyczaj. Wydaje mi się, że prezydent nie powinien w to ingerować. No.
3: Rozumiem. To teraz chciałem przejść do spraw europejskich. Też dużo w mediach polskich, na przykład w debacie u pani redaktor Agnieszki Gozdyry, pana też koledzy partyjni muszą odpowiadać, dlaczego pan, jeszcze drugi kolega europoseł, jesteście w jednej frakcji z antypolską nastawioną do Polski AfD. I jakby pan odpowiedział, czy pan nie przeszkadza te antypolskie nastawienia AfD?
4: Ale AfD nie jest nastawiona antypolsko. W ogóle w polskiej debacie publicznej bardzo mało dziennikarzy w szczególności wiedzą na temat tego, jak wygląda niemiecka scena polityczna. Ja przypomnę tylko, że to koalicjanci Tuska, czyli CDU pod wodzą Angeli Merkel, budowali Nord Stream 2. Partie niemieckie generalnie są wszystkie prorosyjskie. Natomiast Polska zazwyczaj nie odgrywa dużej roli w myśleniu Niemców o Europie. Mi się bardzo dobrze współpracuje z AfD na poziomie Parlamentu Europejskiego, dlatego że mamy szeroki wspólny mianownik. Chodzi o sprzeciw wobec centralizacji władzy w Unii Europejskiej, czyli odbieranie kompetencji państwom członkowskim, sprzeciw wobec Zielonemu Ładowi, ETS-owi, ETS-2. Tutaj po prostu walczymy o to, żeby Polacy nie musieli płacić tak wysokich cen za energię, za prąd. No i sprzeciw wobec masowej migracji. A AfD rośnie w Niemczech ze względu właśnie na to, że Niemcy mają dosyć niekontrolowanej masowej imigracji i gigantycznych problemów, które z niej wynikają.
3: Ale panie europośle, też AfD postuluje reset relacji z Rosją. Czy według pana realizacja tej polityki nie zagraża bezpieczeństwu też Polski?
4: A w jaki sposób?
3: Że AfD chce zniesienia sankcji gospodarczych wobec Rosji, naprawy na przykład gazociągu Nord Stream.
4: To jest tak. Mamy bardzo wiele wspólnego, jeżeli chodzi o nasze relacje z AfD na poziomie pracy w Parlamencie Europejskim. Natomiast są oczywiście różnice, tak jak z większością partii niemieckich. Tak? I my tego nie ukrywamy. Co nie zmienia faktu, że walczymy o to, co jest bezpośrednim interesem Polaków w tej chwili. Jak się potoczy konflikt z Ukrainą, to zobaczymy. No. I ja jestem wielkim przeciwnikiem tego, żeby dalej rozbrajać Polskę na rzecz Ukrainy. Ukraina by w ogóle nie istniała, gdyby nie polska pomoc w ciągu ostatnich 4 lat. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do takich sytuacji, że my oddajemy pociski do patriotów, a to w tym momencie następuje po raz kolejny, no to bardzo mocno zagrażamy stanowi obronności Polski. Jeżeli chodzi natomiast bezpośrednio o to, co pan pyta, czyli o relacje z Rosją, no to powtarzam, wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie.
3: A też w programie AfD jest takie ultimatum, że jeżeli propozycje reform w Unii Europejskiej nie będą możliwe do zrealizowania w obecnych warunkach, to partia będzie dążyć do wystąpienia Niemiec z Unii. No i panie europośle, no też wiemy, jak wyglądają elity, prawda, w Unii Europejskiej, że raczej większość to są elity liberalno-lewicowe i że to wyjście Niemiec z Unii, gdyby wygrała AfD, jest bardzo realne.
4: Znaczy tak, AfD ma bardzo ograniczone szanse w tym momencie rządzenia na poziomie federalnym w Niemczech, dlatego że mam wrażenie, że niektórzy dziennikarze nie rozumieją tego, że Niemcy są państwem federalistycznym i to, że przejęli władzę są bliscy przejęcia władzy w Saksonii-Anhalt, której mieszka 2,5% mieszkańców Niemiec, no to w żaden sposób nie przybliża ich do władzy na poziomie federalnym.
3: Znaczy ja to rozumiem, oczywiście, tak, tak.
4: Ja wiem, że pan to rozumie, nie rozumieją tego inni dziennikarze nakręcający w tym momencie histerię, taką mam wrażenie.
3: No, naprawdę. Okej, dlatego daję panu głos, bardzo prawda, daleko żeby pan mógł się powiedzieć w tej kwestii.
4: Słucham?
3: Znaczy,
4: bardzo mi się podoba to, co oni mówią, znaczy, bo obecna struktura Unii Europejskiej jest bardzo groźna dla Polski. Znaczy, to jest sprzeczne z naszymi interesami. My oczywiście geopolitycznie jesteśmy poniekąd zmuszeni do funkcjonowania w ramach Unii Europejskiej, natomiast jeżeli regulacje unijne powodują, że ponad połowa ceny prądu dla polskich przedsiębiorstw to jest system ETS, to jest coś, co bardzo mocno uderza w naszą konkurencyjność. I w konkurencyjność polską, i w konkurencyjność Unii Europejskiej. Unia Europejska przez obłąkaną politykę klimatyczną popełnia wręcz gospodarcze samobójstwo. Przenosi się produkcja do Chin i Indii, gdzie ceny energii są niższe, gdzie jest mniej regulacji. Ten biurokratyczny potworek brukselski powoduje, że Unia Europejska jest coraz, znaczy, że Europa jest w ogóle coraz słabsza. A jeszcze roszczą sobie pretensje do odbierania kompetencji krajowych i mówiła o tym w swoim raporcie o stanie Unii pani von der Leyen, do gromadzenia coraz większej władzy w Brukseli, czyli dążą do budowy superpaństwa. My jesteśmy przeciw temu. Jeżeli w tym momencie AfD wychodzi i mówi, że jeżeli nie zmieni się sytuacja w Unii Europejskiej, no to oni wyjdą, to mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się to podoba, dlatego że my chcemy zmienić Unię Europejską. My chcemy powrócić do tego, czym ona była na samym początku. Czyli do po prostu obszaru swobodnego handlu, swobodnej wymiany kapitału, osób, towarów i tak dalej. To był pomysł dobry. Ten potworek zachęcający do imigracji, niekontrolowanej, otwartej, którym jest Bruksela obecnie i podnoszący nam ceny prądu, to jest coś, co jest sprzeczne z interesami państw członkowskich, w tym przede wszystkim Polski.
3: Ale czy to jest w ogóle realistyczne według pana? Bo tak jak wspominałem wcześniej, czy na tyle instytucje unijne by mogły się zmienić, żeby to, co państwo postulujecie, zostało wprowadzone, tak? Cofnięcie tej integracji, prawda? Bo ta integracja cały czas się raczej rozwija, jest kolejne jakieś elementy są poszerzane tej integracji.
4: Tak, centralizacja się pod pretekstem kolejnych kryzysów typu, prawda, pandemia. Unia Europejska, ta jej czapa w postaci komisji rozszerza swoje kompetencje. Jest to możliwe, że to się zmieni, że zawrócimy to we właściwym kierunku w momencie, jak nastąpi zmiana polityczna w państwach poszczególnych członkowskich, a jesteśmy tego blisko. Dlatego, że niedługo wybory we Francji i to może być element, który bardzo znacząco wpłynie na sytuację na europejskiej scenie politycznej.
3: A jak pan wspomniał też o orędziu, o stanie Unii, to Ursula von der Leyen zapowiedziała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Jak pan ocenia pomysł szefowej Komisji Europejskiej?
4: Negatywnie. To jest próba tworzenia takiego NATO bis, tak? W momencie, kiedy 60% wydatków w ramach NATO na obronności to są Stany Zjednoczone i bez Stanów Zjednoczonych NATO nie byłoby w stanie efektywnie funkcjonować.
3: A jak właśnie ewentualnie utworzenie tej Europejskiej Rady Bezpieczeństwa by wpłynęło na nasze relacje z Waszyngtonem?
4: No negatywnie właśnie, to jest taka próba gry na nosie w tym momencie Trumpowi. Natomiast niezależnie, kto tam rządzi w Stanach, no to nie można abstrahować w ramach NATO od Stanów Zjednoczonych. Oczywiście, że Stany Zjednoczone według swojej strategii obronności coraz bardziej się przesuwają na Indo-Pacyfik, Pacyfik powiedzmy. W tym momencie są zajęte idiotyczną wojną na Bliskim Wschodzie, podnoszącą nam ceny na stacjach i przez to troszeczkę mniej uwagi zwracają na Europę i oczekują od europejskich sojuszników, że będą w większym stopniu dbać o własne bezpieczeństwo. Natomiast no, to nie jest powód, żeby tutaj tworzyć jakieś alternatywne rady. Przy czym ja uważam, że z tego nic nie będzie. No, to jest taka typowa biurokratyczna inicjatywa.
3: A według pana to też nie jest skutek, troszkę taka odpowiedź na politykę Waszyngtonu, który chce, żeby Europejczycy przejmowali coraz większą odpowiedzialność za obronę Europy?
4: No okej, okay, tak, tylko że to się sprowadza, panie redaktorze, do namacalnych spraw, czyli no, do polityki przemysłowej w zakresie obronności i do kwestii tego, ile wydajemy na zbrojenia. A tutaj cały czas są problemy. No, Polska jest oczywiście liderem z niektórymi państwami wschodniej flanki, natomiast wiele państw zachodniej Europy cały czas tutaj no, nie wydaje tyle, ile na ile się dogadaliśmy w ramach NATO.
3: A jak pan
4: no i przede wszystkim, no i cały czas kulą u nogi jest to oczywiście te ceny prądu, tak? Te ceny energii. No bo to jest też coś, co nas również w przemyśle obronnym bardzo mocno ogranicza.
3: A jak pan odczytuje też te ruchy Waszyngtonu, że z jednej strony ma powstać u nas stała baza wojsk amerykańskich, a z drugiej strony Amerykanie chcą zredukować swoją obecność w Europie o około 40 tysięcy żołnierzy?
4: Odczytuję to jako rozgrywanie sojuszników przez Waszyngton. Znaczy, no, jeżeli i słusznie, że pan redaktor zwraca na to uwagę, dlatego że jeżeli w Polsce powstanie baza kosztem baz na zachodzie Europy, to też nie do końca my powinniśmy być z tego zadowoleni, tak? No, bo to, jeżeli ta obecność Amerykanów będzie ostatecznie mniejsza, to też to wpłynie globalnie na jakoś na nasze pewnie bezpieczeństwo. Ale mi się w ogóle nie podoba mówienie o tej bazie amerykańskiej, pompowanie tego za bardzo i mówienie, jak to mówią przedstawiciele koalicji rządzącej, jako o jakiejś polisie ubezpieczeniowej. No to nie jest żadna polisa. My musimy być sami się szykować do obrony i nie patrzeć jako na zbawienie na naszych sojuszników, dlatego że no, powinniśmy pamiętać naszą historię.
3: A jeszcze też był ciekawy wątek właśnie w tym orędziu o stanie Unii. Ursula von der Leyen chce uczynić z Arktyki jeden z flagowych projektów współpracy Unii Europejskiej z Kanadą. Czy według pana to chęć takiego włączenia się w rywalizację mocarstw właśnie z Chinami i USA?
4: No to taka retoryczna chęć, pewnie tak. Natomiast no żeby mieć ambicje mocarstwowe realne, no to trzeba mieć siłę. A Unia Europejska, mimo gigantycznego rynku, 500 milionów osób, no nie potrafi z tego skorzystać, dlatego że sama sobie robi krzywdę.